0: Wypowiedzi Grzegorza Brauna rozpoczęło się 14 lipca ubiegłego roku i wszczął je prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes podkreśliła, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie. 5,8% wynosi bezrobocie w Polsce i jest takie samo jak w lipcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marek Zuber z Akademii WSB mówi, że zwykle latem notuje się najniższy odczyt.
1: Odczyt w tych miesiącach, które zazwyczaj są najlepsze z punktu widzenia poziomu bezrobocia, czyli jest ono na najniższe, czyli oczywiście w okresie sezonowości, czyli w lecie, mamy pracę w budownictwie, mamy pracę w rolnictwie. Pewnie pod koniec roku to bezrobocie nam nieco wzrośnie, pewnie znowu w okolice 6%.
0: Ekspert dodaje, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, ale z drugiej strony jest cała masa branż, w których brakuje pracowników.
1: Problem polega na tym oczywiście, żeby dostosować tych, którzy nie mają pracy, do tego, gdzie ta praca dzisiaj jest. No, to oczywiście wymaga często bardzo poważnych szkoleń i nie zawsze jest to oczywiście możliwe, a też nie zawsze chcą tego bezrobotni. Też trzeba oczywiście dodać, że często jest to kosztowne. No i druga rzecz to jest kwestia oczywiście miejsca, gdzie te wakaty się pojawiają. Jeżeli mówimy tutaj choćby o inwestycjach energetycznych, no to miejsca pracy są tam, gdzie są te inwestycje. To też jest pewien problem dla wielu osób, które poszukują pracy.
0: Dane są nieco lepsze niż szybki szacunek ministerstwa, które spodziewało się bezrobocia o 0,1% wyższego. Dyrektor CIA John Ratcliffe spędził 4 godziny w Moskwie. To jego pierwsza znana wizyta w Rosji, a jej cel pozostaje nieujawniony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Samolot wojskowy C-17 przyleciał z Rygi na lotnisko Wnukowo pod Moskwą. Maszynę wypatrzyli internauci śledzący ruch lotniczy. Nie wiadomo, z kim Ratcliffe rozmawiał. Jego formalnym odpowiednikiem jest szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. Obaj rozmawiali po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku i zapowiedzieli wtedy stały kontakt. CIA odmówiła komentarza. Zdaniem analityków wizyta mogła służyć przekazaniu ostrzeżenia samemu Władimirowi Putinowi. Mogło chodzić o sygnał, iż Waszyngton wie o jakichś rosyjskich planach. Wall Street Journal pisał wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do mobilizacji i o zamiarze przetestowania determinacji NATO. Innym możliwym tematem jest rozejm z Iranem i rosyjskie wsparcie dla Teheranu. Poprzedni szef CIA William Burns poleciał do Moskwy w 2021 roku, żeby ostrzec Putina przed inwazją na Ukrainę. Rosja zaatakowała 3 miesiące później. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: 14-latek wjechał rowerem pod nadjeżdżający samochód w Giżycku. Chłopiec trafił do szpitala. Bezpieczeństwo na drodze zależy również od nas samych, przypomina aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
3: Rowerzysta przejeżdżając przez zwykłe przejście dla pieszych powinien zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Nie wjeżdżajmy na przejście, nie zakładajmy, że kierowca zdąży nas zauważyć i zatrzymać samochód. Pamiętajmy również o drogach dla rowerów i drogach dla pieszych i rowerów. Jeżeli mamy wyznaczoną drogę dla rowerów, korzystajmy z niej. Tam, gdzie jej nie ma, wybieramy rozwiązanie zgodne z przepisami i przede wszystkim bezpieczne.
0: Policjanci przypominają też o zachowaniu ostrożności na przejściach dla pieszych. Przy niewyznaczonych przejazdach dla rowerów należy zejść z pojazdu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na krańcach południowych lokalnie opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, a w dzień 19 na północy, 22 stopnie w centrum do 24 na zachodzie i południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W środowej audycji gościem będzie LUK, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na

0: finał lata z radiem wyjątkową niespodziankę.
1: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Kolejne wiadomości w jedynce w Polskim Radiu o trzeciej. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. 256 biuro piosenek znalezionych. Że ja tak za bardzo nie mówię, że tam na Facebooku to biuro piosenek znalezionych. Nie wiem, a to coś zmieni? Bo jeśli by zmieniło, to ja będę zaglądał i państwa namawiał. I tak patrzę na termometr, który mam tutaj zamontowany i muszę go tutaj stąd zabrać, ale żeby go stąd zabrać, to muszę tu poodsuwać, a jak już poodsuwam, to umyję okno. I to jest dobry pomysł na dzień. No tak sobie. Dobra, proszę państwa, muzyka do testowania głośników w godzinie trzeciej. To zaczniemy tak delikatnie.

powiedziałem, że Kajetan Tłokowski i Marcin Sobestą? A no to już nadzabiamy. Mark Knopfler. Nie zagrałem Dire Straits. Już Państwu mówiłem o tym tydzień temu, że jeśli my chcemy testować głośniki na muzyce Dire Straits i na Pink Floyd, to ja nie jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Ja nie deprecjonuję jakości tamtej muzyki, realizacji i w ogóle. Tylko to chyba jest dla starszych panów taki punkt odniesienia. Już lepiej tego Knopflera solo. Ale chciałbym Państwu dzisiaj, w tej godzinie trzeciej, zagrać rzeczy, które wydają mi się bardzo takimi odpowiednimi do potestowania głośników. No nie takich za miliony monet. Raczej będziemy stali na ziemi i operowali budżetami dostępnymi dla przeciętnych ludzi, może trochę powyżej średniej krajowej, bo no ale głośniki za 1500 zł to chyba każdy sobie może nazbierać i kupić, jeśli chce słuchać muzyki nie tylko tam w słuchawkach. No, o słuchawkach trzeba by też pogadać kiedyś. Także to jest zadanie, które będziemy realizowali w tej godzinie trzeciej ostatniego wakacyjnego biura piosenek znalezionych. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na proporcje basu i góry i środka. Jeśli środka jest za dużo i mamy wszystko na zero ustawione, to znaczy, że nasze głośniki zdecydowanie podbijają środek. Nie będziemy tutaj się nad selektywnością skupiali, bo to jest dość skompresowana produkcja, ale jest bardzo soczysta i bardzo mięsista. Więc tony niskie i tony wysokie. Powinno ich być przedużo. Michael Jackson, Human Nature.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Z płyty Thriller, Human Nature. Bardzo dobra piosenka do testowania. Lata 80. tutaj jeszcze nie stosowano nie wiadomo jakich kompresorów i komputer to jako narzędzie produkcyjne był tylko dodatkiem. I to taki komputerek. Teraz to, co mamy w smartwatchu, to więcej potrafi. Kolejny utwór jest bardzo współczesny i powiem Państwu anegdotę. Będąc taksówkarzem, miałem przez 4 lata, jeździłem Mercedesami. Miałem 2 razy Mercedesa E-klasę, nowego. Jeden to był taki przeciętny, ale miałem też takiego białego. No to jak wsiadały klienci, to już było miękko w kolankach. I jak ja włączyłem to nagranie, to proszę Państwa, można było wszystko. Ono jest świetnie zrealizowane. Ono daje bardzo dużo pracy naszym kolumnom. I tutaj bas, góra, środek i plastyczność dźwięku, który powinien nas otulić z każdej strony. Po prostu powinniśmy się poczuć, jakbyśmy weszli do pudła z gąbkami bardzo miękkimi, które nas z każdej strony otulają. To jest dość agresywny utwór. Można go głośno potestować i tutaj powinno być tak właśnie otulająco. Jeśli tak nie jest, za dużo tej góry i ona jest taka nie miękka, bo to jest mięciutko, ale bardzo intensywnie. Tak powinno być w tym utworze. The Weeknd, A Lonely Night. To świetne nagranie.

sobie do piosenek znalezionych. To muzyka nocą w jedynce. Piosenki do testowania głośników. I tu nie mówimy o tych takich bardzo drogich, tylko raczej jak sobie zrobić dobrze za rozsądne pieniądze. Co państwo mają na myśli? Bo widzę, że uśmieszek się pojawił. No, a potem my udajemy, że nie wiemy, o co chodzi. Whitney Houston teraz, proszę państwa, czyli klasyczna produkcja, taka amerykańska, gdzie smyki to są smyki, gdzie bębny to są bębny, gdzie studio nagraniowe było drewienkiem wyłożone i to nie było tam na prędce z klawisza zrobione i świetny głos. I to tak jak możemy sobie posłuchać Floydów czy Dire Straits, to ta Whitney Houston dokładnie będzie też alter ego takiej klasycznej produkcji, tyle że pop i soul. Będzie też gitarowo, ale to nie w tej piosence. I to jest właśnie taka piosenka. Nieoczywista, ale jak świetnie zrealizowana, tu nic nie powinno nas zmęczyć, przycisnąć tak jak u The Weeknd. Nie. Tu powinniśmy czuć dużo powietrza, dużo oddechu. Just the Lonely Talking Again. I do tego dołożę inną piosenkę, która już troszkę powinna być bardziej mięsista, czyli po tej Whitney Houston nas delikatnie przycisnąć i stereo powinno być z każdej strony. Czyli jesteśmy też nie męczeni kompresorami i nie wyciskamy z tych głośników dużo, ale o ile Whitney Houston to jest piękne stereo takie z przodu, to ten utwór już powinien też być z nami z boku i z tyłu. To połączę tą Anitę Baker z Whitney Houston. No takie dwie diwy i takie dwie piosenki. Aj, chciałbym być po drugiej stronie głośnika, żeby radio dla mnie tak grało.

Biuro Piosenek Znalezionych, Muzyka Nocą. Świetna ta Anita Baker i Whitney Houston. Marcin.sobestu@polskieradio.pl. Będzie playlista, więc można sobie zanotować, tam kupić głośniki online, delikatnie rozpakować, potestować, albo iść do sklepu i dokładnie tam wiedzieć, czego zrobić sobie playlistę. No, da się to zrobić. To jeszcze jeden taki utwór. Tutaj jest więcej kompresji, więc... Też przed chwilą była Anita Baker. W tym utworze coś nie wyszło w kompresji. Ja chciałem w ogóle zagrać z płyty Heartbreaker, Dionne Warwick. Ale no ta płyta jest nie za dobrze, moim zdaniem produkcyjnie. Świetne piosenki i coś tutaj nie wyszło przy masteringu, chociaż płytę uwielbiam. Z Jeffreyem Osbornem, Love Power, no to jest przykład już, że to wszystko jest mniej skompresowane.

Jeffrey Osborne, Dionne Warwick, Love Power. Proszę Państwa, a z cyklu polskich rzeczy, na których też możemy testować, to tak będzie, powiedziałbym, kontrowersyjnie. Bo będzie Manam i tutaj skupiamy się na przepięknie zrealizowanym wokalu i na bardzo fajnie plastycznie grających gitarach. Tu nie ma wybitnej realizacji dźwięku, ale jest bardzo selektywnie ten krakowski splin. Potem chciałbym, żebyśmy Korteza posłuchali, bo to jest prosta piosenka z zupełnie innej półki niż Manam, ale też bardzo dobrze się na tym testuje, gdyż tutaj dużo dół robi roboty i ta cisza w muzyce jest bardzo istotna. No bardzo jestem ciekaw. I dołożę do tego świetną produkcję Rafała Paczkowskiego, gdzie hi-hety stykają także ho-ho. Obywatel GC nie pytaj o Polskę. No i tutaj z The Weeknd'em bym się mierzył, bo to jest taki utwór, który na nas ścisnął z każdej strony. Więc mamy taki tryptyk polski bez zapowiedzi Manam Cortez, Obywatel.

YouTubie do piosenek znalezionych, muzyka do testowania głośników. Odsłuch dzisiejszego usłyszenia będzie wiadomo w internecie na biuro piosenek znalezionych i na Mixcloudzie. My słyszymy się już po rozdaniu, znaczy po tym, już ten rozpoczęcie roku, chciałem powiedzieć po rozdaniu świadectw, po rozdaniu planu lekcji, który jest jeszcze taki niedopracowany. Wiadomo, po białych koszulach i już raczej jesienią, mimo że w kalendarzu jeszcze lato. Bardzo dziękujemy. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Fajnie było z Państwem w jedyneczce się usłyszeć. Wiadomo, że w Polskim Radiu i w jedynce to jest dla mnie wyróżnienie, no bo to jest główna antena Polskiego Radia. Bez Floydów się obyło, których kocham. No, to dobrego dnia, dobrej środy, ostatniej środy wakacji 2026 i po jabłkach. I never meant to

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest szansa, że osoby pokrzywdzone w aferze Zonda Krypto otrzymają swoje pieniądze, uważa Roman Giertych. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w tej sprawie, uważa obrońca prezesa Zonda Krypto, poseł Koalicji Obywatelskiej. Adwokat podkreślał w TVP Info, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
4: To jest ogromny sukces prokuratury, kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta. Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
3: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto, Fundacji Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Wakacje powoli dobiegają końca, a uczniowie już w przyszłym tygodniu wrócą do szkolnych ławek. W związku z tym policjanci zwrócili się z apelem do dzieci i młodzieży o bezpieczne wykorzystanie pozostałego wolnego czasu. Na co uważać, o tym powie nasz reporter Artur Zubek.
5: Przede wszystkim nie powinniśmy ulegać presji otoczenia. Jeżeli jakaś sytuacja budzi niepokój, mamy pełne prawo powiedzieć nie i się wycofać. Nie pozwólmy, żeby pośpiech, emocje albo chęć zaimponowania innym decydowały za nas. Uważajmy również nad wodą czy podczas wycieczek rowerowych. Przecenienie własnych umiejętności może być opłakane w skutkach. Jeśli wracamy do domu późno, zadbajmy wcześniej o bezpieczny sposób powrotu i poinformujmy bliskich, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy też o innych. W grupie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Nie bądźmy obojętni wobec bezpieczeństwa znajomych, a w sytuacji

0: sytuacji kryzysowej nie wahajmy się poprosić o pomoc.
1: Mundurowi przypominają też o ograniczonym zaufaniu do tzw. znajomości internetowych. Sztuczna inteligencja wygrywa z korepetycjami, pisze Rzeczpospolita, powołując się na dane firmy Oferteo. Wynika z nich, że zainteresowanie zajęciami językowymi spadło w tym roku o 42%, a informatyką o 55%. Trend spadkowy potwierdzają też coraz niższe ceny korepetycji. Portal e-korepetycje.net poinformował, że średnia cena takich zajęć z informatyki spadła z niecałych 70 zł w zeszłym roku do 67 w tym. Zaostrza się amerykańsko-kanadyjska wojna celna. To pokłosie fiaska negocjacji obu krajów w tej sprawie. Donald Trump poinformował, że poważnie rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. To nawiązanie do jego wcześniejszej decyzji z początku drugiej kadencji o przemianowaniu Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywódca Stanów Zjednoczonych w ten sposób odpowiedział na wcześniejsze słowa premiera kanadyjskiej prowincji Ontario.
2: Premier Doug Ford publicznie stwierdził, cytując, że ma tak duże cztery litery, iż amerykański prezydent może go w to miejsce pocałować. W odpowiedzi Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych zmodyfikowaną mapę jeziora Ontario i okolicznych terenów. Udostępniona mapa przedstawia to wielkie jezioro z przekreśloną oficjalną nazwą Lake Ontario. W jej miejsce widnieje napis Lake America, czyli Jezioro Ameryka, wykonany większą czcionką w kolorze złotym oraz grafika przedstawiająca amerykańską flagę. Podobnie jak Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario jest wspólną drogą wodną o charakterze międzynarodowym, nadzorowaną przez szereg organów międzynarodowych, federalnych i regionalnych. Jezioro jest podzieloną granicą amerykańsko-kanadyjską, a stan Nowy Jork oraz prowincja Ontario zarządzają odpowiednio swoimi częściami dna i linii brzegowej. Podobnie jak w przypadku zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej, Trump może jednostronnie zmienić nazwę geograficzną na potrzeby oficjalnego użytku przez rząd federalny USA, tak jak uczynił to wówczas w drodze rozporządzenia wykonawczego. Nie ma jednak uprawnień, by narzucać innym państwom czy organizacjom międzynarodowym, jak mają ją nazywać. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dwie produkcje Polskiego Radia nominowane w prestiżowym konkursie Prix Europa. O nagrodę w kategorii audio serial powalczy podcast zatytułowany 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz. Jego współautorka Anna Dudzińska nie kryje radości.
3: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje, ale to przede wszystkim już są wybrane reportaże te z tych wszystkich, które zostały tam do Berlina, bo konkurs Prix Europa od 40 lat odbywa się w Berlinie.
1: W kategorii muzyka nominowany został dokument zatytułowany Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Laureatów konkursu Prix Europa poznamy w połowie października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum do 12 na zachodzie, a w dzień od 19 na północy, 22 w centrum do 24 na zachodzie i południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
6: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
7: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Nocą nie rozstajemy się ze wspomnieniami. To właśnie one, ciche i bliskie, poprowadzą nas bezpiecznie aż do samego świtu. Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska. Zapraszam.
9: Panowie, prosimy.

wiekową piosenkę kompozytora Martini, Plaisir d'amour, śpiewał ma zawsze. Dziś piosenki nastrojowe, pełne liryzmu i ma zawsze niech zaśpiewa piękny polski temat wykorzystany przez Fryderyka Chopina. Laurę i Filona śpiewa ma zawsze.

Tadeusz Sygietyński spełnił marzenie swego życia. Stworzył zespół Mazowsze. Z wszystkich piosenek, jakie śpiewali dziewczęta i chłopcy, specjalną miłością darzył Bandosk.

0: Zespołowi Mazowsze Mira Zimińska oddała połowę życia i całe serce. Przedtem ta znakomita aktorka, pisarka, satyryczka fantastycznie śpiewała. Mira Zimińska pokochała Warszawę i tuż po wojnie nie mogła pogodzić się z opustoszałym placem zamkowym bez kolumny Zygmunta. Sprowokowała, aby Antoni Słonimski napisał tekst, Tadeusz Sygietyński muzykę i powstała ta świetna piosenka Kolumna Zygmunta.
1: I cóż, że był kiedyś król niewielkich zasług i sławy, a jednak duma i

0: świat nowy widzę rozległy. Rośnie na zachód i wschód epoki nowej początek, ta moc, co uzbraja lud i strzeże naszych pamiątek.
1: Także jutro w Radiu Retro przesuniemy wskazówki zegara do czasów, gdy muzyka miała duszę, a każde nagranie opowiadało wyjątkową historię.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Dziś przypada 83. rocznica zmarłego w 2007 roku ojca polskiego bluesa Tadeusza Nalepy.

Dokładnie tego dnia przenosimy się w czasie. Jest rok 1968, światowa rewolucja kulturalna trwa w najlepsze, a w głośnikach króluje utwór Hey Jude. Dziś mija kolejna rocznica wydania singla, który zmienił historię muzyki pop.

Często to, co najważniejsze, kryje się na drugim planie, gdy w sierpniu 1968 roku świat zaszalał na punkcie piosenki Hey Jude na stronie B singla. Beatlesi przemycili swój mocny, polityczny manifest Revolution. Przenosimy się teraz do szalonych lat 70., a dokładnie do 1978 roku. Na ekranach kin królował wtedy musical, który zmienił popkulturę, a na samym szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100 zameldował się ten oto megahit.

Utwór, który idealnie połączył rock'n'rollowy klimat lat 50. z pulsującym rytmem ery disco. Niezrównany, obdarzony wyjątkowym falsetem lider The Four Seasons Frankie Valli. I znów przenosimy się, tyle tylko, że do 1995 roku. Przed nami utwór, który nie tylko podbił ścieżkę dźwiękową do filmu o Batmanie, ale też zdobył 3 nagrody Grammy i dotarł na sam szczyt listy Billboardu. Niezrównany wokal, ponadczasowy klimat i magia ukryta w dźwiękach. Seal, Kiss from a Rose.

Absolutny hymn lat 90. i numer jeden z listy Billboardu z 1959 roku. Piosenka, którą zna i śpiewa cały świat. Czas na absolutny klasyk, który w tym wykonaniu nabiera wyjątkowego blichtru. Utwór Roya Orbisona z 64 roku, ale w interpretacji artysty o niemal rockabilowej duszy i uwodzicielskim głosie, Chris Isaak.

Śpiewał Chris Isaak. Sukces piosenki o Pretty Woman Roya Orbisona polega na jej ponadczasowości, licznych coverach, błyskawicznym podbiciu światowych list przebojów w 64 roku oraz spektakularnym drugim życiu, które otrzymała w 1990 roku dzięki kinu. Dziś mija dokładnie 60

a druga rocznica wydania Pretty Woman na singlu. Na koniec żegnamy się wielkim miłosnym przebojem małżeńskiego duetu Son and Cher. W 65 roku to był wielki hit po obu stronach Atlantyku. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Dziś 26 sierpnia. To ważna data, która inspiruje do myśli, na które Państwa zapraszam szczególnie w tym tygodniu. Zaczynając tak zwyczajnie, choćby od pustego krzesła. Bywa, że czyjaś nieobecność mówi więcej niż obecność. Puste krzesło przy rodzinnym stole, miejsce człowieka, którego wszyscy się spodziewali, a którego zabrakło. 70 lat temu, 26 sierpnia 1956 roku, na Jasnej Górze też było takie miejsce. Święto Matki Bożej Częstochowskiej. Na jasnogórskich błoniach ponad milion ludzi przybywających ze wszystkich stron. Biskupi, kapłani, pielgrzymi z całej Polski. Mają zostać odnowione królewskie śluby narodu sprzed 300 lat przed Maryją, królową Polski. Tekst gotowy. Brakuje tylko autora. Kardynał Stefan Wyszyński przebywa w odosobnieniu w Komańczy. Komunistyczne władze nie pozwoliłyby mu przyjechać. Zresztą nie wiedziały o tym, do czego przyłożył rękę właśnie z niewoli. Na Jasnej Górze stoi więc pusty fotel prymasa Polski. I właśnie wobec tego pustego miejsca ludzie powtarzają kolejne przyrzekamy. Ale nie przed nim, przed królową, Maryją, Matką Bożą Częstochowską. To chyba jeden z najmocniejszych obrazów tamtego dnia, bo władza mogła zatrzymać człowieka, ale nie zatrzymała jego słów. Mogła pilnować dróg, wydawać zakazy, ograniczać pielgrzymowanie. Nie mogła jednak wejść do ludzkiego sumienia i zdecydować, komu człowiek chce być wierny. Jasnogórskie śluby narodu zostały złożone przed wizerunkiem jasnogórskiej królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej. Nieprzypadkowo. Królowo Polski, rozpoczyna się tekst, a potem padają zobowiązania już bardzo konkretne, dotyczące niewielkiej polityki, ale życia, małżeństwa, rodziny, dzieci, uczciwości, trzeźwości, zgody, odpowiedzialności za słabszych. Może właśnie tu kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego tamto wydarzenie okazało się tak ważne. Naród, któremu ktoś z zewnątrz próbował urządzić życie, odpowiadał, są sprawy, za które odpowiadamy sami. Dziś mija 70 lat od tego wydarzenia. Pusty fotel prymasa należy już do historii, ale odpowiedzialność za własne wybory nie. I chyba właśnie ona sprawia, że słowa wypowiedziane

0: na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku ciągle potrafią niepokoić. Przyrzekam, czyli nie czekam, że ktoś zrobi to za mnie. Dobrego dnia. Małgorzata Bartos-Witan, do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Co sądzimy o tatuażach?
3: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
4: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
2: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
5: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
6: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
2: Czy jesteśmy pracoholikami?
7: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
2: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michał. Zapraszam dziś o 13:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Minęła godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W Krakowie mieszkańcy upamiętnili ofiary tragicznego sobotniego wypadku. Zginęło młode małżeństwo, a 8-miesięczny syn został ciężko ranny. 26-letni Hubert B. jechał z prędkością 70 km na godzinę, mimo ograniczenia prędkości do 30.
9: W godzinie ciszy w Krakowie wzięło udział około 100 osób. Mieli za sobą znicze, kwiaty, a także transparenty. Jak mówili, są wstrząśnięci sobotnimi wydarzeniami. Podkreślają, że to mógł być każdy mieszkaniec Krakowa.
10: I ktoś, kto nigdy nie powinien się dać za kółko, mógłby no, po prostu nas zabić.
9: Krakowianie żądają od miasta zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
11: Mamy wrażenie, że władze naszego miasta nie podchodzą do tego tematu wystarczająco poważnie.
9: Pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik powiedział, że w miejscu tragedii została przeprowadzona wizja lokalna. Miasto postanowiło zamontować w tym miejscu progi zwalniające. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
8: Mówiła Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, intensywne działania w tej sprawie są prowadzone od miesięcy. Śledczy pracują nad zabezpieczeniem majątku firmy oraz zapewnieniem poszkodowanym możliwości uzyskania odszkodowań.
12: Dla nas priorytetem jest karanie przestępców, ale najważniejsze, żeby polscy obywatele odzyskali środki. I tutaj ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobra. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody.
8: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Ważna informacja dla rolników. Starając się o zwrot akcyzy za olej napędowy, muszą złożyć dwa osobne wnioski. Dopiero wtedy otrzymają pieniądze.
13: Wniosek o zwrot akcyzy w wysokości złotówki i 48 groszy za litr należy złożyć do końca sierpnia. Z kolei wniosek o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznaczył, że dokumenty trzeba złożyć w dwóch różnych miejscach.
14: Rolnicy znają z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13: Minister sprecyzował, że potrzeba złożenia dwóch wniosków wynika z różnych źródeł finansowania.
14: Zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne.
13: Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
8: Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do cofnięcia nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Chodzi o cudzoziemców, którzy po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych wystąpili o azyl.
15: Według agencji Associated Press decyzja ma zostać ogłoszona w najbliższych

0: tygodniach obejmie wizy wydane w ciągu ostatniej dekady. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott powiedział, że chodzi o osoby, które przyjechały jako goście na krótki pobyt, a potem złożyły wnioski o azyl, żeby zostać na stałe w Stanach Zjednoczonych. Osoby ubiegające się dziś o takie wizy muszą zadeklarować, że nie wystąpią o azyl i że zamierzają wrócić do kraju. Od początku prezydentury Donalda Trumpa Departament Stanu cofnął już około 175 tysięcy wiz. Powodem były przestępstwa, a także publiczna krytyka amerykańskiej polityki. Prawnicy spodziewają się, że nowy plan Departamentu Stanu zostanie zaskarżony do sądu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Dziś cena benzyny 95 wyniesie 6 zł 58 groszy za litr, a w przypadku benzyny 98-oktanowej limit to 7 zł 40 groszy. Olej napędowy może maksymalnie kosztować za litr 7 zł 54 grosze. W Poznaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. W zawodach na Jeziorze Maltańskim o medale powalczy 850 zawodników z 79 państw. Polskę reprezentuje 29 kajakarzy i 7 parakajakarzy.
2: Doskonale znam ten tort, więc jeszcze bardziej cieszę się, że będę mogła się tu ścigać. Każda bojka już mi jest znana, także nic mnie nie zaskoczy.
3: No nie może być tak, że koncentrujemy się tylko na jednej dyscyplinie, bo ona budzi zaufanie. Cieszę się, że w Poznaniu mamy tak naprawdę i kajaki na takim poziomie, i wioślarstwo.
1: Mówiła dwukrotna medalistka olimpijska Anna Puławska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a zawody potrwają do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach w dzień od 19 stopni na północy przez 22 w centrum do 24 na zachodzie i południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W środowej audycji gościem będzie Luke, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
6: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
7: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Tymczasem teraz na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5:00.
4: Agrofakty.
8: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczynamy od ważnej deklaracji ministra rolnictwa w sprawie dopłat do nawozów. Przyjmowanie wniosków o tę pomoc ma rozpocząć się 1 października. Dokumentem będzie przyjmować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ma obejmować nawozy kupione od 1 marca do 15 sierpnia. Stefan Krajewski nie podał jednak na razie konkretnych kwot, jakie mogą trafić do poszczególnych gospodarstw. Wiadomo natomiast, że pod uwagę ma być brana różnica między ceną sprzed 1 marca, a ceną faktycznie zapłaconą i wykazaną na fakturze. A także od 1 października i także do ARiMR rolnicy będą mogli składać wnioski o obiecane dodatkowe 52 groszy dopłaty do litra paliwa rolniczego. Oznacza to, że będzie to odrębny mechanizm od standardowego zwrotu akcyzy, o który rolnicy występują w gminach. A teraz o coraz niższych cenach mleka. Te spadają regularnie od sierpnia 2025. W efekcie rolnicy dostają za nie obecnie prawie 23% mniej niż rok temu. To skutek nadpodaży mleka na europejskim i światowym rynku. A więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
9: Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu średnia cena skupu mleka wyniosła około 1,72 zł za litr. Najważniejsza w lipcowych danych nie jest sama obniżka o niespełna 2 grosze na litrze, lecz długość całego trendu, mówi Marcin Chydzik, prezes zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.
10: Ceny w skupie spadają, ale paradoksalnie produkcja ciągle rośnie. Znaczy produkcja rośnie w pierwszej połowie tego roku o 2%.

0: 2,6%, natomiast ceny spadły o 22,6%. I to jest taki łańcuch pewnych zależności, pewnych wydarzeń na świecie, czyli przede wszystkim jest więcej mleka na świecie. Produkcja mleka ciągle rośnie, w takich krajach jak Nowa Zelandia o ponad 5%, Australia czy Stany Zjednoczone około mniej więcej 3%, także w Unii Europejskiej ta produkcja ciągle rośnie.
1: W kolejnych miesiącach spodziewane jest spowolnienie w produkcji mleka, co pod koniec roku może skutkować odbiciem ceny w górę, prognozuje Mariusz Dziwulski, ekspert do spraw analiz rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim.
2: W kierunku ograniczenia produkcji będą oddziaływać zarówno czynniki pogodowe, dobry przykład suszy we Francji, która może mieć przełożenie na produkcję w tym kraju, jak też czynniki ekonomiczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o spadek opłacalności produkcji związany z niskimi cenami mleka w ostatnich miesiącach oraz wzrostem kosztów produkcji. Nie jest też wykluczone, że w czwartym kwartale zobaczymy wzrosty cen rok do roku w niektórych kategoriach.
1: Magdalena Kowalewska, ekspertka rynku rolnego w banku BNP Paribas, zwraca uwagę, że ceny detaliczne mleka czy nabiału z pewnym opóźnieniem reagują na zmiany cen surowca.
3: Na cenę finalną produktów nabiałowych na półkach sklepowych składa się nie tylko cena surowca, ale również cena pracy, energii. Natomiast jeśli patrzymy na takie przeciętne ceny detaliczne głównych produktów nabiałowych, to rzeczywiście one są lekko niższe niż przed rokiem. W przypadku mleka no to jest około 5-6% mniej niż w ubiegłym roku. W przypadku twarogu 2-3% niższe ceny, jogurt to około 1% niższe. Natomiast wyraźne spadki widać w przypadku tłuszczy i tutaj szczególnie masło, no jest tańsze o ponad 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem.
1: Dodajmy, że niskie ceny masła to także efekt wojny cenowej między dużymi dyskontami i sieciami handlowymi. Sklepy świadomie sprzedają masło poniżej kosztów produkcji, aby przyciągnąć klientów na większe zakupy, a straty odbić sobie na innych towarach.
4: A w Agrofaktach jeszcze o tegorocznym eksporcie polskich truskawek. Okazuje się bowiem, że ich głównym odbiorcą były Czechy. Jak wynika z danych GUS, w czerwcu za granicę sprzedaliśmy ponad 1200 ton tych owoców. Z tego ponad 400 ton trafiło do naszego południowego sąsiada, który wyprzedził przy tym dość istotnie Niemców. Czesi kupili niemal 3 razy więcej polskich truskawek niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: To Madonna w radiowej jedynce. Madonna, która niedawno, dokładnie 10 dni temu, obchodziła swoje 68. urodziny. Mamy 16 minut po godzinie 5, czyli zaczynamy nowy dzień.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, Karolina Rożej z tej strony. Zapraszam na wspólną pobudkę do godziny 9. A my mamy środę, 26 sierpnia, to jest 238 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 127 dni. Słońce wzejdzie za 20 minut o 5.37, zajdzie natomiast o 19.37, czyli tutaj akurat łatwo policzyć, ten dzień będzie trwał równo 14 godzin. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 47 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin. Godzin i minut 18. A imieniny 26 sierpnia obchodzą Adrianna, Aleksander, Dobroniega, Fortunat, Hadrian, Hadriana, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Safira, Sandra, Symplicjusz, Wiktorian, Wiktoriana, Wiszchosław i Wiszchosława. Oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim solenizantom, natomiast w kalendarzu dzisiaj jest jeszcze jedno święto, bardzo ważne święto, aczkolwiek ten jubilat od życzeń to pewnie woli smaczki i głaski. No właśnie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Lato z Radiem, jak Państwo doskonale wiedzą, w tym roku świętuje codziennie. Maskotką jest przecież bardzo uroczy psiak, który jeszcze nie ma imienia. Natomiast my o poranku, no tak pół żartem, pół serio, sprawdzimy, czym psiarze różnią się od kociarzy.
2: Znam kociarzy, którzy są mega aktywni fizycznie, ale faktycznie posiadanie psa obliguje nas do tego, żeby te spacery się pojawiały.
0: I jedni powiedzą, że psiarze są bardziej potrzebujący emocjonalnie, a inni, że kociarze mają większą tolerancję na odrzucenie. Innymi słowy, jaki typ człowieka wybiera kota, a jaki psa? 22 139 2202 to jest nasz telefon, a to jest Dzień Dobry z jedynką. Gramy.

0: Tame Impala i Dracula w radiowej jedynce. W Dzień Dobry z jedynką, 25 minut po godzinie 5. Piosenka zresztą zyskała takie drugie życie niedawno, jak to zapewne z wieloma piosenkami bywa. Obstawiam, że przez TikToka, ale też taką wersję z Jenny, bardzo popularną artystką. W Dzień Dobry z jedynką oczywiście słucham bardzo uważnie państwa telefonów. Klasycznie jest męska dominacja w tych telefonach i zastanawiam się, czy panie sobie po prostu dłużej śpią, w co nie chce mi się do końca wierzyć. Więc czekam na telefon od naszych słuchaczek 22 139 22 02. Pokażcie, że jesteście po tej drugiej stronie radioodbiornika. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Natomiast teraz sobie właśnie sprawdzimy, co panowie mówią o pogodzie. W trzech różnych regionach Polski to będzie Wielkopolska, Dolny Śląsk i Lubelszczyzna. Jeszcze najpierw słuchamy pana Przemka.
1: Poznań. Po poranku mamy dzisiaj 12 stopni. Na barometrze ciśnienie 1021 hektopaskali. Niebo jest ładne, czyściutkie, bezchmurne, ładnie gwiazdy widać. No i cóż, zapowiada się ładny, słoneczny dzień. Wsiadamy na rower i jedziemy do pracy. Pozdrawiam.
0: Również Przemek. Serdecznie pozdrawiamy panie Przemku. A ile pan kilometrów na tym rowerze ma na pracy, do pracy? Proszę dać znać. To teraz pan Robert.
2: Witam serdecznie. Robert Olawa. Na Dolnym Śląsku mamy 9 stopni, rzeźko. Wczoraj wieczorem popadało, w nocy popadało. Fajne, rzeźkie powietrze. Wszystkim życzę miłego dnia i dużo, dużo uśmiechu. Hej.
0: Hej, dzięki za te życzenia, panie Robercie. No to jeszcze pan Paweł.
3: Witam serdecznie, Paweł Sełma. No dzisiaj pogoda, tak powiem, kopia z wczoraj. 10 stopni, ani jednej chmurki na niebie. Nic nie pada, więc będzie piękna pogoda. Szykuje się też piękny weekend. Pozdrawiam serdecznie.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. Zanim o weekendzie, to może Przemysław Makarewicz z IMGW opowie dokładnie o tym, co nas czeka w ciągu tego dnia.
4: Więcej chmur na północnym wschodzie i tutaj niewykluczony w ciągu dnia słaby przelotny deszcz, a również na krańcach południowych można się spodziewać lokalnie słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich, 23 w centrum, najcieplej na południu i na zachodzie, tam temperatura miejscami około 25 stopni.
0: O szczegółach oczywiście jeszcze będziemy w radiowej jedynce opowiadać, natomiast ważna informacja dla wszystkich kierowców na północy Polski, tam są cały czas alerty dotyczące gęstej mgły, więc na drogach trzeba uważać. 22 139 2202 to jest Dzień Dobry z jedynką. Mamy 27 minut po piątej.

0: To Chapel Roan i The Subway w Dzień Dobry z Jedynką. Co prawda sama Chapel ostatnio wzbudzała kontrowersje przez to, jak odnosi się do fanów i dziennikarzy, no ale talentu odmówić nie można. Sama piosenka zresztą też jest bardzo dobra. 35 minut po godzinie 5. No i są, panie, potrzebowały tylko odrobiny zachęty.
1: Dzień dobry, jesteśmy Ania z Kielc. U nas temperatura 10,5 stopnia, niebo bezchmurne. Chodzi już słoneczko, także zapowiada się piękny dzień. Do zobaczenia. Cześć.
0: Cześć. Dzięki za telefon, pani Aniu. 22 139 22 02. Śmiało można do nas dzwonić w absolutnie każdej sprawie. Do godziny 9. A my teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia wrócimy do bardzo smutnej informacji, która poruszyła chyba każdego, kto kocha muzykę. Smutna informacja, która dotarła do nas wczoraj po południu w wieku 80 lat w Nashville. Zmarła królowa muzyki country Dolly Parton.
2: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Mówi się, że i piosenkę I Will Always Love You i Jolene Dolly Parton napisała jednego dnia. Zresztą obie znalazły się na tym samym albumie zatytułowanym Jolene właśnie. Poza wielkim talentem Dolly Parton była po prostu uwielbiana przez Amerykanów, była kochana także za to, że swoje pieniądze postanowiła inwestować nie w siebie i nie w to, żeby zarabiać jeszcze więcej, tylko w pomoc innym. Założyła fundację Imagination Library, czyli biblioteka wyobraźni, chyba tak można powiedzieć, której celem, i tym właśnie się ta fundacja zajmowała, było wysyłanie co miesiąc książek do potrzebujących dzieci do 5 roku życia. W ten sposób chciała walczyć z analfabetyzmem. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, a to jest Jolene w takim duecie z Pentatonix.

0: Kaśka Słuchacka i Szum w programie Pierwszym Polskiego Radia na 17 minut przed godziną 6. O tej porze my zdecydowanie wszelki szum, zwłaszcza informacyjny, wyłączamy. Łagodnie wchodzimy w ten nowy dzień, środę, 26 sierpnia. I z takim sympatycznym apelem dzwoni nasz słuchacz.
1: Pani Karolino, serdeczne pozdrowienia z Lubelszczyzny. Pozdrawiam także wszystkie panie, które nas słuchają i także zachęcam do czynnego udziału w tej audycji, ponieważ niedługo pan prezes wróci. W całkiem faceci będą. Miło jest rano posłuchać kobiecego głosu.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, czy panu wierzy, ale jeszcze całkiem niedawno panowała taka opinia, że kobiece głosy w radiu... Absolutnie. 22 139 2202. Czekamy na telefon od naszych słuchaczek. Od panów zresztą też. Dzwońcie, a teraz Dua Lipa.

program Pierwszy Polskiego Radia. Za 10 minut godzina 6, czyli za 10 minut ruszą sygnały dnia. Dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Psa i z tej okazji postanowiliśmy, no od razu zaznaczę, pół żartem, pół serio, porównać sobie psiarzy i kociarzy. Jakimi cechami charakteru się różnią? Czy to prawda na przykład, że psiarze są większymi ekstrawertykami, a kociarze domatorami i introwertykami? Ciekawa jestem Państwa zdania. 22 139 2202 to telefon do nas, a teraz Agnieszka Chylińska.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem w kierunku Warszawy. Także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 79 w pobliżu Piaseczna. Przybywa samochodów także na ekspresowej ósemce w Warszawie, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także na krajowej 92 niedaleko Ożarowa Mazowieckiego, a także Mińska Mazowieckiego. Utrudnienia na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu,

0: oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Tam także obserwujemy już spore spowolnienia. Zresztą podobnie jest na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a granicą w Zwardoniu, a także na krajowej jedynce na wysokości Pszczyny. Wzmożony ruch na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na drodze krajowej nr 44 w okolicy Skawiny oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Dużo wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a to oczywiście droga krajowa nr 89. Utrudnienia utrzymują się także na autostradzie A1 niedaleko Pelplina, a także w pobliżu Pruszcza Gdańskiego na drodze 91. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Prokurator generalny Waldemar Żurek zabrał głos w sprawie zonda Chryptowco. Nowego wiadomo o tej aferze, o tym za chwilę opowie nasz reporter.
1: Godzina ciszy po tragicznym wypadku w Krakowie. Setki osób wyszły na ulicę.
2: Flagi w Stanach Zjednoczonych opuszczone do połowy masztów. Amerykanie żegnają Dolly Parton.
1: Przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto ogłasza prokurator generalny. Według Waldemara Żurka są nowe dowody, nowi podejrzani i nowe wątki.
2: Wcześniej TVP Info informowała, że szef upadłej giełdy kryptowalut, Przemysław Kral, poszedł na współpracę ze śledczymi w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary.
1: Według różnych wyliczeń klienci zonda krypto stracili od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych. O tym, co wiadomo o śledztwie w tej sprawie. Michał Makowski.
3: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez zonda krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
3: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów zonda krypto.
5: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
3: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery zonda krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Symboliczna godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy uczcili pamięć młodego małżeństwa, które zginęło w sobotę pod kołami rozpędzonego auta prowadzonego przez 26-letniego Huberta B.
1: Kierowca wypadł z drogi i wjechał w parę, gdy szła chodnikiem z dzieckiem. 8-miesięczny chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.
2: Mieszkańcy Krakowa przez godzinę blokowali wczoraj drogę, na której wydarzyła się ta tragedia. Mieli ze sobą banery z hasłami "Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach" i "Dość bierności państwa". Apelowali do władz miasta, żeby zadbały o ich bezpieczeństwo.
6: Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby naprawdę zaczęło się coś zmieniać?
7: Mieli to zrobić, to już od dawna, to przecież już parę wypadków było, prawda?
1: 26-letni Hubert B., który kierował samochodem w chwili tragedii, usłyszał zarzuty, trafił do aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Żubr poturbował na Mazurach turystkę z Francji, która spacerowała z mężem między Jeziorowskim a Czerwonym Dworem. Kobietę w ciąży zabrał do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podkreśla, że nie wiadomo jeszcze, dlaczego zwierzę zaatakowało. Apeluje jednocześnie, żeby do żubrów nie podchodzić.
8: Zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne.
2: Na żubr, zwłaszcza dorosły samiec, to potężne zwierzę, może ważyć około 800 kg.
1: W szkołach idą zmiany. Edukacja zdrowotna od września będzie przedmiotem obowiązkowym. Na zajęciach dzieci i młodzież mają się uczyć, jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, prawidłowo się odżywiać, czy bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie.
2: Kwestie zdrowia seksualnego, które wywoływały najwięcej kontrowersji, mają być poruszane na lekcjach nieobowiązkowych.
1: Zdaniem dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresy Radomskiej, wpisanie tego przedmiotu do stałego planu zajęć rodzi pytania, ale nie budzi już skrajnych emocji.

0: było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
1: Dla polskich biskupów nieobowiązkowe lekcje dotyczące edukacji seksualnej to jednak za mało. O swoich obawach napisali w oświadczeniu opublikowanym na stronach episkopatu.
2: Zaapelowali też do rządzących o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Stany Zjednoczone, które są w żałobie po śmierci Dolly Parton. Prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów w całym kraju.
2: Artystka zmarła na raka, miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country.
4: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 23, zdobyła Magdalena Stysiak, która tak podsumowała spotkanie.
6: Energia i sam fakt, że wygrałyśmy ten mecz, jakże ciężki, bo z całym szacunkiem dla reprezentacji Słowenii, to jest bardzo dobry zespół. Wygrana 3-0 myślę, że nas wzmocni i przypomni, jak naprawdę wygrałem w tę siatkówkę. Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu i jestem bardzo dumna z zespołu. Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy, na pewno był potrzebny taki mecz w naszych głowach i powrót do naszej dobrej siatkówki.
5: W następnym meczu Polki zmierzą się z Niemkami. To spotkanie w czwartek o godzinie 15. Martyna Kubka awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale Polka wygrała z 16-letnią Amerykanką Aniką Penikową 6-7, 6-4 i 6-2. W następnym spotkaniu Polka zagra z Rosjanką Darią Astaszową lub z Hiszpanką Mariną Basols. Max Kaśnikowski odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji. Polak przegrał z Nikolajem Budkowem Kierem z Norwegii 6-7, 6-4 i 4-6. Na koniec futbol i koniec marzeń Chicago Fire o zdobyciu League Cup. Robert Lewandowski i spółka przegrali w ćwierćfinale z CF Monterrey 1-2. Decydująca bramka padła po akcji, w której błąd popełnił polski napastnik. 38-letni zawodnik stracił szansę na pierwsze trofeum w nowych barwach. Szans na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów nie zmarnował wczoraj Tymoteusz Puchacz i jego Sabah Baku, które pokonało Hapoel Berszewa 5-2. Mistrz Azerbejdżanu z Polakiem w składzie, który wczoraj asystował przy golu dającym dogrywkę, wyeliminował więc mistrza Izraela. Awans uzyskało też norweskie Bodo Glimt po zwycięstwie z Nek Nijmegen 3-0 i austriacki LASK Linz, który pokonał Celtic Glasgow po dogrywce 5-1.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Pogoda. Na wschodzie, północnym wschodzie i południu będzie pochmurno, miejscami także deszczowo, tam też najchłodniej do 19-20 stopni, poza tym całkiem pogodnie, z temperaturą maksymalną od 22 stopni w centrum do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Klimat. W centrum i na zachodzie jakość powietrza głównie dobra, poza tym bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 16 prognozowane są zielone godziny.
3: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
6: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
7: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
8: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Safe and Sound i Capital Cities w radiowej jedynce. Na dobrą pobudkę mamy 14 minut po 6.
1: Sygnały dnia.
0: Dzień dobry Państwu, Karolina Rożej przed mikrofonem, a za sterami sygnałów Radek Małkiewicz i Wojtek Błoński. Mamy środę, 26 sierpnia, to jest 238 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 127 dni. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie natomiast o 19.37, czyli równiutko 14 godzin potrwa ten dzień. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 47 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 18 minut. A imieniny dziś obchodzą Adrianna, Aleksander, Dobroniega, Fortunat, Hadrian, Hadriana, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Safira, Sandra, Symplicjusz, Wiktorian, Wiktoriana, Wiszchosław i Wiszchosława. Najserdeczniejsze życzenia dla Państwa. A w kalendarzu mamy też dzisiaj święto tych o mokrych nosach, czterech łapach i pełnych miłości oczach. Wiele z nich wciąż czeka na dobry dom.
2: Tutaj mamy Ryśka na przykład. Pies odważny i bystry. Psiak pełen energii.
3: Psiak dla ludzi też odważnych, bystrych i pełnych energii.
0: Wszystkie ryśki to fajne chłopaki, wiadomo. Międzynarodowy Dzień Psa, jak można się domyślić. O tym, jak przebiega proces adopcji, to powiemy za chwilę, ale będziemy dzisiaj też porównywać psiarzy i kociarzy. Czy to prawda na przykład, że psiarze to gaduły i osoby aktywne, a kociarze mruki, nomen omen i domatorzy?
4: Faktycznie mam wrażenie, że koty mogą być takim pierwszym wyborem introwertyka, bo jednak gdzieś posiadanie psa, no właśnie, wyciąga nas na dwór i gdzieś tych takich psiarskich interakcji jest naprawdę sporo.
0: Ciekawa jestem, co Państwo na to. Nasz numer 22 139 22 02. Ja na przykład uważam się za introwertyczkę, ale na spacerach z psem buzia mi się nie zamyka i kocham te rozmowy. Rozmowy z Państwem też, więc proszę śmiało dzwonić, a w sygnałach zajrzymy też za kulisy powstawania nowej interpretacji. Polki Dziadek.
5: To uwaga. Uwaga, cisza. Raz, dwa, trzy i jedziemy.
0: No i ciekawe, czy już Państwo wiedzą, kto tym razem wziął Polkę na warsztat, a nawet na deki. Wszystko wyjaśni się w sygnałach dnia. Gość też oczywiście będzie o 8.15 z Tomaszem Trelą, posłem Nowej Lewicy, porozmawia Agata Kondzińska. A ja zapraszam do 9.00. I raz jeszcze przypomnę numer telefonu do nas 22 139 2202. Jesteśmy też oczywiście na Facebooku. Teraz 17 minut po godzinie 6 i Paweł Domagała.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I sygnały dnia, 20 minut po godzinie 6. Taki telefon pogodowo-psiarski.
2: Dzień dobry, Ocieka się kłania. Moi kochani, ciepło dzisiaj. 15 stopni, tylko że niebo jest zaklejstrowane chmurami i ciemno. No zresztą dnia już coraz bardziej ubywa. Już coraz krótszy jest dzień. I rano to widać, i wieczór. A ja właśnie karmię inwentarz, ale ten drugi inwentarz. W Międzynarodowy Dzień Psa karmię właśnie psy. Obok mnie pies Blekuś. Nie wiem, czy da głos, czy nie. Blekuś. Oj, ty Blekuniu, chodź. Blekuś, daj głos. Nie, nieśmiały, jeszcze zaspany. Nie chcę dać głosu. Mój Blekusiu. Lunę już nakarmiłem. Jeszcze mi zostały kurki nakarmić i udaję się do pracy. Życzę wszystkim miłego, wesołego, spokojnego dnia. Pozdrawiam. Marek i Bleki, tak Blekuś?
1: No, nieśmiały rzeczywiście, ale może pan powinien smaczkiem przekupić. Dzięki za ten telefon, panie Marku. Rzeczywiście dzisiaj swoje święto ma najlepszy przyjaciel człowieka, czyli pies. A jeśli ktoś z państwa dopiero przymierza się do zostania opiekunem nowego zwierzaka, zastanawia się nad tym, no to warto zwrócić uwagę na te, które czekają na ten dobry dom w schroniskach. Tam właśnie trafiają psy bardzo często porzucone przez człowieka i przez niego skrzywdzone. W związku z tym, no nie da się ukryć, że wymagają dużo więcej pracy, ale z pewnością odwdzięczą się ogromnym uczuciem. I takie schronisko dla psów odwiedziła Weronika Puszkar.
3: Nie wkładamy rąk za kraty i nie od razu wychodzimy na spacer. Trzeba się umówić dzień, kiedy nam pasuje czas, ale też kiedy wolontariusz ma czas. Więc takie pierwsze przybycie do schroniska możemy nazwać bardziej takim rozpoznaniem.
4: Renata Mączyńska, schronisko na Paluchu.
3: No i potem umawiamy się na taki pierwszy spacer, tak? Kolejny etap, czyli spacer z psiakiem.
5: I tutaj widzę, że mamy nawet taką informację, że pies jest po kastracji i spacerach zapoznawczych, tak?
3: Ta informacja to jest akurat, że pies jest do adopcji po kastracji i spacerach zapoznawczych. Idealnie chcielibyśmy wydawać psy właśnie po zabiegu kastracji, ale każdy piesek ma też wizytówkę przygotowaną przez wolontariuszy z podstawowymi informacjami, z wiekiem psiaka, no i czego można na przykład od niego też oczekiwać.
5: Tutaj mamy Ryśka na przykład. Pies odważny i bystry, psiak pełen energii.
3: Myślę, że to wszystko się zgadza, tak jak tutaj jest napisane przez wolontariuszy, więc psiak dla ludzi też odważnych, bystrych i pełnych energii.
4: Aleksandra Matejek, koordynatorka adopcji w schronisku w Korabiewicach, tłumaczy, jak można zaadoptować psa.
6: To najpierw należy wejść na naszą stronkę, wypełnić ankietę, następnie umawiamy się na spotkanie w schronisku. Tego dnia wszyscy domownicy muszą być obecni i wszystko też zależy od sytuacji, tak? Jeżeli mamy osoby, dla których jest to pierwszy pies, no to fajnie jest przyjechać kilka razy. Nie każdy poradzi sobie na przykład z psem lękowym, nie każdy poradzi sobie z psem kontrolującym czy agresywnym. Tego samego dnia nie można zabrać zwierzaka. Jeżeli decyzja po obu stronach jest pozytywna, to my wtedy zwierzaka dowozimy, sprawdzamy warunki, pomagamy zwierzaka wprowadzić. Niestety nie mamy często wiedzy, jak nasze zwierzaki reagują na dzieci, więc jest to obowiązkowe. Inna sprawa jest taka, że też na takim spotkaniu w schronisku, gdzie jednak jest przestrzeń, pies jakby nie kontroluje tej przestrzeni, też w domu sytuacja może się po prostu zmienić. Ja zawsze powtarzam, że my znamy nasze zwierzaki tylko i wyłącznie z warunków schroniskowych. Także w momencie, kiedy mamy takiego psiaka, który ma się odnaleźć w mieście, no musimy dać mu czas, musimy dać mu przestrzeń.
4: Już po adopcji psa nadal można kontaktować się ze schroniskiem.
6: Można w każdej chwili zadzwonić i spróbować chociaż troszkę jakiś mniejszy problem rozwiązać. Natomiast jeżeli potrzeba większej pracy, to my też mamy oczywiście behawiorystów, których polecamy. No i wtedy się pracuje właśnie pod okiem specjalisty.
4: Tam jest jakiś spacer teraz? Bo widzę, że pani...
3: To jest z wolontariuszem spacer, czyli pies idzie sobie na spacerek po prostu.
4: A,

0: że tutaj też się zajmuję, wychodzę z psami na spacery, więc raczej każdy dosyć regularnie wychodzi. Również kiedy mamy zwierzaka, rezydenta, psa lub kota lub nawet chomika, jest wymagana wizyta domowa, czyli psiak ze schroniska przyjeżdża do domu przyszłych potencjalnych adoptujących i zapoznaje się z takim rezydentem. Więc wtedy sprawdzamy na to przede wszystkim, jak działa rezydent na obecność nowego zwierzaka w domu, bo przede wszystkim, jeżeli już mamy zwierzaka, no to najpierw dbamy o dobro naszego zwierzaka. Czyli jeżeli nasze zwierzę się stresuje na obecność innego, to czy jest to dobry pomysł tak naprawdę? No to wizyta też jest po to, żeby to sprawdzić.
1: Pracownicy schronisk zwracają uwagę, że spada liczba chętnych na adopcję. Głównie przez to, że dużo bardziej świadomie podchodzimy do decyzji o posiadaniu psa. No i z jednej strony jest to niezwykle rozsądne, mądre i odpowiedzialne, ale z drugiej więcej psów wciąż nie ma tego prawdziwego, dobrego domu. Tymczasem do sygnałów dnia dzwoni pani Beata. Pani Beata, w sprawie tych cech charakteru, które sprawiają, że jedni wolą psy, inni koty.
2: Co do charakterów posiadaczy psa lub kota, no trudno to stwierdzić, jak to wygląda, bo ja jestem posiadaczką i psa, i kota, i królika jeszcze. Wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam.
1: No ciekawe, jakie cechy charakteru mają posiadacze królików. 22 139 22 02.

0: Free to Love i Duran Duran w radiowej jedynce w sygnałach dnia, 28 minut po godzinie 6 i pan kociarz w studiu, Błażej Pyszczyński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Eszet i Cheddar sobie pewnie smacznie śpią. A dlaczego koty, Błażej?
1: Dlatego, że cenię sobie w kotach ich niezależność. To, że one sobie gdzieś tam żyją obok i właściwie nie potrzebują zbyt dużo twojej atencji i doskonale sobie same poradzą. Pod warunkiem, że mają czystą kuwetę i pełną miskę.
0: Pełna miska pewnie najważniejsza, a nadmiar atencji może być nawet przez kotów pogardzany. Takie mam wrażenie. Błażej, na zakupy ruszamy, chociaż jak się okazuje, podobno takich przesyłek jest mniej.
1: Tak, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, istotnie spadła, bo o ponad połowę liczba takich tanich przesyłek z Chin.
0: Tanich, no już nie tanich.
1: Już nie tanich. Chodzi tutaj o te przesyłki do 150 euro. One od 1 lipca są objęte dodatkowym 3%

procentowym, przepraszam, cłem w wysokości 3 euro. No i w związku z tym, że to cło się pojawiło, zostało doliczone do ceny, zakupy w Azji z

0: dotyczącym zonda krypto miało dojść do przełomu. Prokuratura podaje, że są nowe dowody, nowi podejrzani i nowe wątki. Obrońca Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Roman Giertych, mówi, że zabezpieczony majątek podejrzanego pozwoli na wypłaty odszkodowań.
1: Zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
0: Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie nazistowskim zbrodniom. Chodzi o wypowiedzi, w których lider Konfederacji Korony Polskiej zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau.
2: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła, w ocenie prokuratora, są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną.
0: Braun nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Mandaty za nieprawidłowe parkowanie w górę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje zmiany w taryfikatorze. Z obecnych 100 zł stawka może wzrosnąć nawet do 1000 zł.
3: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
4: To nie są duże pieniądze, tak?
0: Rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotów w porcie w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycje w terminalu C, która jest realizowana na zlecenie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Wartość prac to prawie 35 milionów złotych, a ich zakres będzie szeroki.
5: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.
6: Pogoda.
7: No to sprawdzamy, co słychać w pogodzie. Ciągle mgliście jest na północy Polski. Alerty IMGW obowiązują jeszcze do godziny 9, więc kierowcy ostrożnie. Na termometrach teraz od 9 stopni w Siedlcach do 17 w Gdańsku. Do tego pogodne niebo, więc proszę łapać promienie słońca. Co nas czeka w ciągu dnia? O tym Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Więcej chmur na północnym wschodzie i tutaj niewykluczony w ciągu dnia słaby przelotny deszcz, a również na krańcach południowych można się spodziewać lokalnie słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich, 23 w centrum, najcieplej na południu i na zachodzie, tam temperatura miejscami około 25 stopni.
7: Poza tym znajdujemy się w zasięgu wyżu, w związku z tym właśnie pojawia się słońce i słońca będzie dużo także w ciągu dnia. No i mamy też wysokie ciśnienie. W południe wyniesie 1012 hektopaskali.
6: Autopromocja.
9: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
10: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
11: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: A to są sygnały dnia, jest 7:34. Od razu mogę podpowiedzieć, że nasz dzisiejszy poranny trening szarych komórek Luka właśnie będzie dotyczył, a konkretnie jego bardzo interesującego projektu sprzed lat. Sygnały dnia, radiowa jedynka. Pani Maria do nas napisała, zaciekawiła mnie kwestia balkonów, bo zajawiałam taki temat po godzinie 6:00. Pani Maria pisze dalej, zaraz się okaże, że w celu wystawienia suszarki z praniem potrzebna będzie zgoda całego osiedla i jeszcze Rady Dzielnicy. No to wszystko wyjaśniamy.
6: Po pierwsze, ekonomia.
7: I w studiu ponownie pojawił się Błażej Prośniewski.
12: Dzień dobry. I może od razu uspokoję, tak nie będzie. No, będzie ale można nadal suszyć ubrania na balkonach.
7: Nagłówki krzyczały, rząd bierze się za balkony, więc o jakie zmiany chodzi?
12: Bierze się i wydaje się, że słusznie, że się bierze, bowiem dotychczas obowiązujące przepisy w ogóle nie regulowały kwestii balkonów, a to powodowało wiele sporów między właścicielami mieszkań a wspólnotą, czy też spółdzielnią mieszkaniową. No, te spory dotyczyły między innymi tego, kto ma płacić za remont balkonu i co możemy na nim postawić, ale też dotyczyło to kwestii bardziej istotnych, jak potencjalnych roszczeń odszkodowawczych w razie, gdyby coś od tego balkonu odpadło i spadło komuś na głowę. Teraz ma się to zmienić, bo jak mówi Ewa Janik z Biura Technicznego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, problemem przede wszystkim do tej pory jest to, że balkon jest traktowany jednocześnie jako część prywatna i element konstrukcyjny całego budynku.
13: Orzecznictwo w tym zakresie balkonów, tarasów jest bogate. Przeważająca ilość wyroków stanowiła o tym, że elementy konstrukcyjne balkonów, tarasów stanowią część wspólnej nieruchomości. Natomiast

0: Jeśli chodzi o nasze zdanie, zdanie związku, jesteśmy za tą większością wyroków, a mianowicie, że to powinna być część wspólna nieruchomości ze względu na właśnie te elementy konstrukcyjne, pręty, balustrady.
1: I w tę stronę właśnie zmierza projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Nowe prawo, jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, ma sprecyzować i jednoznacznie określić, kto odpowiada za poszczególne części balkonu.
2: Zgodnie z projektem rządowym, częścią wspólną nieruchomości mają zostać elementy konstrukcyjne balkonów, takie jak płyta balkonowa, izolacja czy balustrady. Oznaczałoby to, że za ich stan techniczny i remonty odpowiadałaby wspólnota mieszkaniowa. Po stronie właścicieli lokali pozostałyby natomiast elementy wykończeniowe, np. płytki, zabudowa czy wyposażenie balkonu.
1: Oznacza to, że w takim codziennym funkcjonowaniu balkon, lodzia czy taras pozostanie przestrzenią prywatną, a zatem będziemy mogli co do zasady zagospodarowywać i wykorzystywać tę przestrzeń według naszych upodobań czy potrzeb, bowiem te proponowane zmiany w prawie dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności za stan techniczny, a nie zasad korzystania z balkonu. Choć też, jak dodaje radca prawny Tomasz Klempt, nie oznacza to oczywiście, że w tym zakresie będziemy mieć całkowitą dowolność. Dotyczy to między innymi kwestii wykończenia posadzek.
3: Jeżeli wspólnota określi, że maksymalne obciążenie balkonu wynosi określoną ilość kilogramów, a my sobie pomyślimy o jakichś grubych płytach betonowych na balkonie, które przekroczą ten parametr, to oznacza, że nie będziemy mogli tego typu zabudowy wewnętrznej balkonu zrealizować. Oznacza to też, że pomysły zabudowy balkonu w postaci lodgi, czyli na przykład dodanie okien, zrobienie z tego ogrodu zimowego, nie będą mogły być realizowane przez właścicieli lokali, ponieważ elementy konstrukcyjne balustrada, zabudowa balkonu należy do części wspólnoty.
1: I takie zmiany jak na przykład zabudowa balkonu będą mogły być więc realizowane tylko za zgodą wspólnoty czy też spółdzielni mieszkaniowej. Na koniec dodajmy, że projekt nowelizacji ustawy o własności lokali trafił już pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, co oznacza, że wkrótce zajmie się nim rząd, a następnie trafi on pod obrady Sejmu.
4: Czyli podsumujmy, przede wszystkim chodzi o to, żeby było jasne, kto odpowiada za remonty, naprawy i różnego rodzaju odszkodowania, ale też co na przykład można zrobić z klimatyzacją. Chodzi o tę jednostkę zewnętrzną, gdzie ją można postawić albo zawiesić, no i czy można sobie balkon czy lodżię zabudować.
1: Dokładnie tak. Chodzi o kwestię uporządkowania pewnych spraw i uregulowania ich w prawie. Też dodajmy, że tutaj wspólnoty czy też współdzielnie mieszkaniowe będą mogły we własnych regulaminach też określać, co na przykład może znajdować się na części elewacji, no bo to elewacja stanowi przecież element konstrukcyjny budynku.
4: Błażej Pośniewski, bardzo dziękuję za te informacje, ale jednak pranko nadal będziemy mogli wywieszać, no i nikt nam nie nakaże, jakie kwiatki możemy mieć w doniczkach. Dzięki, Błażej.
1: Dziękuję.
4: A sygnały dnia już za chwilę ruszą na Mazurę.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I sygnały dnia za 18 minut, godzina 8. Ruszamy teraz na piękne, przepiękne Mazury, dokładnie jezioro Jędzelewo. Tam, nad brzegiem tego jeziora, jest Marcin Wojciechowski. No i jak na dzisiejsze święto przystało ze swoim psem Czarkiem. Witaj, Marcin. Jeszcze mgliście na Mazurach. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jesteśmy, meldujemy się. Tak, stare Juchy, piękne okolice Ełku, Mazury, Garbate, takie, no powiedziałbym spokojne bardzo, już późnosierpniowe. Słychać ptaszki?
1: Tak delikatnie. To już taka pora, kiedy one kończą chyba te najgłośniejsze śpiewy. Ale Marcin, słyszymy się nie dlatego, żebyś nam opowiadał, jak pięknie i w pięknych okolicznościach spędzasz sobie swój czas prywatny. Po prostu planujesz dzisiaj słuchaczkę zrobić balona.
2: No, nie ukrywam, że planuję. Rzeczywiście nie do końca jest to mój czas prywatny, dlatego że lot balonem to jest taki, baloniarstwo to jest taki sport, wydaje mi się, który, znaczy nie wydaje mi się na pewno, który w ogromnym stopniu zależy od pogody i to od jej najdrobniejszych czynników, najmniejszych czasami. Mieliśmy dzisiaj lecieć. Chodzi dokładnie o akcję Choinki Jedynki z ubiegłego roku jeszcze. Nasza słuchaczka wylicytowała lot balonem nad Mazurami ze mną, tak skromnie.
1: Pani Małgosia z Poznania.
2: Tak, pani Małgosia z Poznania, 6400 zł zapłaciła za to. To oczywiście cel charytatywny, dzieciaki. Natomiast no, czekamy na ten lot, bo wiele zależy od pogody. Mieliśmy lecieć dzisiaj o tej porze właśnie mniej więcej między 5 a 8, ale okazało się, że są mgły. No i z panem Wojtkiem, naszym pilotem, nie dyskutuje się, bo wiadomo, że bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze, priorytetowe. Lot może poczekać, natomiast zdecydowaliśmy, pan Wojtek zdecydował, że lecimy dzisiaj o 17. Startujemy z Giżycka, więc po 17 będą relacje właśnie już z panią Małgosią, rozmowa z panem Wojtkiem. Zapytamy, jakie to są czynniki, które potrafią tak nagle zmienić decyzję, zmienić plany. No, okazało się, że jest dzisiaj mgła, że powietrze nie takie i dopiero po południu będzie ten lot. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc.
1: Marcin, bo to w ogóle nie będzie twój pierwszy lot balonem. Ty już masz pewne doświadczenie w tej kwestii, więc ja mam właściwie do ciebie dwa pytania. Pierwsze jest takie, że jeśli chodzi o porę lotu, no to zawsze myśli się o poranku albo późniejszym popołudniu. Tak. To jedno pytanie. A drugie pytanie, czy coś wolno, czegoś nie wolno, kiedy już się jest w tym balonowym koszu?
2: Najlepiej latać o wschodzie i o zachodzie słońca. Im chłodniejsze powietrze, tym, tym lepiej, tym bezpieczniej. Jak ta różnica jest większa, jak w balonie jest cieplej, to on bezpieczniej się wtedy porusza wyżej.
1: To swoją drogą pomyślałam sobie, taka dygresja, że sierpień jest do tego idealny, bo te poranki i wieczory są chłodniejsze niż
2: chłodne, tak. Tylko że są mgły właśnie, które trochę psują zabawy. Choć mój pierwszy lot ubiegłoroczny odbył się w lipcu, to były zawody balonowe w Ełku, tutaj też niedaleko, gdzie jestem. I pamiętam, że też były piękne mgły, które tworzyły niesamowity krajobraz. One się tak snuły nad tymi pagórkami. Wyglądało to bajecznie. A czego nie wolno? Muszę państwu powiedzieć, że nie mam lęku wysokości. To mój pies zaraz wpadnie do pomostu. Tak pędził do mnie. Przerażony, on się boi wody. Przepraszam, zawału mało nie dostałem.
1: Nie, no, Czaruś, są priorytety. Czarku, nie wolno.

0: I wypadłem z... balony. No, jeżeli już stałem w tym koszu, wiesz, kosz mam mniej więcej do pasa, może trochę wyżej, to bardziej bałem się o swój telefon komórkowy niż o samego siebie, żeby mi nie wypadł, bo robiłem zdjęcie, nagrywałem filmy. No ale dzisiaj mam smycz już, telefon będzie wisiał na smyczy, pani Małgosia mam nadzieję też, więc będą piękne zdjęcia.
1: Znaczy pani Małgosia będzie nie będzie Maciek. Wisiała na smyczy.
0: Pani Małgosia będzie miała te... Rano jest, Karolino,
1: ja
0: co ty mnie łapiesz za słówka? Wracając jeszcze do tego kosza, nie mam lęku wysokości, jest cisza. To jest ciekawe, że lecąc z balonem, proszę państwa, no nie ma ryku silnika, bo nie ma silnika. Jest palnik, oczywiście gazowy, który co jakiś czas jest uruchamiany,
1: dźwięk.
0: Aby podgrzać. Tak, charakterystyczny, taki huczący, głośny dźwięk. No a potem jest cisza. I wydaje mi się, że ta cisza i to podziwianie... świata z pewnej wysokości, to czasami bywa kilkaset metrów również. W tej ciszy jest tą właśnie całą magią, no bo wielu z nas leciało samolotem, wielu z nas chodzi po górach, wiemy jak świat wygląda z góry, ale jednak przesuwanie się takie powolne bardzo z wiatrem, wykorzystując prawa fizyki, no jest to fascynujące. No i towarzystwo wspaniałej pani Małgorzaty, która jest naszą słuchaczką, słuchaczką jedynki, która wylicytowała i mam nadzieję, że w relacji popołudniowej sama pięknie państwu opisze, co widzi, co zobaczy.
1: Coś wspominała, czy ma lęk wysokości, czy nie?
0: Nie, co ty?
1: Nie ma, no to świetnie.
0: Coś ty. Myśleliśmy, żeby może chciała z mężem lecieć, mąż się boi, ona w ogóle nic, kompletnie jest podekscytowana. Wczoraj rozmawialiśmy dwa razy, przedwczoraj rozmawialiśmy, pani Małgosia czeka, jest na urlopie na Mazurach, wszystko ładnie pogodziliśmy, więc no naprawdę piękna sprawa, piękna sytuacja. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo, bardzo taki zadowolony i trochę nieśmiały, że to ja lecę z panią Małgorzatą, no ale taka moja misja. Będzie dobrze.
1: Na pewno będzie dobrze, więc też apel do naszych słuchaczy. Proszę trzymać kciuki za dobrą pogodę około godziny 17 w Giżycku. Ten start Marcina Wojciechowskiego.
0: Proszę nam pomachać.
1: No oczywiście. Może nawet przyjść na miejsce startu.
0: Pewnie.
1: Więc pomyślnych wiatrów, Marcin, życzymy. Marcin Wojciechowski, pani Małgorzata z Poznania, która przypomnijmy w ubiegłorocznej akcji choinki jedynki za 6400 zł wylicytowała właśnie taką balonową przygodę. No pięknie będzie. Mazury z lotu ptaka i to jeszcze prawie o zachodzie słońca, coś wspaniałego. Więc Marcin, trzymamy bardzo mocno kciuki za dobrą pogodę, za pomyślne wiatry, no i czekamy na wasze relacje od godziny 17 w Radiowej Jedynce.

0: Bruno Mars na 8 minut przed godziną 8 w radiowej jedynce w sygnałach dnia i na 8 minut przed godziną 8 w studiu, także Agata Kondzińska. Dzień dobry, Agata.
1: Dzień dobry.
0: Hasło Zonda Krypto.
1: No oczywiście, widać, że to jest ta afera, z którą wejdziemy w polityczny sezon od września. I jak na razie więcej chyba piszą i ujawniają media niż prokurator generalny, minister sprawiedliwości, który wprawdzie wczoraj w komunikacie lakonicznie informował, mamy przełom w śledztwie, cytuję pana ministra, natomiast jaki to przełom, dokąd ten przełom, no to też gościa będę pytać i kogo uderzy ta afera i czy to rzeczywiście jest afera.
0: A kogo będziesz pytała?
1: A gościem będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, ta rozmowa o 8.15, nie tylko w radiowej jedynce, ale także można oglądać na przykład marynarkę Agaty Kondzińskiej na YouTubie radiowym, gorąco polecamy. Sygnały dnia za 7 minut. Ósma.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety,

0: Słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
10: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 74 w województwie łódzkim w miejscowości Paradyż, to pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, doszło do zderzenia auta dostawczego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 18 jezdnia została częściowo zablokowana, obowiązuje tam ruch naprzemienny i obserwujemy tam dosyć spore korki w obu kierunkach. Na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a węzłem Nowe Marzy auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Gdańska. Na kilometrze 89 zablokowany jest lewy pas właśnie w kierunku Gdańska i także tam pewne spowolnienia się utrzymują. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, chociaż także przybywa samochodów w przeciwnym kierunku. Droga krajowa nr 79, tutaj mamy też korki pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, a także zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Zegrzem a Legionowem na krajowej 61. Spory ruch na południu naszego kraju, zwłaszcza na Zakopiance, zarówno na Podhalu, jak i na fragmencie podkrakowskim w Gaju i w Libertowie. Wolniej jedzie się także na A4 na obwodnicy Krakowa oraz na drodze krajowej nr 28 w Mszanie Dolnej niedaleko Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj od rana zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku i nie inaczej jest także teraz pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu.
10: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego miał spotkać się z szefem Zonda Krypto, potem bronił branży kryptowalut.
10: Małopolska policja na tropie sprawców pobicia kibica w Krakowie. Do akcji rusza specjalna grupa.
6: Prąd i plony z tego samego pola. W Lubaniu na Pomorzu powstaje wyspa energetyczna.

0: Michał Moskal, poseł PiS-u, wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego razem z Arturem Chodzińskim, byłym funkcjonariuszem CBA. W sierpniu zeszłego roku spotkał się na hiszpańskiej Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
1: Takie są ustalenia dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski. Po wizycie na Ibizie Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Obaj zapowiedzieli też własny projekt, a miesiąc po złożeniu poprawek prowadzili panel o rynku kryptowalut na kongresie PiS.
0: Roman Giertych, który jest obrońcą Przemysława Krala, uważa, że śledztwo w sprawie Zonda Krypto to sukces prokuratury. W TVP Info mówił, że klienci upadłej giełdy kryptowalut mogą odzyskać swoje pieniądze.
2: Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
1: Według różnych wyliczeń klienci Zonda Krypto stracili od 350 milionów do nawet 2,5 miliarda złotych.
0: Pytania o najnowsze ustalenia w sprawie afery padną w sygnałach dnia już za niecały kwadrans. Agata Kozińska porozmawia z Tomaszem Trelą z Nowej Lewicy.
1: Małopolska policja powołała specjalną grupę w sprawie śmiertelnego pobicia kibica w Krakowie.
0: Funkcjonariusze wiedzą już, kim są mężczyźni, którzy mieli zaatakować 36-latka. Teraz ustalają, gdzie są.
3: Grupę tworzą policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Krakowie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wczoraj 36-letniego kibica Hutnika pożegnało na cmentarzu w Grębałowie kilkaset osób. Wśród nich byli jego bliscy, kibice i mieszkańcy.
4: Klub z klubem powinni stać jeden koło siebie i kibicować wspólnie, a nie żeby takie przemoc, takie coś. Jeszcze to się u mnie na osiedlu stało. To coś okropnego, że ja nie potrafię tego zrozumieć, jak mogą kibice w ten sposób postępować. Chłopaka napadli, żeby się zemścić.
3: 36-latek został zaatakowany na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Nieprzytomnego mężczyznę znalazł przypadkowy świadek. Mimo pomocy medycznej mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Prezydent i premier będą 1 września na Westerplatte. Aleksandra Dulkiewicz potwierdza, że Karol Nawrocki i Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
0: Prezydent Gdańska zaprosiła ich już dzień wcześniej do wspólnego upamiętnienia porozumień sierpniowych z 1980 roku.
5: 31 sierpnia i godzina 12. W samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina.
1: Uroczystości na Westerplatte 1 września rozpoczną się o 4.14 złożeniem przez prezydenta Karola Nawrockiego wieńca na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego.
6: To są aktualności jedynki.
0: Rolnicy będą mogli łączyć fotowoltaikę z uprawą roślin. Pierwsza nowoczesna instalacja, która umożliwia podwójną pracę ziemi, stanie w Lubaniu na Pomorzu.
1: To projekt, który wpisuje się w budowę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, przekonuje minister energii Miłosz Motyka.
7: Ten system dzisiaj budowany jest właśnie w oparciu o rozproszone źródła. Odnawialne, bo tylko takie dają niezależność. Tylko takich nie musimy opierać o importowane paliwo, uzależniając się od ceny, uzależniając się od dostawców. My to po prostu tutaj mamy.
0: Instalacja o powierzchni 1 hektara ma stanąć w Lubaniu za rok.
1: To będzie największy festiwal społeczny w tej części Europy. W Olsztynie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego otwarcia Campus Polska Przyszłości.
0: Wydarzenie organizowane przez Rafała Trzaskowskiego wraca na olsztyńskie Kortowo po roku przerwy.
1: Rzecznik kampusu Radosław Sujak mówi, że będzie to miejsce prawdziwej debaty.
8: O najważniejszych kwestiach związanych z Polską, z Europą, ze światem, ale też kwestiami odporności, bezpieczeństwa, bo te tematy są dla nas w tym roku najważniejsze.
0: W tym roku gośćmi kampusu będą m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: A imprezę skierowaną do młodych organizuje również Karol Nawrocki w najbliższy weekend w prezydenckiej rezydencji w Juracie.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki z trzecim zwycięstwem na koncie w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Słowenię 3-0 i pewnie zameldowały się już w 1/8 finału. O tym spotkaniu Rafał Bała.
10: Po dwóch słabszych, choć wygranych bez straty punktu meczach z Węgierkami i Łotyszkami, w kierunku Polek popłynęły słowa krytyki. Chodziło o styl gry przeciwko niżej notowanym rywalkom. Jednak atakująca Julia Szczurowska zapewnia, że to nie odebrało zawodniczkom pewności siebie.
11: Wygranych się nie ocenia. Różne są tam.

0: komentarze w internecie w ogóle, ale my się tym nie przejmujemy. Jedziemy dalej, nie obracamy się wstecz. Na trzy mecze mamy trzy zwycięstwa i to nas interesuje.
1: Tę pewność siebie widać było w starciu ze Słowenkami, które przecież sprawiły sensację pokonując Niemki. Są też w ostatnich latach ograne na arenie europejskiej. Jednak w meczu z Polkami właściwie nie istniały. Pierwszy set to była deklasacja. W drugim rywalki zwietrzyły szanse, prowadziły 6 punktami, ale ostatecznie przegrały na przewagi, by w trzeciej partii znów mieć mało do powiedzenia. Oprócz Stysiak dobrze zagrały pozostałe skrzydłowe Lampkowska i Piasecka, a także środkowa Maja Koput.
2: Dziś dzień przerwy, jutro o 15:00 mecz z Niemkami. Drużyna Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie odpadła w ćwierćfinale rozgrywek League Cup, w których rywalizują drużyny z MLS i meksykańskiej. Dla Fire był to jeden z ważniejszych międzynarodowych meczów. Strażacy przegrali z Monterrey FC 1-2. Polak gola nie zdobył, a w końcówce spotkania zanotował stratę, po której to ekipa z Meksyku strzeliła decydującego gola. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Champions League, pokonując po dogrywce Hapoel Berszewa 5-2. O dogrywce zdecydował gol w 94 minucie po asyście Puchacza. Dla mistrza Azerbejdżanu, który wcześniej eliminował Orhus, to pierwszy w historii awans do fazy głównej tych rozgrywek. Równie spektakularny powrót zaliczył LASK Linz. Austriacy odrobili 3-bramkową stratę z pierwszego starcia z Celticiem Glasgow i wygrali 5-1 po dogrywce. Awans wywalczyło także norweskie Bodø/Glimt, dwukrotnie pokonując NEK Nijmegen 3-1 i 3-0. Ze zmiennym szczęściem radzili sobie w kwalifikacjach US Open reprezentanci Polski. Martyna Kubka awansowała do półfinału kwalifikacji, pokonując Amerykankę Anikę Penikową 6-7, 6-4 i 6-2, a Max Kaśnikowski odpadł w pierwszej rundzie. Polak przegrał z Nikolajem Budkowem Kierem z Norwegii 6-7, 6-4 i 4-6.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda. Na wschodzie, północnym wschodzie i południu będzie dziś pochmurno i miejscami też deszczowo, tam też najchłodniej 19-20 stopni, poza tym dużo słońca i temperatura maksymalna od 22 stopni w centrum do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywiste, ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1010 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta o. To jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Genesis i Radiowa Jedynka, 14 minut po 8.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu raz jeszcze w sygnałach. Gramy do godziny 9 w środę 26 sierpnia. To 238 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 127 dni. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie o 19.37, czyli ten dzień będzie trwał równo 14 godzin. A my mamy już teraz kwadrans po godzinie 8, czyli już teraz w radiowej jedynce Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Nigdy nie rozmawiałem osobiście z Przemysławem Kralem. Nie znałem go, nie znałem również Zonda Krypto. Postanowił tak się wypowiedzieć były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który udzielił wywiadu niezależna.pl, a którego fundacja dostała od kancelarii pana Krala 450 tysięcy złotych.
3: Bidulek

0: ten Ziobro. Nikogo nie znał, uciekać musi, nic nie zrobił, niewinny. No przecież to jest jedna wielka ściema. Znaleźli sobie dojną krowę, mówię o tych z PiS-u, takiego krala, który miał nieograniczony dostęp do pieniędzy i po prostu jego doili na prawo i lewo. Myślę, że każdy kolejny dzień to będzie nowa sensacja, nowa informacja. Dzisiaj jeden z najbliższych, o ile nie najbliższy współpracownik prezesa Kaczyńskiego, pan poseł Moskal, 6 sierpnia zeszłego roku pofatygował się na Ibizę, żeby rozmawiać z kralem o pieniądzach. Mówi, że na swoją fundację, a pewnie rozmawiał o pieniądzach dla Prawa i Sprawiedliwości. Teraz będą te sensacje wychodziły, bo wiemy, z jakim my takim szemranym z PiS-u mamy do czynienia.
1: Ja tylko chcę dopowiedzieć, że w tej historii, którą pan przywołał, opisanej przez Wirtualną Polskę i TVN24, jest jeszcze taka zbieżność, że po tej wizycie na Ibizie i spotkaniu z panem Kralem, tak wykazują dziennikarze, pan poseł Moskal zrobił się aktywny w temacie kryptowalut.
0: W ogóle PiS zrobił się bardzo aktywny w temacie kryptowalut, dlatego że przypomnijmy, 3 razy przez parlament przechodziła ustawa, mimo tego, że PiS blokował, 3 razy wetował Karol Nawrocki i PiS podtrzymywał weto prezydenckie. Więc takim dziwnym trafem politycy PiS-u dostawali pieniądze od krala albo z kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli. No przecież jeżeli ktokolwiek chce wmówić Polakom, że nie było na tych spotkaniach rozmowy o tej ustawie, no to przecież niech PiS nie robi z ludzi wariatów, dlatego że no przecież jeżeli się leci specjalnie na Ibizę, czy leci specjalnie do Monako, żeby siadać przy kolacji i rozmawiać, dostaje się drogie gifty, drogie prezenty, to nie jedzie się po to, żeby nic za to nie dać. Oni sobie wymyślili.
1: Pan mówi teraz o zegarku.
0: Znaczy, ja mówię w ogóle, bo ja podejrzewam, że zaraz tych sensacyjnych informacji będzie jeszcze więcej. No, prezes PKOL-u, pan Piesiewicz, który jest namaszczony przez, czy był namaszczony przez pana Sasina, dostaje zegarek za blisko 200 tysięcy złotych i próbuje teraz wmówić ludziom, że on ten zegarek kupił, ale nie ma potwierdzenia, bo zapłacił gotówką, w ratach, po 10 tysięcy euro. Nie, no to przecież to są głupoty. Pan Moskal teraz będzie się wypowiadał, że on najbliżej poleciał po to, żeby rozmawiać o finansowaniu swojej fundacji. Ale nie zapłacił za bilety, bo zapłacił ktoś inny, on oddał.
1: A pan wiedział, że pan Moskal ma taką fundację, że tak działa? Bo pan Kraljak chyba widać bardzo zorientowany jest w tych fundacjach polityków.
0: Ja nie wiedziałem, dlatego, że ja nie preferuję tych praktyk. Ja jestem w Sejmie.
1: Nie ma pan fundacji.
0: I to jest moja jedyna działalność publiczna. Jak zostawałem wiceprezydentem miasta Łodzi kilkanaście lat temu, to nawet będąc członkiem zarządu klubu sportowego złożyłem rezygnację, dlatego że uważałem, że to jest pewien konflikt. Nie wyobrażam sobie, żebym był szefem fundacji i był parlamentarzystą, bo to są sytuacje dla mnie nie do końca jasne, a jak pokazuje PiS, to w ogóle ciemna strona mocy. Ziobro ma fundację, dostaje pieniądze. Wippler ma fundację, dostaje pieniądze. Moskal jedzie do krala i chce i żebrze o pieniądze. No przecież no, oni sobie chyba wymyślili taki sposób działania.
1: Z Kralem też spotykała się czołówka telewizji Republika i też jest takie wyjaśnienie jednego z pracowników Olechowskiego, że latał do Monako, bo dowiedzieli się, że pan Kral ma kontakty z Rosjanami i dlatego jechał zapytać, czy to prawda.
0: Pani, jest poranek, no ja
1: no
0: rozumiem,
1: tak jest poranek,
0: że...
1: a on za chwilę opublikuje kolejne
0: humor,
1: sensacje dotyczące
0: humor
1: właśnie
0: jest,
1: tej telewizji.
0: Niektórzy jeszcze jadą na ostatni weekend nad morze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą nad morze i w góry, żeby jeszcze ostatni weekend wakacji tam spędzić.
1: Ale
0: to pana
1: prezydenta, do
0: Juraty,
1: tak? Pan
0: ale to już pani, ja tu złośliwości takich nie chcę czynić. Niemniej jednak, no jeżeli takie głupoty opowiada pan Olechowski czy pan Sakiewicz, no to takie głupoty mogą opowiadać. Natomiast wiemy, z jaką wielką pompą SIPAK był zrobiony. Wiemy, że na SIPAKu dziękowano Zonda Krypto jako głównemu sponsorowi. Wiemy, że SIPAK to był element kampanii wyborczej Karola Nawrockiego. Był tam i Karol Nawrocki, był tam Andrzej Duda. No oni sobie, jeszcze raz to będę bardzo wyraźnie podkreślał, złapali tego Krala i Zonda Krypto jako nieograniczony dostęp do pieniędzy i zaczęli pewnie mu obiecywać: wie pan, my będziemy pana chronić, my będziemy panu załatwiać, my i nasz prezydent będzie to wetował. Zresztą proszę zwrócić uwagę, 6 sierpnia zeszłego roku za przysiężenie Karola Nawrockiego, 7 sierpnia Moskal już jest na Ibizie.

0: No jakaś taka korelacja już tu. Mamy prezydenta, no pewnie pojechał powiedzieć, bo mamy prezydenta, sprawę będziemy pilnować. Ja zresztą dzisiaj publicznie pytam pana Kaczyńskiego, czy on o tym wiedział, jak on się do tego odnosi. No, przecież to kolejny człowiek, człowiek PiSu, kolejny członek klubu parlamentarnego PiSu, który ma jakieś niejasne interesy.
1: Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości poinformowało, że nic o tej wycieczce posła Moskala nie wiedzieli. Takie jest wyjaśnienie w tekście.
0: Wie pani, jeżeli Jarosław Kaczyński miał swoją prawą rękę i nim był pan Moskal, był jego asystentem, później szefem gabinetu, a teraz jest posłem, no to nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Dla prasy, dla ludzi można wszystko napisać, natomiast ja chcę poznać słowa Kaczyńskiego, niech Kaczyński bierze za to odpowiedzialność i niech się od tego odżegnuje.
1: Czy pana razi to, że mecenasem Przemysława Krala jest między innymi poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych? Na pewno fakt zaangażowania prominentnego polityka Koalicji Obywatelskiej może zmniejszyć wiarygodność zeznań. Jeżeli nawet one byłyby głęboko prawdziwe i obciążające prawicę, to ten fakt politycznego zaangażowania może zmniejszyć ich wiarygodność. Tak mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Polsat News.
0: Mnie w ogóle to nie razi. Pan Roman Giertych jest adwokatem. Zresztą adwokatem, który skutecznie obnażył poprzez pana Mraza Fundusz Sprawiedliwości i to dziadostwo pisowskie wobec Funduszu Sprawiedliwości i teraz wykonuje swoją pracę na rzecz pana Krala, jest jego obrońcą. A to, że on jest parlamentarzystą, ja wolę, żeby parlamentarzysta pełnił funkcję adwokata niż parlamentarzysta, który zakłada jakieś szemrane stowarzyszenia i chodzi żebrze od tego czy innego biznesmena na to stowarzyszenie. Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Niech Roman Giertych robi swoją adwokacką robotę, a jak przy okazji pokazuje pewne praktyki w PiSie, jak ten PiS chciał doić tę czy inną instytucję, to robi też dobrze przy okazji dla Polski.
1: Gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie. Będziemy jeszcze rozmawiać o Zonda Krypto.
2: A z naszym gościem rozmawia Agata Kondzińska. To Sygnały Dnia, 23 minuty po godzinie 8. A teraz o tym, jak to lato nam stygnie.

0: Dolly Parton tu w duecie z Kennym Rogersem, a piosenkę napisali bracia z Bee Gees. Utwór został zainspirowany jedną z powieści Ernesta Hemingwaya. To Radiowa Jedynka, na zegarach 8:30. Skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego miał spotkać się na Ibizie z szefem Zonda Krypto, donoszą TVN24 i WPPL. Chodzi o posła PiS Michał.

0: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Funkcjonariusze wiedzą już, kim są mężczyźni, którzy mieli zaatakować 36-latka. Teraz ustalają, gdzie oni przebywają. Prezydent i premier będą 1 września na Westerplatte. Aleksandra Dulkiewicz potwierdza, że Karol Nawrocki i Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na 31 sierpnia obaj zostali zaproszeni do wspólnego upamiętnienia porozumień sierpniowych.
2: Samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej.
1: Studio filmów rysunkowych w Bielsku Białej tworzy archiwum społeczne. Celem jest to zgromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Pamiątki zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom.
3: To nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celuloidami.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
4: Pogoda.
5: Myślę, że takich wspomnień będzie bardzo dużo, bo to przecież studio w Bielsku Białej dało nam i Reksia, i Bolka, i Lolka, i porwanie Baltazara Gąbki, między innymi oczywiście. O pogodzie teraz mam bardzo duże szczęście, bo Państwo pomagają mi w pracy, w przygotowaniu prognozy pogody właśnie. Jaka aura na przykład teraz na południu Polski?
6: Plus 13 stopni, lekko zachmurzone, lekki wiaterek, a za dnia może być w miarę pogodnie, 19 stopni na plusie. I raczej nie bez opadów deszczu. Powinien być bardzo ładny, spokojny dzień. Miłego, spokojnego dnia wszystkim życzę. I pani Karolinie łącznie.
5: No i ja się załapałam, fiu, fiu, fiu. Patrzę na mapy. Właściwie cała Polska o poranku słoneczna. Nieco więcej chmur mamy teraz na południu kraju, a na termometrach od 11 stopni w Lęborku do 18 w Gdańsku. W ciągu dnia natomiast od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 stopnie w centrum. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, 24 stopnie. No i bardzo słonecznie. Te chmury, o których wspomniałam, mogą utrzymać się tylko na południu Polski. Tam też możliwe przelotne opady deszczu. Co ważne, to oznacza bardzo dobrą pogodę dla startu balonu w Giżycku, bo taką przygodę, przypomnę, w towarzystwie Marcina Wojciechowskiego w choinkach jedynki wylicytowała nasza słuchaczka pani Małgorzata z Poznania. Start planowany jest na godzinę 17:00. Relacje oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia. I jeszcze króciutko, co jutro nas czeka w pogodzie. Też będzie bardzo słonecznie i jeszcze cieplej, do 26 stopni.
4: Autopromocja.
7: W środowej audycji gościem będzie Luke, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
8: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
9: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jeśli komuś spodobała się ta piosenka, a nie wie kto zacz, to Daniel Merriweather, prosto z Antypodów, wokalista. W Sygnałach Dnia w radiowej jedynce na 21 minut przed godziną 9. Wrócimy jeszcze na chwilę do dzisiejszego święta. Przypomnę, w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Psa. Zresztą na naszym jedynkowym Facebooku zaroiło się od psów i kotów, zresztą też tak dla równowagi. Natomiast do kwestii językowej wraca jeden z naszych słuchaczy.
1: Odnośnie telefonu od pana Piotra, że ktoś dostaje kota, a nie ma odzwierciedlenia na psa, to ja myślę, że jest. Jest takie powiedzenie, pies na baby, czyli że pies do wszystkich się przytula, a wszystkich wita, jest takim przyjacielem. Tu jest to odzwierciedlenie. Pozdrawiam, Robert.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. Dzięki za telefon, panie Robercie. No powiedzmy, że takie jest uzasadnienie dla tego powiedzonka, ale dobrze, że pan poruszył kwestię językową, bo w pewnym sensie tego też będzie dotyczył poranny trening szarych komórek dzisiaj w Sygnałach. Jak już państwo doskonale wiedzą, kolejną Polkę Dziadek przygotował Luke, czyli Łukasz Rostkowski. Kolejną interpretację po Urszuli Dudziak i Jacku Króliku. Łukasz Luke Rostkowski jest muzykiem, jest kompozytorem, jest wszechstronnie utalentowanym człowiekiem, który stworzył oprawę muzyczną radiowej jedynki, stworzył także widowisko na stulecie Polskiego Radia, stworzył także muzykę, świetną muzykę do filmu Chłopi, stoi także za wieloma multimedialnymi projektami, ale także, i wtedy zresztą ja po raz pierwszy poznałam Luka, takiego projektu, który promował polszczyznę.

No i to wszystko na karteczkach ze słuchu trzeba było bezbłędnie zapisać. To było około 2011-2012 roku. Jak nazywał się ten projekt Luka? Czekam na telefony, na odpowiedzi pod numerem 22 139 22 02.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia dokładnie za kwadrans, godzina 9:00 i za tydzień, no mniej niż tydzień, koniec wakacji. Mam nadzieję, że dobrze państwo wykorzystają ten czas. Wykorzystają państwo, mam nadzieję, także to, że ten ostatni tydzień wakacji to jest także ostatnia szansa na wysłanie pocztówki w ramach naszej letniej akcji Pocztówka z Radiem. Zresztą co ja będę mówiła, Filip Jastrzębski opowie o szczegółach.
2: Ach, co to były za emocje. Zazwyczaj opowiadam o emocjach i teraz to wy możecie opowiedzieć o swoich emocjach za pomocą naszej radiowej pocztówki. Wchodzicie na stronę pocztówka.polskieradio.pl, wybieracie jedną z grafik Andrzej rysuje, dobieracie do tego odpowiedni tekst, nagrywacie głosówkę dla sąsiada, dla teściowej, a my najlepsze głosówki wyemitujemy na naszej antenie. Pocztówka polskieradio.pl.
1: Polecam ten adres. Wielu z państwa już z takiej możliwości skorzystało. No i rzeczywiście te pocztówki, głosówki brzmią między innymi tak.
3: Pozdrawiamy z Tczewa na Kociewiu Sylwia i Ignacy z Białej Podlaskiej.
4: Przesyłam pozdrowienia z Ozorkowa. Buziaki.
5: A szczególne pozdrowienia od wujka Rafała dla Izy, Lenki, Julki, Fabiana, mamy Pauliny i taty Jakuba.
6: Pozdrowienia od mamy i córki.
1: No proszę posłuchać, jak

0: Daft Punk w radiowej jedynce, w sygnałach, nie przyznam, nie wiem, kiedy ostatnio słyszałam Daft Punk w sygnałach. Za 10 minut godzina 9, no i chyba wreszcie mogę powiedzieć, że wreszcie udało mi się, mówiąc kolokwialnie, państwa troszkę zagiąć, bo zwykle państwo sobie świetnie dają radę z naszymi zagadkami w porannym treningu szarych komórek, no a dzisiaj było troszkę trudniej. Pytałam o pewien projekt promujący polszczyznę stworzony przez Łukasza Luka Rostkowskiego, no i nazwa tego projektu była taka typowa dla Luka.
1: Remolirik Tando, coś w tym stylu to była, tak mi się wydaje. Remolirik Tando, bardzo trudny wyraz.
0: To prawda, ale zgadza się. Rymo, liryk, tando.
2: Czy to sztuczna inteligencja by podpowiadała? To taka złośliwość z mojej strony była.
0: No jak się okazuje...
2: Nie, Luk jest znakomitym artystą. On to sam wymyślił.
0: 40% muzyki dzisiaj, która się ukazuje w internecie, jest stworzona przez AI.
2: Boję się, że więcej.
0: O tym będziemy mówić w sygnałach jutro. Dzisiaj natomiast w roli głównej Polka po nowemu, taki maleńki fragmencik, Romek. Co
2: znaczy maleńki, czyli ile sekund?
0: 8.
2: To długi jest.
0: I już. No i premiera.
2: Ale to ty masz jakiegoś dobrego wydania.

0: wydawcę. No, bo, ja dostałem, bo mój wydawca od 9 mówi, że najdłuższy fragment to 5 sekund, jaki można puścić. A wczoraj mogłem tylko 1 sekundę.
1: Nie, ale w ogóle...
0: Sława wycięła sekundę i 200.
1: No bo to na razie było takie zajawianie tylko tego, co w pełni usłyszymy o 11. No słuchaj, trzeba sobie załatwić odpowiednie rzeczy.
0: Będzie o coverach. O tym, czy warto przerabiać stare rzeczy. I zobacz, że to jest czasami tak, że się wściekamy i złościmy, bo ta przeróbka niszczy oryginał, który dla nas jest święty, ale czasami jest tak, że ta przeróbka jest dużo lepsza od oryginału.
1: Mało
0: tego. To bywa
1: tego,
0: i tak, i to różnie bywa bardzo w show biznesie.
1: Mało tego, bardzo często okazuje się, że to, co my uważamy za oryginał...
0: Wcale oryginałem nie jest.
1: ...też był kiedyś przeróbką.
0: No, więc to jest wszystko prawda.
1: O tym dzisiaj w Lecie z Radiem zaprasza Roman Czajarek. No i o tej Polce i ta nowa wersja o godzinie 11 też premiera będzie. No i oczywiście konkursy, paczuchy są?
0: Tak, trzymam tradycyjnie od największej.
1: No, oczywiście.
0: Wczoraj zrobiłem tak, jak prosiłaś.
1: Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. To mój mały wkład w Lato z Radiem.
0: To chyba nie słyszałaś, co było w tej paczce.
1: Romek, szczegóły po
0: 9.
1: 9, a ja pięknie dziękuję za
0: zapraszam.
1: Dziś. Słyszymy się jutro.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na Krajowej 74 w miejscowości Paradyż, to w województwie łódzkim pomiędzy Piotrkowem a Kielcami, cały czas utrudnienia utrzymują się na kilometrze 18. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Jezdnia jest zwężona, obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz województwo pomorskie i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
9: Chciałem zgłosić, że na Słowackiego w Gdańsku w kierunku obwodnicy jest koreczek związany z wypadkiem, no takie skasowane do połowy BMW. Ostrzegam przed korkiem, który ciągnie się dosyć długo w kierunku obwodnicy. Pozdrawiam.
8: Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także spory ruch obserwujemy na południowej obwodnicy na ekspresowej 2, pomiędzy węzłami Opacza, Warszawa Lotnisko, zwłaszcza w kierunku Terespola. Zakorkowana jest także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą. Spory ruch także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zatłoczona jest także Zakopianka i na Podhalu i na fragmencie podkrakowskim w Gaju i w Libertowie oraz droga krajowa nr 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Na A4 jedzie się także wolniej pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, czyli i w kierunku Rzeszowa, i w stronę Katowic.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: Radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
1: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
2: I już możemy zaczynać. To jest ten dzień, to jest ten moment i to jest ta chwila, kiedy Polka w nowej wersji, kolejnej nowej wersji pojawi się na naszej antenie. Tak naprawdę ta premiera o godzinie 11:00. Państwo już doskonale wiecie po dzisiejszych sygnałach jazdy. Luke Rostkowski jest autorem tej wersji. Czy to dobrze zmieniać stare przeboje, które doskonale pamiętamy, czy to źle? Jest wiele przykładów, że to są dobre zmiany i jest też równie wiele przykładów, że zmiany nie są mile widziane. Jest i tak, i tak. To dziś sobie o tych coverach, o tych zmianach porozmawiamy. Czasami jest tak, że ten cover jest 100 razy lepszy od oryginału albo 100 razy bardziej znany i takie przykłady też są. Oczywiście konkursy rejsowo, tak jak zawsze w lecie z radiem i w radiowej jedynce, skojarzenia ścieżki z jedynką i to już prawie rzutem na taśmę. Ostatnia okazja, by wygrać fantastyczne wakacje i zdobyć też ten fantastyczny rower. Wakacje, bo fundujemy Państwu wyjazd za granicę. Ostatnie pytania w wakacjach marzeń. Roman Czajarek, zapraszam do lata z radiem. Zapraszam do radiowej jedynki, do programu pierwszego, bo warto. A teraz czas na nasze aktualności. Anna Kowalczyk i Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Michał Moskal potwierdza swoje spotkanie z Przemysławem Kralem o sprawie. Mówił w sygnałach dnia Tomasz Trela z Lewicy.
4: Na Solnej w Krakowie staną progi zwalniające. Miasto reaguje po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo.
3: Nie 100, tak jak jest teraz, a nawet 1000 zł. MSWiA rozważa podniesienie stawek mandatów za nieprawidłowe parkowanie.
4: Najbliższy współpracownik Jarosława Kaczyńskiego poleciał na Ibizę po pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak poseł Lewicy Tomasz Trela komentuje najnowsze ustalenia dziennikarzy w sprawie afery Zonda Krypto.
3: Według TVN24 i Wirtualnej Polski Michał Moskal i Artur Chodziński, czyli były funkcjonariusz CBA, w sierpniu zeszłego roku mieli spotkać się na hiszpańskiej Ibizie z prezesem giełdy kryptowalut.
4: Poseł Trela w radiowej jedynce mówił, że jest przekonany, że na takich spotkaniach były rozmowy o ustawie w sprawie rynku kryptoaktywów.
5: Dostawali pieniądze od Krala albo z Kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli.
3: Michał Moskal potwierdził w mediach społecznościowych, że rozmawiał na Ibizie z Przemysławem Kralem.
4: Półtora miesiąca po tym spotkaniu PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach, a wcześniej sam Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie blisko 2000 polskich przedsiębiorców z branży krypto.
3: Władze Krakowa reagują po tragicznym wypadku na ulicy, na której w sobotę zginęło młode małżeństwo. Zostaną zamontowane progi zwalniające.
4: Urzędnicy razem z policją przeprowadzili wizję lokalną w miejscu tragicznego wypadku. Choć stwierdzono, że oznakowanie na Solnej jest prawidłowe, to miasto musiało coś zrobić. Tłumaczy pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
6: To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek, a nie czyjeś zaniedbania.
3: W sobotę rozpędzono auto wjechało w parę, która szła chodnikiem z dzieckiem. 8-miesięczny chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.
4: Wczoraj mieszkańcy Krakowa uczcili pamięć ofiar. Przez godzinę blokowali ulicę, na której wydarzyła się tragedia i apelowali do miasta, żeby zadbało o ich bezpieczeństwo.
3: Zastawione chodniki i mandaty niższe niż miejskie opłaty parkingowe wkrótce mogą przejść do historii.
4: Resort Spraw Wewnętrznych rozważa podniesienie kar za nieprawidłowe parkowanie, które nie były zmieniane od 23 lat. O nowelizację przepisów apelują parlamentarzyści i sami kierowcy. O szczegółach Piotr Durs.
7: Dziś za postój w niedozwolonym miejscu kierowca płaci zaledwie 100 zł, podczas gdy kary za brak biletu w strefach płatnego parkowania w miastach są kilkukrotnie wyższe. Stawka z 2003 roku przestała odstraszać, dlatego kary muszą wzrosnąć, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz.
8: To 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, no to jest 2% wynagrodzenia.
7: Dość drogowej samowoli i blokowania chodników mają także inni kierowcy.
9: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
10: To nie są duże pieniądze, tak?
7: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje już zgłoszone propozycje i zapowiada rozważenie zmian w przepisach. Piotr Durys, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
3: Kreml zdradza, po co dyrektor CIA odwiedził Moskwę. Według jego rzecznika Dmitrija Pieskowa wizyta była związana z kontaktami rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych.
4: Szef amerykańskiej agencji wywiadowczej John

0: Radcliffe spędził wczoraj w Moskwie kilka godzin.
1: Wizyta dyrektora CIA owiana jest tajemnicą. Nie ujawniono, z kim się spotkał i czego dotyczyły rozmowy. Dopiero po kolejnych pytaniach dziennikarzy rzecznik Kremla potwierdził, że John Radcliffe był w Moskwie. Dmitrij Pieskow poinformował, że chodziło o kontakty między służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i Rosji. Dodał też, że nie doszło do spotkania Radcliffe'a z Władimirem Putinem. Światowe media wymieniły kilka potencjalnych celów wizyty. Powstrzymanie rosyjskich prowokacji wobec NATO, nakłonienie Rosji do wznowienia rozmów z Ukrainą, a także kwestie związane z amerykańsko-irańską wojną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Polacy powalczą w najbardziej prestiżowych zawodach balonowych na świecie. W pucharze Gordona Bennetta wystawią trzy polskie załogi.
0: Podczas zawodów, które startują już jutro w niemieckim Gladbeck, nasze ekipy będą korzystać z nowoczesnych technologii, zapowiada kapitan pierwszej załogi Przemysław Mościcki.
3: Chociażby Starlink i pełen dostęp do internetu, nawet na tych dużych wysokościach rzędu 6 kilometrów, na których się znajdujemy. Ale oczywiście my jesteśmy specjalistami od latania balonem, a specjaliści od przestrzeni powietrznej i od meteorologii zostają na ziemi i oni nas tutaj wspierają.
2: Do tej pory Polacy sześciokrotnie wygrywali puchar Gordona Bennetta.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda. Dzisiaj cieplutko i bardzo wyrównana temperatura w całej Polsce, tak od 19-20 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, do 24-23 na południowym zachodzie, tam zdecydowanie najcieplej. I tak samo będzie w centrum Polski, tak 21-22 stopnie. W tej chwili najcieplej w Gdańsku 18, najchłodniej w Lęborku 10, a w Warszawie 16 stopni. 1010 hektopaskali wynosi ciśnienie i rośnie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Klimat. Jakość powietrza jest w tej chwili dobra albo bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 30% energii elektrycznej i ten odsetek cały czas wzrasta. Te zielone godziny dziś prognozowane są od 11 do 16. Uwaga, w większości kraju ciągle utrzymuje się susza hydrologiczna, a na południowym Mazowszu, ziemi świętokrzyskiej i na południu Lubelszczyzny zagrożenie pożarowe w lasach.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Pani Aleksandra napisała, fajna ta przeróbka. Pani Olu, cieszę się, że pani zauważyła. To jest nagranie, które swego czasu, to była końcówka 82, początek 83 roku, wylansowała Bonnie Tyler i to był jej wielki przebój, przerabiany później na różne sposoby. I pytanie do państwa, czy te przeróbki są lepsze, czy te przeróbki są gorsze? To różnie bywa. I czasami się okazuje, że ta przeróbka jest zdecydowanie nawet lepsza od oryginału. Są takie przypadki, kiedy ludzie w ogóle zapominają o tym, kto zaśpiewał ten oryginał. No chociażby I Will Always Love You. Whitney Houston, taki każdy ma skojarzenie. Przecież wczoraj odeszła Dolly Parton. To ona to napisała, to ona to wymyśliła. A Whitney Houston, no właśnie, spowodowała, że to nagranie stało się popularne na całym świecie. Dziś kolejna nowa wersja Polki Dziadek Lata z radiem. Tych wersji sporo w czasie tych wakacji. Pytanie do państwa, pytanie do was, do naszych słuchaczy. Która jest najlepsza? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

To jest interpretacja niezawodnej, genialnej Urszuli Dudziak, a to jest ta wersja nowa w małym kawałeczku. A w całości po godzinie 11. No dobrze. Pytanie do Państwa, 71 151, nasz komunikator SMS-owy, facebookowy profil radiowy jedynki do Państwa dyspozycji i 72 151, proszę pamiętać, to jest ten numer konkursowy, gdzie wszystkie konkursowe odpowiedzi i zgłoszenia do naszych zabaw są potrzebne i tam należy je wysyłać. Swego czasu Maryla Rodowicz zaśpiewała taką słynną piosenkę Sing Sing i to też ma swoje nowe wersje.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pan Sebastian napisał, mnie się ta nowa wersja Sing Singa nawet bardziej podoba. Panie Sebastianie, powiem szczerze, mnie się też bardziej podoba ta nowa wersja, ale może to jest tak, że jak materia ta pierwotna jest wysokiej jakości, jest dobra, to każda wersja jest świetna. A to Sing Sing to przecież Agnieszka Osiecka napisała. 76 rok, kiedy Maro Lordowicz zaśpiewała to sama po raz pierwszy, w tym przypadku w duecie z Mrozem. A jak jest z Polką Dziadek? Przecież to jest końcówka XIX wieku. Tradycyjna melodia, gdzieś tam z pogranicza zaboru austriackiego, Austro-Węgier i tak dalej. Pamiętacie państwo Mrozy i koncert Lata z Radiem z Telewizją Polską, tam gdzie powstaje Rancho. Wojciech Wysocki, Piotr Pręgowski i Beata Olga Kowalska. O naszej Polce Dziadek nawet zanucić potrafią.
2: Teraz byłem w Kołobrzegu na Herbertiadzie, gdzie czytałem Herberta, a muzycy właśnie, ja mówię, co to, Lato z Radiem. Program był zatytułowany Spacerkiem po Lwowie, ponieważ Herbert urodził się we Lwowie i to było jego ukochane miasto. Czyli ta Polka musi mieć jakieś lwowskie korzenie. Muszę to sprawdzić. Albo zadzwonię do Hadriana Tabeckiego, który to grał.
3: Ale to ojej, to chyba to jest ode mnie starsze, czy nie?
4: To też są piękne wspomnienia.
1: To jest od pana starsze, zdecydowanie. Końcówka XIX wieku i wtedy ta melodia pojawiała się na różnych ludowych zabawach, weselach, imprezach. Była bardzo trudna i dalej jest bardzo trudna do zagrania, no ale ponieważ instrumentów było niewiele, no to też wersje były zdecydowanie prostsze. Prawie w każdym roku zdarza się ktoś, kto utrzymuje, że to on jest autorem tej Polki. I w związku z tym należą mu się pieniądze oczywiście z tytułu praw autorskich, a tak naprawdę to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Tak zwana muzyka ludowa. Tak to jest oficjalnie w dokumentach zapisane. A na początku lat 70. w radiowej jedynce, w programie pierwszym Polskiego Radia, gdy szukano pomysłu na sygnał Lata z Radiem, to wcale nie był sygnał od samego początku idealnie, to padło hasło, a może by coś takiego? No i okazało się, że pomysł jest dobry. Jakie skojarzenia z tą Polką mają różne słynne osoby? Jacek Królik, rewelacyjny gitarzysta.
5: Dzieciństwo, czyli polki, które wygrywałem na mandolinie. Repertuar mandolinowy to są właśnie polki, są utwory ludowe, to są stare szlagiery. To jest piękny sygnał całego dzieciństwa po prostu, bo teraz mamy bardzo dużo rozgłośni, a kiedyś jedynka była rozgłośnią wiodącą, najważniejszą i rzeczywiście była pewnym zwiastunem czegoś fajnego, lata, wakacji. I ten sygnał rzeczywiście jest więcej niż po prostu zwykłą Polką. Chwała temu panu, który wymyślił to, żeby to było sygnałem Lata z Radiem.
1: Oczywiście, że chwała. Sygnał jest genialny, zapada w pamięć. Zrobiono kiedyś takie badania radiowe, ale potem przez pewien czas były nawet ukrywane, bo wyszło na to, że Polka Dziadek jest najpopularniejszym sygnałem w polskiej radiofonii. Bardziej popularnym niż Hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Przebić Hejnał? Bezcenne. Naprawdę. No ale to jest Lato z Radiem i to wszystko może się zdarzyć. Czekam na państwa opinię na ten temat. Wpisujcie na Facebooku, wysyłajcie pod 71-151. Pytacie, czy paczki będę rozpakował. Oczywiście, że tak. Mam przygotowane. Jedna wielka wędrowała do studia dosłownie przed godziną 9:00. Ciocia Marzenka, która ją przyniosła, powiedziała: Romku, uważaj, w środku coś takiego dziwnego, ruszającego się, ale do ciebie zaadresowane. Rozpakujesz?

0: rozpakuję, ale to za chwilę.
1: Jedynka. To jest radio.
0: No to teraz kolejne popularne i znane nagranie. Wersja zespołu Pet Shop Boys. Według Państwa oryginał czy cover i przeróbka? Bo ktoś inny zrobił to wcześniej. A jeżeli ktoś inny, to kto i kiedy?

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki

0: opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Co sądzimy o tatuażach?
15: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
16: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
14: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
17: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
18: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
14: Czy jesteśmy pracoholikami?
19: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
14: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski. Zapraszam dziś o 13:00.
8: Jedynka. To jest radio.
13: Autopromocja. Pogoda.
20: Jedynka to jest punktualność. Idealnie precyzyjnie 9:30 na naszym zegarze, co do sekundy przed chwilą była. Najcieplej teraz w Kielcach, prawie 19 stopni, najchłodniej w Mikołajkach, 12 stopni wskazują termometry, będzie cieplej. Tak od 19-20 na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie, tam najcieplej. W centrum Polski tak mniej więcej 22-23 stopnie. Zachmurzenie małe lub umiarkowane. Bardzo rzadko mogą pojawić się niewielkie opady deszczu dzisiaj na terenie naszego kraju, ale uwaga na mgły, przez które nasz Marcin Wojciechowski nie poleciał balonem rano, choć lecieć miał i poleci dopiero po południu. Podobno mgły mają ustąpić. A może lot w takim mgle to by były dodatkowe atrakcje? I człowiek jak ma leń wysokości, tak jak spojrzy w dół, to się nie boi, bo nic nie widzi. Bo takie białe mleko przecież jest. Dobrze, to żarty tylko. O barometrach, o ciśnieniu za chwilę, bo teraz przenosimy się do Świerczewa, to jest Wielkopolskie. Tomasz Knioła, Klub Przyrodników. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Pogoda jest dzisiaj późnoletnia. Ciepło, słonecznie, lekki wietrzyk, idealnie na spacer. Dziś zaglądamy...

0: pniami i starymi drzewami. To prawdziwa oaza różnorodności biologicznej i jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w granicach miasta. Glinianki tętnią życiem. W gęstych trzcinowiskach swoje siedliska mają bączki, łyski, kokoszki, krzyżówki, perkozy, błotniaki stawowe, żaby, kumaki, ropuchy, zaskrońce, bobry i wydry. Cały ten różnorodny ekosystem można podziwiać z wieży widokowej oraz dziesiątków dróg i ścieżek wijących się pomiędzy stawami i szuwarami. Jeśli szukają Państwo wytchnienia i dzikiej przyrody w środku aglomeracji, Glinianki Świerczewskie zapraszają do odwiedzin.
1: Glinianki Świerczewskie. Szuwary. Wodnik Szuwarek. Jożin z Barzin mi się przypomniał. O, inna historia. Warszawa, termometr prawie 18 stopni, dokładnie 17,9. Barometr 1010 hektopaskali, ciśnienie rośnie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: No i jak? Przeglądam sobie te państwa SMS-y pod 71 151 w sprawie Pet Shop Boys. Oczywiście, że oryginał, panie redaktorze, Go West. Chciałoby się powiedzieć. Marcin Kusy w naszym studiu.
2: Dzień
1: dobry.
2: Dobry,
1: Marcinie. Takich przerobionych przebojów jest wiele. Ale zobacz, jak często jest tak, że ktoś to słucha albo wychował się, kiedy już ta przerobiona wersja była popularna. On mówi, no tak, no Pet Shop Boys, Go West, prawda? I always love you, Whitney Houston, to musi być
2: The
1: on.
2: Best, Tina Turner.
1: Tak.
2: A przecież była Bonnie Tyler najpierw i kompletnie ten numer nie chwycił. Takich przykładów jest mnóstwo, zresztą jest też mnóstwo takich przykładów, kiedy piosenka jest nieco zapomniana, a grupa współczesna ją przypomina. Pamiętasz Jolene, Dolly Parton i też White Stripes grali to wiele lat później w takiej gitarowej wersji. No i Jolene ponownie wtedy stało się wielkim przebojem. Tak, no ta retromania, jak pisał Simon Reynolds, trwa, czyli to, że nie wymyślamy niczego nowego, ale to stare jest równie
1: dobre.
2: Ale
1: nie szukajmy daleko, popatrz na kino, Znachor.
2: No tak, Lalka. Ale to dotyczy, wiesz, w ogóle całej popkultury. To nie dotyczy tylko tego wąskiego wycinka muzycznego, tylko tak naprawdę XXI wiek przyniósł tę powtarzalność. Chociaż tak naprawdę, kiedy sobie robiłem takie resume a propos tego tematu i naszej rozmowy, to takich przykładów jest mnóstwo już w latach 60. czy w latach 70. Uwierzysz, że kiedy John Williams skomponował ten słynny temat do Gwiezdnych Wojen, 77 rok, to grupy, zwłaszcza soulowe i disco, przerobiły ten utwór prawie natychmiast. To było The Real Thing i Bootsy Collins. Właściwie od razu znalazło się to na listach przebojów, tylko nie w tej symfonicznej wersji, wiesz, rozległej z Gwiezdnych Wojen, tylko właśnie w tych popularnych przebojach ten temat, ta wspaniała melodia świetnie zagrała.
1: Masz przykład do puszczenia?
2: No mam kilka takich przykładów, melodii, które są fantastyczne.
1: Zaskakujmy,
2: zaczynajmy.

0: To jest Radek Fieralski, oczywiście Polonez, oczywiście Chopin w wersji gitarowej, bo ten Chopin no też przerabiany już na rozmaitą modłę i ludową, i na starych instrumentach, i na nowych, i elektronicznie, no wszystko już było. To już orkiestra Jerzego Miliana i Katowice i zobacz, że też bardzo szybko po premierze, bo w 80 roku już w Katowicach w orkiestrze zabrali się za temat z Gwiezdnych Wojen.
1: A z prawami autorskimi nie mieli problemów?
0: Chyba nie.
1: Czy nikt nie zwrócił na to uwagi, wiesz?
0: Pewnie
1: takie czasy były.
0: Grało się wszystko, nikt na to nie zwracał uwagi.

0: Ale ładnie im wyszło.
1: Tak.
2: Świetna wersja. No tutaj już masz West Side Story, formacja The Nice, Keith Emerson gra na klawiszach i przerobiony temat America, słynna melodia Leonarda Bernsteina w wersji, no co tu dużo mówić, progresywnej, rockowej. To też był taki nurt, który świetnie przerabiał taką klasykę. No jeszcze na koniec, myślę, że państwo także rozpoznają to bez trudu.
0: Uwaga.
2: To jeszcze Leonard Bernstein, jeszcze sekundka.

0: film mojej młodości, bym powiedział.
1: Gorączka sobotniej nocy.
0: A muzyka prapradziadków.
1: I Walter Murphy i Fifth of Beethoven. Piąta symfonia Beethovena w takiej właśnie wersji. Posłuchajmy jeszcze sekundę. W wersji disco broni się to znakomicie. Zresztą dodam, że orkiestra Zbigniewa Górnego i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu na płycie Butik też umieściła to nagranie w bardzo podobnej aranżacji. Także jak widać, tych przeróbek, tych nawiązując do naszej melodii Polki Dziadek, również tych bardzo znanych melodii było całe mnóstwo. Ten nurt zresztą przerabiania myślę, że najbardziej dotyczy jazzmenów. Wiesz, to się wzięło z tego, że ucząc się jazzu musisz grać standardy. I zobacz, coś co standardem było te 100 lat temu, dzisiaj standardem być może jest to, co już grał Coltrane z Davisem. Każdy ma swoje retro. Kiedyś ubiliśmy z Pawłem Sztabkę takie powiedzenie, bo dla jednego
0: każdy
1: retro to
0: każdy ma
1: będą...
0: swoje retro.
1: Tak, dlatego, że dla jednego będą to piosenki Ireny Jarockiej z lat 70., dla innych będą to piosenki Międzywojnia. Spójrz na cały nurt piosenek warszawskich, warszawskie kombo taneczne, warszawska orkiestra sentymentalna. Cały czas gramy
0: genialne.
1: Na tych sentymentach. Tak.
0: Genialne. Młody Mielarski, jak to mówią, ale tak. To piękne to jest po prostu.
1: Bo to genialne tematy, ale też muzyka ludowa, która mu w duszy gra. Polecam państwu Tercet Imperial, kiedy na instrumentach elektronicznych Janek i Michał Zabrocki i z wokalistką robią niesamowitą robotę, jeśli chodzi o pokazywanie korzeni polskiej muzyki, ale w wersji elektronicznej. Wyobrażasz sobie bębny Simonsa jak z kombi i zagranie na tym podziałów oberkowych. To jest dopiero coś.
0: Ja się zastanawiam nad czymś innym, ale to tak bardziej z prawnego i biznesowego punktu widzenia. Po pierwsze, jak się przerabia taki utwór, czy jest obowiązek? Nie, no nie ma takiego obowiązku, żeby odezwać się do prawdziwego twórcy, jeżeli jeszcze żyje, bo często ten twórca przecież żyje. Wiesz, często ten artysta, który to zaśpiewał pierwszy i teraz grzecznościowo wypadałoby zapytać, czy można, ale wtedy można usłyszeć być może odpowiedź nie, proszę nie ruszać, a formalnie no mogę.
1: Słuchaj, były takie przypadki nawet w historii polskiej muzyki. Grabasz, Krzysiek Grabasz-Grabowski, który ze zespołem Strachy na Lachy nagrywał płytę Autor. Mnóstwo kompozycji do tekstów Kaczmarskiego to były piosenki Przemysława Gintrowskiego. Mhm. I on na dwie wersje się nie zgodził. I nie zgodził się kategorycznie i Grabasz nie umieścił tych wersji. Dlatego, że uznał kompozytor, że nie po to te nuty pisał, żeby później Grabasz mu je przerobił. I rzeczywiście te utwory były nieco inne. Zasada jest taka, jeżeli nie przerywasz zapisu nutowego, jeżeli to jest wszystko tak, jak autor sobie tego życzył, to nawet nie musisz pytać o zgodę, trzeba po prostu zgłosić taki utwór do ZAIKS-u. Jeżeli natomiast są tam zmiany w aranżacji, no to ewidentnie tu kompozytor musi zostać powiadomiony.
0: Wariant drugi, jakby autor, graliśmy paręnaście minut, bo Sing Sing Maryla Rodowicz, i Mrozu na przykład.
1: Tak.
0: I tutaj pani Maryla dochodzi do wniosku, że ona spróbuje, część artystów wpada na ten pomysł i często im to wychodzi, ale też czasami im to kompletnie nie wychodzi. Akurat w przypadku pani Maryli wyszło.
1: No akurat wyszło.
0: I robią nowe wersje świadomie jakby, dogadując się z tymi młodymi.
1: Bo tak upraszczając całą historię, Romku, dobrze wiesz, że znana melodia

0: melodia niesie duże prawdopodobieństwo, że piosenka odniesie sukces. Coś, co prezentujesz premierowo, no zawsze jest ta niewiadoma, czy to chwyci, czy to nie chwyci. Prezentując Małgośkę, nawet w nieco zmienionej aranżacji...
1: Tak, bo to nie tylko sing-sing Małgośka,
0: tak, masz duże prawdopodobieństwo, tak, że jednak to chwyci, że ludzie to polubią, że to jest znane, ale wiesz dobrze,
1: albo
0: że...
1: się obrażą. Powiedzą, że zszargałeś świętość. Ale, jak mogłeś?
0: Ale masz tak w przypadku naszej Polki Dziadek. Niektórzy cały czas mówią, że ta wersja, czy Królika, czy Urszuli Dudziak, dzisiaj dołączy kolejna wersja,
1: Luke, tak,
0: że absolutnie nie przestawajmy grać tego oryginału, bo tylko oryginał jest ważny. Innym z kolei taka fantazja i nasza zabawa na ten temat się podoba. Zwrócę jeszcze uwagę na tak zwane festiwale coverowe. Zobacz, ile tego jest i ile jest grup jeżdżących po świecie, które w jakiś sposób udają AC/DC, Nirvana, Pink Floyd, Beatlesów. Czasem dzieje się to nawet z błogosławieństwem twórców. McCartney pobłogosławił chyba 3 zespoły coverowe Beatlesów. David Gilmour absolutnie zgadza się na Australian Pink Floyd Show na przykład, a tam gra Marek Radulinarz. Więc to jest jakość naprawdę bardzo duża. No, ludzie chcą to przeżyć. W Pink Floyd nie grają. A te piosenki można usłyszeć to w takich bardzo wiernych wersjach.
1: Ale czasami, jak na przykład z moją ukochaną, albo przez długie lata toczą się spore awantury i tak dalej, bo twórcy Björn Sbeny mówią, że sobie nie życzą, albo że oni uważają, że oni sami napiszą Mamma Mia.
0: Ale na te londyńskie hologramy, ale na londyńskie hologramy się zgodzili i to jest wielki sukces tego spektaklu w Londynie.
1: Bo kto na tym zarabia? No oni właśnie.
0: No właśnie.
1: No właśnie, właśnie. I wracają, jak nie wiadomo, o co
0: chodzi.
1: Słuchaj,
0: tak jak ta popkultura zatacza koło w tej retromanii, tak i my zatoczyliśmy koło. Jeżeli to wraca do twórców, to to się po prostu opłaca.
1: Marcin Kusy, pięknie ci dziękuję, Marcin. Dziękuję. No to teraz kolejny przykład dla państwa. Reniusis, podaruj mi trochę słońca. No i kto ma jakie skojarzenia?

0: Powinienem zadać pytanie, czy to był oryginał, czy cover. W zasadzie przy każdym utworze dzisiaj grano naszej antenie w Lecie z Radii, możecie państwo się nad tym zastanawiać. Oczywiście to też nie był oryginał, ale to zaśpiewane po portugalsku przez słynnego brazylijskiego piosenkarza trafiło po prostu w dobry moment. I czasami tak jest, że trzeba wziąć ten oryginał, przerobić, odczekać i jak z makareną czy lambaną, wow, mamy wielki sukces. I nikt nie pyta o to tak naprawdę, skąd to się wzięło. Tylko czasami prawnicy potem mają sporo roboty, jak próbują odzyskać utracone pieniądze. Teraz jedna z ostatnich szans, by wygrać rewelacyjną wycieczkę. Po prostu wyprawa na wakacje marzeń. W tym finałowym tygodniu pytania o najsłynniejsze katedry i świątynie w Europie. Są dzwony, więc czas na kolejne pytanie. Wczoraj była Barcelona i Bazylika Sagrada Familia, która na początku tego roku ustanowiła światowy rekord wysokości, odbierając go innej słynnej świątyni. Pytanie jest łatwe dzisiaj, więc za dwa punkty. Za dwa. W jakim mieście była ta inna świątynia, która do początku tego roku przez ponad 100 lat chwaliła się tym, że to ona ma rekord odebrany przez Hiszpanów w lutym? I czy na tę drugą rekordową kościelną wieżę da się wejść? Proszę pamiętać, by wysyłać odpowiedź pod 72-151, najpóźniej do 11.30, wpisać tam słowo klucz wakacje. Pytanie za dwa punkty, bo łatwe. Czy da się wejść i gdzie była ta świątynia? I proszę pamiętać, że finał już niedługo, a gramy o super wycieczkę.
1: Sponsorem konkursu i w

0: podróży Itaka.
1: 72, 151, słowo wakacje na początku mile widziane. Jeżeli chcieliby Państwo natomiast zagrać w naszych skojarzeniach lata z radiem, no to po prostu tradycyjne pytanie od początku wakacji, niezmiennie to samo. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest nasze pytanie eliminacyjne. Też 72, 151, im szybciej, tym lepiej. Proszę wysyłać te odpowiedzi, zaraz po 10 nasza rozgrywka. A po 11 premiera nowej wersji Polki Dziadek, w tym razem w autorstwa Luka Rostkowskiego. No i pytanie do Państwa, czy przypadnie Wam do gustu, czy nie? I jakie będzie Wasze zdanie? Według mnie bardzo dużo w tej nowej Polce się dzieje. I chyba więcej nie będę na razie zdradzał. Dużo się dzieje. Premiera o 11. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te

0: sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. A spory ruch utrzymuje się także na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej 7, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także na drodze Krajowej 61, na odcinku Zegrze-Legionowo oraz na Krajowej 79, pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na Krajowej 74 w województwie łódzkim w miejscowości Paradyż pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, gdzie przed godziną 6 rano na kilometrze 18 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. W tej chwili jezdnia jest już tam całkowicie odblokowana i spowolnień nie obserwujemy. Nie można tego powiedzieć o województwie małopolskim. Tutaj te trasy są zakorkowane i zatłoczone, jak to bywa w wakacje. Chociażby Zakopianka, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na Podhalu i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego, ale także przybywa samochodów na Krajowej 7, niedaleko Jabłonki i Chyżnego oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Mszany Dolnej czy Wadowic. Na autostradzie A4 niewielki, ale jednak korek utrzymuje się na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a nieco wolniej jedzie się także pomiędzy Wrocławiem a Legnicą w kierunku granicy państwa. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj mamy korki i w Gdańsku, chociażby na trasie Majora Sucharskiego, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale także spory ruch obserwujemy na północy, niedaleko Rumi, Redy, Pucka czy Władysławowa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
7: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10.

0: pan Dominik. To o której ta premiera? Pani Dominik, o 11:00. Teraz jeszcze po staremu, czyli tradycyjnie. O 11:00 kolejna nowa wersja Polki Dziadek. Sygnał lata z radiem, tym razem autorstwa Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego. Ciekawe, czy państwu się spodoba. Dużo tam się dzieje, naprawdę dużo. Przesyłki, tak jak ciocia Marzenka prosiła, za moment będę rozpakowywał. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Do lata z radiem i nie tylko. Czas na nasze aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Odżywianie czy zdrowie psychiczne to tematy na obowiązkowej w szkołach od września edukacji zdrowotnej. Dobrowolny będzie udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym.
2: Tam do wyboru są te pewne kwestie związane z intymnością. Ta drobna część będzie do wyboru.
1: 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach miał złożyć poseł PiSu Michał Moskal po spotkaniu z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Porozumienie nie oznacza otwarcia, ale daje nadzieję. Iran i Oman uzgodniły dostępną dla statków trasę żeglugi przez

0: Cieśninę Ormus. Edukacja zdrowotna przedmiotem obowiązkowym od września dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież będą miały szansę dowiedzieć się o zagrożeniach płynących z internetu, ale też jak umiejętnie z niego korzystać, co powinno skłonić do porady u psychologa, czy co jeść, by być zdrowym. Tylko dla chętnych będzie natomiast udział w zajęciach dotyczących zdrowia seksualnego.
1: Tylko udział w module dotyczącym zdrowia seksualnego pozostaje nieobowiązkowy i będzie zależał od decyzji rodziców i pełnoletnich uczniów, mówi dyrektor 20 liceum w Poznaniu Lechosław Rybka.
2: O tym przedmiocie było dużo hałasu, tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru.
1: Ze znalezieniem nauczycieli tego przedmiotu nie ma kłopotów, potwierdza dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu Ewa Frąckowiak.
3: Z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym.
1: Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej posiada niemal 113 tysięcy nauczycieli. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Były kwiaty i transparenty z hasłami stop zabójcom drogowym, czy nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Setki osób wzięły wczoraj udział w godzinie ciszy na krakowskim Zabłociu. Akcja odbyła się po tragicznym wypadku, w którym samochód wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, rodzice zmarli.
4: Szkoda dzieciątka. Na szczęście żyje. Ona już, te dzieciątko, nigdy rodziców własnych nie zobaczy. Przez głupotę jednego gościa, który może chciał zaszpanować.
5: Takich sytuacji ostatnio jest dramatycznie dużo.
6: Każdego z nas mogło to spotkać.
0: Sprawca wypadku jest w areszcie w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to 30 km na godzinę. Kierowca jechał 70. Po tragedii w miejscu zdarzenia ma zostać zamontowany próg zwalniający. Poseł PiS Michał Moskal powinien być pociągnięty do odpowiedzialności politycznej. W ten sposób Maciej Konieczny z partii Razem komentuje nowe ustalenia TVN24 i Wirtualnej Polski. Według mediów polityk spotkał się w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Po tym spotkaniu posłowie PiSu Michał Moskal wraz z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. W tej sprawie mamy konkretne fakty, mówił Maciej Konieczny w Polskim Radiu 24.
7: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to nie są niezależne procesy. To nie jest tak, że z jednej strony jadą na Ibizę spotkać się z prezesem Zonda Krypta, a z drugiej niezależnie od tego wpadają na pomysł fantastycznych 13 poprawek. No to jest jasne, że tutaj ten związek przyczynowo-skutkowy następuje i pytanie tylko, jakie konkretne korzyści majątkowe mogły się z tym wiązać dla posła Moskala i też zobaczymy, jak Prawo i Sprawiedliwość się w tej kwestii zachowa.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, napisał rzecznik PiS. Michał Moskal napisał z kolei w mediach społecznościowych, że z Przemysławem Kralem rozmawiał, ale raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Rozwój Plus przeciwko rządowym propozycjom zmian w podatkach, zapowiedział członek ugrupowania Krzysztof Lipiec. W ubiegłym tygodniu premier wraz z ministrem finansów przedstawili propozycje zmian. Zakładają one m.in. podwyższenie obecnego progu ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych, czy też wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Krzysztof Lipiec ocenił w Polskim Radiu 24, że zmiany powinny dotyczyć największych przedsiębiorców.
8: To jest nic innego jak wprowadzenie kolejnego trzeciego progu podatkowego. My złożyliśmy konkretne propozycje, które nie uderzają przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, szczególnie ci, którzy funkcjonują w sferze małych, średnich przedsiębiorstw, generują największe dochody.
0: Jak wynika z sondażu CBOS-u opublikowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, Polacy chcą zmian w systemie podatkowym, a za najważniejszą uznają podniesienie kwoty wolnej od podatku.
9: To są aktualności jedynki.
0: To nie oznacza jeszcze jej otwarcia, ale stwarza nadzieję. Iran i Oman uzgodniły dostępną dla statków trasę żeglugi przez cieśninę Ormus. Ruch w cieśninie wrócić ma tam po tym, jak USA zaczną wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z podpisanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu.
10: Trasa żeglugowa uzgodniona właśnie przez Oman i Iran ma szerokość 11 km, a jej punkt wjazdowy i część wyjazdowego przebiega

0: biegają przez irańskie wody terytorialne. Oznacza to zamknięcie tak zwanego szlaku południowego, biegnącego od strony omańskiej, który był pod częściową kontrolą amerykańskiej marynarki wojennej. Nie wiadomo, kiedy ruch w cieśninie zostanie wznowiony, bo Irańczycy uzależniają to od ruchów ze strony Waszyngtonu i zdjęcia blokady z irańskich portów. Biały Dom twierdzi, że nie są prowadzone żadne negocjacje z Teheranem. O to, żeby takie rozmowy zostały przeprowadzone, stara się Pakistan, który był mediatorem podczas ostatnich rozmów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. Zaraz opowiem Państwu o pogodzie, ale w czasie, kiedy Monika Gniewaszewska czytała aktualności i najnowsze wiadomości dla Państwa, to ja rozpakowałem przesyłkę. Skorzystam, bo kobiety się najlepiej znają na różnych rzeczach. Może ona będzie wiedziała. Jakbyś oceniła to coś i do czego to służy?
4: Piękne! Jakaś kula z włosami. Wygląda taka mięciutka.
3: Wygląda jak taka dyskotekowa kula, prawda? Zawieszona pod sufitem, ale to nie ma świecidełek, tylko ma takie dzędzelki odstające.
4: Jest, i jest gumowa. Uwaga,
3: tak, proszę bardzo, można sobie pomiziać.
4: O, można sobie gumiatać,
3: i uważaj, do tego
4: Państwa.
3: Jest instrukcja. I pani Danuta z Morawicy napisała tak. To jest pomarańczowe nieprzypadkowo, bo to jest dokładnie kolor taki jak kolor radiowej jedynki.
4: Jest.
3: To jest wasz pomarańcz, zgadza się, prawda? I teraz uwaga, każdy, kto ma psa, wie, o co chodzi. Pies, jak widzi coś takiego, od razu leci, żeby to gryźć. To jest przyciągacz na psa, żeby przyciągnąć maskotkę lata z radiem.
4: Ale tak chyba, żeby zawsze gonić.
3: Chcesz bo takiego, jakby... żeby się odstresowywać gniotka?
4: Tak,
3: mogę
4: właśnie
3: pożyczyć.
4: Zaczęłam już gnieść.
3: Fajne jest, nie?
4: Tak.
3: Prawda? Pani Danuto, bardzo dziękujemy. Będziemy
4: Pięknie.
3: Się tym gniotkiem wymieniać tutaj. Tak, jest taki gniotek w wersji maxi. To jest prawie jak taka kula, piłka lekarska. No, prawie, że takie sporawe to jest trochę. W sprawie pogody. Dzisiaj cieplutko. Od 19 do 22 stopni. 19 na północnym wschodzie, 22-23, nawet może 24 na południowym zachodzie, tam najcieplej, w centrum 22, w tej chwili najcieplej w Kielcach, 19, najchłodniej w Mikołajkach, 12, ciśnienie 1010 hektopaskali rośnie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
3: Myśmy się tym gniotkiem już prawie że podzielili od pani Danuty, a nasz realizator z zeszyby, czyli Wojtek, mówi, że on chce sobie pougniatać. Przecież realizowanie lata z radiem to nie jest stresująca czynność, prawda, Wojtku? W życiu. To jest sama radość, prawda? Dla Państwa również. Zapraszam na drugą godzinę. A gniotka, okej, pożyczymy z Moniką.

Pani Wioletta napisała, a to jest cover czyj i czego, panie redaktorze? Pani Wioletta, zaskoczę, to była pierwsza od godziny 9:00, pierwsza oryginalna piosenka, która dziś poleciała dopiero po godzinie w Lecie z Radiem. Wszystko wcześniej to były covery różnego rodzaju starszych nagrań, a to jest oryginał, to jest rok 2003, zespół nazywa się Alcazar i nawet mówiono, szwedzka grupa, mówiono o nich, że następcami ABBY będą, bo dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, więc wyglądali na scenie podobnie, ale przebojów zdecydowanie mniej. To hicior rzeczywiście był, natomiast nie, no ABBA miała tych przebojowych piosenek nieporównywalnie więcej i jest absolutnie niedościgniona w tym przypadku. Choć to oryginalny przebój pewnie będzie nieraz jeszcze przerabiany, ale za moment już przeróbkę mam przygotowaną. Dzisiaj o godzinie 11:00, to już za niecałą godzinę, premiera kolejnej wersji Polki Dziadek. Sygnału Lata z Radiem. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

To była wersja Urszuli Dudziak, a wersja Luka jest taka. To oczywiście w wielkim skrócie, bo w całości o godzinie 11. Tak, skoro mowa o coverach, to macie państwo... Można w sumie powiedzieć, że to jest rodzaj coveru. Autor się zgadza. Tym autorem jest słynny Andrzej Rysuje, czyli Andrzej Milewski. Andrzej Rysuje, człowiek, który robi genialne obrazki. Jest taka strona nasza radiowa, pocztówka.polskieradio.pl, i tam są różne wersje. Andrzej Rysuje dla lata z radiem, dla programu Pierwszego Polskiego Radia, wyrysował masę rzeczy i zgodził się, to jest za jego zgodą, żebyście państwo to sobie przerabiali. Można to spersonalizować. Takie piękne słowo, ściągnięte z obcego języka do naszego. Jak ktoś chce taką wersję pocztówki wysłać, zrobić, zaprezentować, bardzo proszę. pocztówka.polskieradio.pl, wszędzie oczywiście małe litery, będzie działać. A w sprawie coverów, to przed skojarzeniami jeszcze jedno słynne nagranie, przerobione przez Anię Rusowicz w bardzo fajny sposób.

0: To jest jedna z tych przeróbek Ani Rusowicz w tym przypadku, którą uważam za całkiem udaną. Mnie się podoba tak samo jak oryginał. Czasy inne po prostu. Super nowocześnie zagrane. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa zdanie. A premiera naszej nowej Polki o godzinie 11, czyli za 41 minut, bo teraz będziemy ruszali z naszymi skojarzeniami. Za trzecie miejsce specjalny podróżny super plecak.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie, ceramiczna powłoka na frytkownicy beztłuszczowej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: I miejsce pierwsze, super nowoczesny czytnik e-booków.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A pierwsza dzisiaj w naszym konkursie pani Aleksandra z Grudziądza. Dzień dobry, pani Olu.
3: Dzień dobry.
0: Pies jest najlepszy, bo?
3: Pies jest najlepszy, bo jako pierwsze stworzenie spojrzał człowiekowi prosto w oczy i tak zostało do dziś.
0: Chciałem powiedzieć, że koty też potrafią patrzeć prosto w oczy, bo ja jestem z drugiej strony, czyli od kociarzy.
3: I one też
0: potrafią. Choć są i takie, które uciekają od takich spotkań. Są i takie spotkałem w życiu. Już różnie z tym bywa. Czyli potrafi się przyźmiziać, ale tak patrzeć na bok. Ale też potrafi patrzeć. Nie teraz o tym. Pani Olu, pani mówi start, wtedy rusza maszyna wybierająca tak zestaw. Wie pani, o co chodzi? No to proszę, proszę puszczać komputer w ruch.
3: Stop.
0: Co prawda czekaliśmy na słowo start, a nie stop.
3: Start.
0: Ale już nieważne. Poszło. On po prostu czeka na jakikolwiek sygnał. Takie piknięcie jest. Pani Olu, słynne pary duety filmowe, literackie, muzyczne, ale też znane z mitologii bajek dobranocek. Czyli ja mówię na przykład Laura i, a pani mówi?
3: Filon.
0: Dobrze, no to o to chodzi. O. A Simon i?
3: Nie
0: Garfunkel.
3: Wiem.
0: To taki duet muzyczny był. A to stare jest. Ale tego już nie będzie. Ja w ogóle widzę te pierwsze są łatwe. A dalej to mi się będzie przewijać w trakcie, jak będę czytał. Jak pani czegoś nie wie, to proszę mówić dalej, żebyśmy nie tracili czasu. Jasne?
3: Tak jest.
0: Jasne.
3: Tak?
0: Uwaga. 3, 2, 1, start. Romeo i?
3: Julia.
0: Mistrz i?
3: Małgorzata.
0: Telma i?
3: Luiza.
0: Kargul i?
3: Pawlak.
0: Staś i?
3: Nel.
0: Adam i?
3: Ewa.
0: Orfeusz i?
3: Eurydyka.
0: Winicjusz i?
3: Ligia.
0: Parys i?
3: Helena.
0: Jay-Z i?
3: Nie wiem, dalej.
0: Jaś i?
3: Małgosia.
0: Abelard i?
3: Ojej. Heloiza.
0: Dobrze, dobrze. To jest ten fragment słynny z cyklu. Wiem, że wiem, mam na końcu języka i jak

0: już nie będzie potrzebne, to sobie przypomnę. Ja tak mam często i pewnie państwo też tak macie. Pani Olu, powiedziałbym, że rewelacyjnie, bo 11 dobrych skojarzeń. Ten jedyny błąd czy zawahanie Jay-Z i Beyoncé. To była ta para. To jest taka bardzo współczesna para. Powiem pani szczerze, ja też bym nie wiedział. To bym się, na tym bym się też wyłożył. Resztę myślę, żebym dał radę. Chyba, żebym je stres zjadł. 11 dobrych skojarzeń. No brawo, pani Aleksandro, brawo. Pan Krzysztof, Świdnica. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: A dzień dobry.
0: Piesbo?
1: Najlepszy przyjaciel na świecie, który nas nigdy nie opuści, jest z nami dozgonnie.
0: Dozgonnie w sensie, miłość taka dozgonna, widzę pan tu wpisał w tym SMS-ie. Dobra, panie Krzysztofie, niech pan mówi start, żeby tutaj komputer nie miał wątpliwości i puszcza tę maszynę.
1: Start.
0: Pierwiastki, ja bym się cieszył. Ja symbol, pan nazwę. Ja symbol, pan nazwę. Czyli ja mówię C, a pan mówi?
1: Węgiel.
0: Dobrze. A CA?
1: No nie wiem.
0: W kościach jest. Albo go brakuje. Tak, brakuje go raczej w kościach. A, jak jest, to jest dobrze. Jak go brakuje, to wtedy jest kłopot i wtedy się idzie i się kupuje suplement
1: ciężko,
0: C.
1: Bo dawno to już się czego czuł tego.
0: Panie Krzysztofie, ważne, żeby było więcej niż jeden, bo wtedy już coś jest. Jak jest zero, no to wtedy tak, no to przy zerze, no to nie da. Uwaga, jak pan czegoś nie wie, to proszę mówić dalej. 3, 2, 1, start. F.
1: Żelazo.
0: BA.
1: Nie wiem.
0: CO.
1: Dwutlenek węgla.
0: MG.
1: Magnez.
0: H.
1: Wodór.
0: N.
1: Nie wiem.
0: CR.
1: Nie wiem.
0: ZN.
1: Cynk.
0: CU.
1: No nie, nie.
0: SE.
1: Też nie wiem.
0: AU.
1: Aluminium.
0: SN.
1: Nie wiem.
0: Aluminium to tak naprawdę glin, należałoby powiedzieć, i to by było AL, to jeszcze byłoby inaczej zupełnie. AU, złoto. No widzi pan. CR to jest chrom, też czasami się kupuje w aptece, tam potrafią być takie suplementy. N, azot, ACO, to pierwiastki to nie są związki, pan powiedział tam dwutlenek węgla, CO to będzie kobalt. Czyli, ale nie jest tak źle, panie Krzysztofie, 3 dobre skojarzenia. Więc honor uratowany, zapisałem sobie tutaj trójeczkę. Pani Anna z miejscowości Lubosz. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie jest Lubosz?
2: To jest Wielkopolska.
0: Wielkopolska, kraj, tutaj.
2: Wielkopolska,
0: koło czego?
2: Koło Międzychód.
0: A tu?
2: Niewy, Kraina Stu Jezior.
0: Tak, czyli tam dalej bym powiedział, patrząc ze strony Warszawy.
2: Góra.
0: Tak, góra. Dobra, pani, niech pani mówi start, pani Anno, puszczamy maszynę.
2: Tak.
0: Krainy, regiony geograficzne, administracyjne lub historyczne. Ja mówię nazwę regionu, a pani musi powiedzieć, w jakim kraju to jest. Czyli ja mówię na przykład Podlasie, a pani
2: Polska.
0: Mówi... Dobra, Badenia.
2: Dalej.
0: Niemcy. Ale tak, słowo dalej w razie co by było dobrym pomysłem. Tak, dalej. Uwaga. Próbujemy. 3, 2, 1, start. Kastylia.
2: Włochy.
0: Abruzja.
2: Dalej.
0: Akwitania.
2: Dalej.
0: Kaszuby.
2: Polska.
0: Liguria.
2: Dalej.
0: Bretania.
2: Niemcy.
0: Kapadocja.
2: Dalej.
0: Skania.
2: Dalej.
0: Liwonia.
2: Dalej.
0: Bawaria.
2: Niemcy.
0: Austuria.
2: Austria.
0: Gaskonia.
2: Dalej.
0: Kornwalia.
2: Włochy.
0: Aragonia. Aragonia w Hiszpanii. Kornwalia to w Wielkiej Brytanii jest, czyli Wyspy Brytyjskie. Abruzja, sporo tych błędów, były to Włochy. Bretania, tu na panią liczyłem, powiem szczerze.
2: Francja.
0: No, fasolka po bretońsku, której tam nie znają, ale w Polsce jest znana doskonale. To jak ryba po grecku, której w Grecji nie znają, a w Polsce jest znana. Bretania to Francja. Na spokojnie, to widzi pani, pani wie. A tak na tempo to... Ile mamy dobrych? Dwa, tak, dwa punkty. Czyli sprawa... Nie jest tak źle, więcej niż
2: jest.
0: Jeden. Tak, czyli sprawa jest załatwiona. Czyli pani Anna z pomarańczowym plecakiem, chyba pomarańczowym, bo one są w różnych kolorach, tu się rozpędziłem, więc może być inny kolor, ale bardzo fajne, wakacyjne, naprawdę takie, jak zobaczyliśmy, to wszyscy mówili, wow, gdzie to się kupuje? To się wygrywa w skojarzeniach. Pan Krzysztof, to będzie miejsce drugie, z beztłuszczową frytkownicą, z tą ceramiczną, super, hiper powłoką. I pani Aleksandra z Grudziądza, która tam na początku wymiotła 11 punktami z czytnikiem. Fan.

0: Kiedy następne skojarzenia?
1: Jutro, o tej samej porze.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy

0: Artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: Zawód BV. Reklamodawca. Abon Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3% 3+3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Co sądzimy o tatuażach?
4: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
5: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
3: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
6: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
7: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
3: Czy jesteśmy pracoholikami?
8: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
3: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Teraz będzie tylko szczerze, ale o sporcie. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Wygrywają, a złośliwi się czepiają. Tak, to nie ludzie, to wilki.
10: To nie ludzie, to wilki. Wciskają te szpilki, a polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w Stambule w meczu grupy A Mistrzostw Europy po mało przekonujących wygranych. Według fanów i też niektórych dziennikarzy. Z Węgierkami i Łotyszkami, mówię o tych mało przekonujących wcześniejszych, teraz zagrały naprawdę siatkówkę dużo, dużo lepszą. Julita Szturowska, atakująca naszej reprezentacji, odnosiła się też do tych komentarzy.
11: Wygranych się nie ocenia. Różne są tam komentarze w internecie w ogóle, ale my się tym nie przejmujemy. Jedziemy dalej, nie obracamy się wstecz. Na 3 mecze mamy 3 zwycięstwa i to nas interesuje.
10: No i zobaczymy, jak będzie z Niemkami. W czwartek o 15 to spotkanie. Pierwszy mecz prawdy nam się szykuje. Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu. Klub z Serie A wypożyczył polskiego bramkarza z Wolfsburga do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić Grabarę za 11,5 miliona euro, a w ubiegłym sezonie nasz reprezentant rozegrał 34 spotkania w niemieckiej Bundeslidze. W bramce reprezentacji Polski stał do tej pory 6 razy. Jeżeli Kokopić został nowym trenerem Wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Kopić zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę po przegranych 2-3 derbach z Krakowią. Ostatnio pracował w Dinamie Bukareszt, wcześniej m.in. w Dinamie Zagrzeb. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii Legii Warszawa, wieloletni kapitan Artur Jędrzejczyk, przy okazji meczu 6. kolejki Legii ze Śląskiem Wrocław w piątek uroczyście pożegna się z klubem i kibicami. Oficjalna ceremonia z wyjątkową oprawą odbędzie się po zakończeniu spotkania. Zawodnik podpisał krótkoterminowy kontrakt i będzie mógł usiąść na ławce rezerwowych jako czynny piłkarz. Z kolei 6 września stołeczny klub zorganizuje jubileuszowe spotkanie z okazji 110. rocznicy powstania klubu. Na boisku nie zabraknie wielu gwiazd sprzed lat, o czym mówi Paweł Gołaszewski, dyrektor komunikacji i PR-u Legii Warszawa.
12: Wystąpi około 70 zawodników, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Wśród nich znajdą się m.in. Wadis Odidża Ofoe, Nemanja Nikolić, Mirosław Radowicz, dla kibiców ze starszego pokolenia choćby Leszek Pisz, Marcin Mięciel, Piotr Wodarczyk, Marek Saganowski. Ta lista jest bardzo, bardzo długa.
10: To spotkanie w niedzielę 6 września o 16, a piątkowy mecz tej aktualnej Legii, tak jak wspominaliśmy, ze Śląskiem Wrocław wieczorem o 20.30.
9: Tomasz Kowalczyk, dziękuję. To kiedy z tymi Niemkami ten mecz, prawdy?
10: Z Niemkami w czwartek o 15.
9: Czwartek 15. Chwila prawdy. Wygrają.
10: Chyba tak.
9: Chyba tak. Dzięki.
10: Dzięki.
2: Pogoda.
9: Od 19 do 22, 23, może nawet lokalnie 24 stopni dzisiaj temperatura w Polsce. Bardzo wyrównana, w centrum około 22. Najcieplej teraz w Świnoujściu i w Zamościu. 21 stopni wskazują termometry. A ciekawy rozrzut. Świnoujście i Zamość. Dwa krańce Polski. A najchłodniej? To się nic nie zmieniło. W Mikołajkach 13. Co tam się dzieje na tej Warmii i Mazurach, że chłody takie u was? 13. Jakaś taka dziura zimna. Ciśnienie 1011 hektopaskali i dalej rośnie.

Sław Gołdapin. Od 9 do 12 audycja, potem nasz piknik, a potem koncert od 20 na tej scenie koncertowej z Telewizją Polską, Lata z Radiem. Także oni, Artur Gadowski i Ira.

0: pani Zosia napisała. Panie redaktorze, z tymi przeróbkami to jest tak, że czasami mnie denerwują. Nawet często denerwują mnie na początku. Ale po tym, kiedy słucham tego drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty raz, to dochodzę do wniosku, że ta nowa wersja wcale nie jest taka zła. Pani Zosiu, czasami też tak mam, ale to chyba nie do końca aż tak jest, że jak się coś będzie często puszczać, to w końcu chwyci. Są rzeczy puszczane na okrągło, które nie chwytają. Są takie, gdzie puszczamy raz czy dwa razy i od razu wszyscy mówią: wow, ale świetne, to jest naprawdę to. O 11:00 premiera kolejnej, nowej wersji Polki Dziadek w wykonaniu Luka. A tak naprawdę całej orkiestry, którą dyrygował, żeby nagrać tę nową wersję Polki Dziadek. Temu wszystkiemu przyglądał się nasz reporter. Poszedł tam za kulisy z mikrofonem Maciej Walecki.
1: Wypuszczę podkład i zobaczmy, czy jesteśmy głosowy. Przepraszam, momencik.

0: Dobra, Klaudia.
1: Słuchajcie, ja nagrałam dwa take'i trójkątowe i trzy bębnowo-talerzowe.
0: Po tym pierwszym halftime'ie mocnym, kiedy wchodzimy w taką pierwszą skoczną poleczkę, nie?
1: Dwa, cztery, dobra.
0: Taka, taka, ta. Wiesz, szajba, dobra?
1: Dobra, no to jest fajne. Super.

0: Każdy, kto chociaż próbował na jakimkolwiek instrumencie zagrać ten motyw polki, wie, że można sobie połamać palce i stracić oddech. Tu cała orkiestra i Luke dyrygujesz i jestem szalenie ciekaw, co z tego wyjdzie.
1: Ja też. Jedno jest pewne, że faktycznie motyw tej polki musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. No i to jest tak, że sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To było dosyć takie, śmiałem się z tego, mówię, Boże, nie, w ogóle to jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym w sumie pod względem manualnym, żeby to zagrać. No tak, no oczywiście tutaj my korzystamy z talentu muzyków wybitnych, mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły dzisiaj, więc oni sobie oczywiście z tym poradzą, ale tak, jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Klaudia Rucińska, perkusistka. Bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: Widzę bębny, kotły, talerze i tu już moja wiedza się kończy, ale Polka Dziadek to wściekłe tempo. Tak. Jak z perspektywy perkusistki to wygląda i brzmi?
2: Z naszej perspektywy perkusyjnej bardzo dobrze. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich temp, do takich szaleństw, także żadnego problemu.
0: Luke powiedział więcej szajby, więcej szajby. Jak się robi szajbę?
2: Za chwilę zobaczymy właśnie. Musimy się troszeczkę odpalić, co jest fajne, bo często nuty nam dyktują co do jednego, a tutaj troszeczkę więcej luzu, więc bardzo fajnie. Dobrze, dobrze będzie. Nie mogę się doczekać.

0: weźcie jeszcze więcej, jak możecie, tego legato, że to było jeszcze bardziej fru, ru, ru, ru, dobra? I frulato też, dobra? Flecik, spróbujmy to zagrać. Jeżeli będzie po prostu problem, proszę grać. Najwyżej sobie powtórzymy to, albo po prostu nagramy to jeszcze raz osobno, okej?
1: To jest taka walka trochę tego głównego tematu Polki z wieloma wiatrami zmian, wiatrami czasów, mód i trendów.

0: Jak to było? Walka głównego motywu, czyli walka Polki Dziadek z wiatrem zmian i z wiatrami trendów. Look. Po godzinie 11 porozmawiamy osobiście w naszym studiu o tym, jak to było. Po premierze, kiedy Państwo też usłyszycie, co z tego wszystkiego wyszło, cała orkiestra w wielkim składzie pracowała nad tym. On tym dyrygował i pilnował, żeby wszystko dobrze wypadło. Kolejna nowa wersja Polki Dziadek. Sygnału, legendarnego sygnału Lata z Radiem.
1: Jedynka. To jest radio.
0: 71-151 komunikator, 72-151 konkursy. Oryginał czy cover?

Wołku, próbowałem sobie dokładnie przypomnieć, który to był rok. W końcu sprawdziłem, żeby nie było wątpliwości. 1969. 1969 rok, kiedy po raz pierwszy to nagranie, potem tak często przerabiane i śpiewane przez różnych artystów, zaśpiewał zespół Breakout. To był ten słynny ich początek, pierwsza płyta, Na drugim brzegu tęczy i dwa singielki, które wtedy, no wtedy na singlach się zaczynało karierę i wtedy te single świadczyły o tym, czy zespół osiągnął popularność, czy nie. Na pierwszym singlu było Gdybyś kochał, hej, a na drugim Poszłabym za tobą. Jeszcze bardziej popularne. I co im otworzyło drogę dzięki temu? Do czego? Do festiwalu żołnierskiego w Kołobrzegu. Dostali zaproszenie po tym wszystkim. Pojechali do Kołobrzegu, wystąpili. Z taką piosenką Powiedzcie wierzby, to był rok 1970. Porozmawiam sobie o coverach, ale po godzinie 11, przede wszystkim 11 premiera i Luke naszym gościem, potem Marcin Wojciechowski, więc z tymi coverami będzie. Przypominam, że ostatnia okazja, by wygrać super rower w ścieżkach z jedynką. Trzeba nakręcić filmik, tak, do 60 sekund w pionie, oznaczyć hashtagiem ścieżki z jedynką, polskie litery ważne, wrzucić do mediów społecznościowych, my to wszystko przeglądamy przez weekend, no i potem nagradzamy te najlepsze. Ostatni rower, taki na bogato, w poniedziałek do rozdania w Lecie z Radiem. A premiera Nowej Polki już za 6,5 minuty. O 11:00. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od

0: 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 na Pomorzu pomiędzy węzłami Swarożyn a Pelplin auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 32. To niedaleko miejscowości Klonówka. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Na Krajowej 20, także na Pomorzu, pomiędzy węzłem Żukowo a Kościerzyną, niedaleko miejscowości Glincz, doszło do wypadku motocyklisty. Trasa była tam całkowicie zablokowana, w tej chwili ruch jest już możliwy, ale cały czas jezdnia jest zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się na podhalańskim odcinku Zakopianki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. I przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Spory ruch obserwujemy także na innych trasach podgórskich, zwłaszcza w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej oraz pomiędzy Krynicą Zdrojem a Muszyną. Zakorkowany jest także remontowany fragment Krajowej 75 na odcinku Wielogłowy – Nowy Sącz. Duże przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy w województwie mazowieckim, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, także na Krajowej 61, na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza oraz na Krajowej 79, niedaleko Piaseczna. I jeszcze raz autostrada A1, ale w województwie śląskim, tutaj pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice, na fragmencie ponad 3-kilometrowym, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
7: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Proszę sobie to wyobrazić. Minęła 11.

0: Co, że to tradycyjna wersja? Bo jeszcze chwilę potrzymamy Państwa w niepewności. Tak jak główny urząd miar nas potrzymał w niepewności przed chwilą. To jest lato z radiem, to wszystko może się zdarzyć. Zacząłem rozpakowywać kolejną paczkę od pani Bogumiły z Pyrzyc. Jest w środku takie pudełko, jak bardzo elegancki jakiś ciuch albo buty albo coś. Tulipano Neapol napisane. Monika Gniewaszewska też przygotowana. Może ona się na tym zna lepiej ode mnie. Ale to po aktualnościach, po serwisie. Zapytam o szczegóły.
1: Policjant potrącony przez uciekający samochód i strzały w Żorach. W strzelaninie niegroźnie ranny został funkcjonariusz uciekający zatrzymani.
2: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów.
1: Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach, napisał premier, komentując medialne doniesienia na temat afery Zonda Krypto. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie, taka sama miała mieć miejsce przed inwazją na Ukrainę w 2021 roku, media spekulują. Strzelanina w Żorach. Wieczorem w czasie próby zatrzymania jeden z blokujących drogę funkcjonariuszy został potrącony przez uciekający samochód. Inny policjant sięgnął po broń i oddał strzały w kierunku pojazdu, relacjonuje rzeczniczka rybnickiej policji Bogusława Kobeszko.
2: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności wykorzystano broń.

0: i palną w celu unieruchomienia pojazdu. Ponadto śledczy zabezpieczyli narkotyki.
1: Sprawcy zostali zatrzymani. Trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, zostaną dziś przewiezione do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcja zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
3: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski.
2: W węgierskich szpitalach nadal pozostają trzy najbardziej poszkodowane osoby. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach, napisał premier. Donald Tusk skomentował ostatnie doniesienia medialne na temat afery w Zonda Krypto. Szef rządu napisał, że pieniądze z upadłej giełdy kryptowalut miały być przeznaczone na media sympatyzujące z prawicą, fundacje polityków prawicy i ich wyborcze imprezy. Próba wiązania prezydenta Karola Nawrockiego ze sprawą giełdy kryptowalut Zonda Krypto jest działaniem o naturze politycznej, ocenił z kolei szef biura prezydenta Marcin Przydacz. Jego zdaniem fakt, że obrońcą prezesa giełdy Przemysława Krala jest poseł KO Roman Giertych, rodzi pytania o zaangażowanie sprawy w walkę polityczną. A jak podają TVN24 i Wirtualna Polska, poseł PiSu Michał Moskal spotkał się w sierpniu 2025 roku na Ibizie z prezesem upadłej giełdy Zonda Krypto. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji z posłem PiSu Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Śledczy powinni zbadać sprawę powiązań polityków prawicy z giełdą Zonda Krypto, mówił w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: W ogóle ciekawy wątek, który pewnie będzie badany, co komu było potrzebne. Czy politycy PiS lobbystą jakiejś konkretnej firmie o niejasnych powiązaniach po to, żeby tak przygotowywać regulacje, żeby im się łatwo pracowało? Widzieliśmy to zaangażowanie posłów PiSu weta Nawrockiego.
1: O tym, jak spotkanie Michała Moskala z Przemysławem Kralem zostanie odebrane przez opinię publiczną, zdecyduje narracja posła PiSu, ocenił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw wizerunku politycznego Sebastian Drobczyński.
5: Nie bym oczekiwał samego oczywiście polityka, żeby umiejętnie poza tym, że dał poszczególne zdania jednym z social mediów, wystąpił publicznie i przedstawił swój punkt widzenia. Mówię z perspektywy oczywiście swojego zawodu, sytuacji kryzysowych, umiejętności ochrony wizerunku. Im szybciej to zrobi, tym szybciej będzie potencjalnie umiał przegryźć ten przewód pokarmowy.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu.
6: To są aktualności jedynki.
1: Oficjalnie nie są znane powody wizyty. Moskwę odwiedził wczoraj dyrektor CIA John Ratcliffe. Rosyjskie media próbują ustalić, co dyrektor CIA robił w stolicy.
7: Obecność Johna Ratcliffe'a w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow powiedział, że chodziło o kontakty rosyjskich i amerykańskich służb. Niezależna telewizja Deszcz zwróciła uwagę na internetowe wpisy dziennikarzy pracujących na Kremlu, którzy poinformowali, że odwołano jedno z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Może to oznaczać, że w związku z wizytą szefa CIA Władimir Putin zmienił plan dnia. Magazyn Moscow Times napisał, że przed przylotem Ratcliffe'a do Rosji prezydent podpisał 3 niejawne dekrety. Ich treść nie jest znana. Redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, przypuszcza, że może chodzić o ułaskawienie kogoś, kto przetrzymywany jest w rosyjskim łagrze. Jednak zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobnym celem wizyty wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych było podkreślenie, że Waszyngton ma interesy w tej części świata, ma sojuszników i uważnie przygląda się działaniom Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Światowe media wymieniają z kolei kilka potencjalnych celów wizyty. To powstrzymanie rosyjskich prowokacji wobec NATO, nakłonienie Rosji do wznowienia rozmów z Ukrainą, a także kwestie związane z wojną amerykańsko-irańską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.

0: Pogoda.
1: To tradycyjnie, zanim o pogodzie, to wykorzystam, bo kobieca wiedza może się tutaj przydać. To jest jakaś
2: pięknie
1: marka,
2: to wygląda.
1: A to jest jakaś marka butów, czy to jakieś ciuchy są, czy co to
2: Szczerze
1: jest?
2: Mówiąc, nie
1: Neapol
2: wiem.
1: Z tyłu jest napisane,
2: no to... Pewnie jakaś sukieneczka była w środku.
1: Pani Bogumiło, po czym pani wzięła ten kartonik, do którego pani zapakowała i teraz uwaga, otwieramy.
2: A teraz co?
1: Nie wiem. No. Słuchaj, jest taka koperta zaadresowana wow. Lata z radiem. Dużo
2: jaka
1: bąbelkowych
2: ładna.
1: Jest. Czekaj, co to jest? Jakieś takie...
2: Obrazki?
1: Nie wiem.
2: A w środku?
1: Nie wiem, czy to się da szybko rozpakować, bo to... Wiesz, podkład leci.
2: Nie.
1: Ten podkład...
2: Żeby się nie skończył.
1: On ma jeszcze...
2: Roman sobie radzi, nożyczki,
1: nożyczki
2: w ruch.
1: Mam od cioci Marzenki, tak.
2: Dobrze.
1: Rozrywam. To są
2: serduszko,
1: takie to są chyba podkładki, pod, tylko takie, wiesz, wydziergane, oprawione w ramki.
2: Och,
1: pod...
2: nawet szkoda ich używać. I jakie piękne rysunki w
1: jest
2: środku.
1: Jest też większe
2: serduszka.
1: Coś, czekaj. W złotej ramce jest.
2: W złotej ramce.
1: O!
2: To jest ten sam rysuneczek, jaki on jest ładny.
1: Bo to jest mały książę i pies.
2: Ale
1: chyba,
2: piękny,
1: nie?
2: Tak. Tak, tak wygląda.
1: Będę zaraz rozpakowywał dalej. Oczywiście pani Bogumiło będzie nasza maskotka, jak najbardziej, zdecydowanie. Pewnie jeszcze pokażemy to w telewizji, jak się uda. Może nie teraz w Gołdapi, ale w Białych Błotach na finał. Spróbuję zabrać najfajniejsze rzeczy i zaprezentować. Pogoda? W Świnoujściu, w Zamościu najcieplej w tej chwili. Najchłodniej w Mikołajkach, najcieplej 21, najchłodniej 13. W Warszawie 18, temperatura od 19-20 do 24 stopni. Dzisiaj w Polsce 1011 hektopaskali ciśnienie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Pani Anna, pani Magda, pan Michał, to gdzie jest ta nowa wersja? Spokojnie, moi drodzy, poczekajcie, skoro za moment on na żywo na naszej antenie radiowej, to poczekamy na mistrza i wtedy, tak samo jak było z Urszulą Dudziak chociażby, i wtedy w czasie tej rozmowy zaprezentuję państwu te całe wersje. Na razie jeszcze wersja przerobiona, ale ta numer jeden. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Numer jeden, czyli pierwsza poważna tegoroczna przeróbka w wykonaniu Urszuli Dudziak, bo chociażby wcześniej przecież Smolik przerabiał Polkę Dziadek, a tak naprawdę bardzo wiele osób próbowało. Jednym się udało bardzo, bardzo, innym troszkę mniej, różnie to z tym bywa, ale to pokazuje, jaki potencjał jest w tym nagraniu. A ta wersja Luka, na razie ciągle jeszcze kawałeczki. Na bogato dużo się dzieje? Bo orkiestra była do dyspozycji. Może dlatego, a może jeszcze inaczej. To teraz Ania Wyszkoni, a potem Luk. I mam nadzieję, że nastąpi ten moment. Kocham.

0: To była Ania Wyszkoni i legendarne nagranie Kory Manamu Kocham Cię, kochanie moje. Ania Wyszkoni w sobotę pojawi się na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi po 20:00. Zapraszam. Wcześniej może się uda także w naszym studiu i w tej muzycznej części również. Od 9:00 rano w tej Gołdapi czekamy na Państwa. A w następną sobotę Białe Błoto i też będzie finał finałów. Ale teraz to, na co czekaliśmy wszyscy i człowiek wyjątkowo ważny dla nas. Ale o, wracając jeszcze do Ani. Podpytywałem kiedyś Anię, jak miała śpiewać taki cover tak słynnego przeboju, jak to się robi. I Ania powiedziała, wiesz co, są dwa sposoby. Jeden jest taki, żeby próbować zrobić tak, jak to było w oryginale, ale to jest bez sensu, bo nigdy nie otworzy się mistrza i oryginału. Trzeba to zrobić po swojemu. I to Kocham Cię, kochanie moje, które wiadomo, że każdy będzie porównywał z Korą i z Manamem, jest genialne, ale jest inne. No i teraz pytanie, jak on, wyobraźcie sobie Państwo, tak wstawcie się w głowę takiego znakomitego kompozytora, człowieka, który siedzi w muzyce naprawdę głęboko. I jak on dostaje taką polkę Dziadek? To po staremu czy przerabiać zupełnie? Łukasz Luk Rostkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To się tak rozważa, czy jakoś inaczej? Przerabiać, czy udawać oryginał, czy totalnie po swojemu?
1: Wiesz co, jakby... Chyba ważny jest w tym pewnego rodzaju, z jednej strony dystans, a z drugiej strony szacunek do oryginału, tak? Więc jakby chyba zawsze, jeżeli cokolwiek robię w nawiązaniu do czegoś, co już było, no to, staram się w jakiś sposób uszanować oryginał i jednak dać mu też wybrzmieć trochę, ale właśnie potem się tym po prostu pobawić, zabawić, tak, żeby to była... No bo jednak w sumie jesteśmy wielkimi szczęściarzami. My, którzy tworzymy muzykę zawodowo, to po prostu jest wielkie szczęście, no, móc mieć w sumie taki zawód. Więc w dużej mierze to, co robimy, jest po prostu zabawą, no i w sumie bawimy się trochę jak, kurczę, dzieci w tym. I ja tak trochę podchodzę do muzyki, że po prostu, wiesz, oczywiście, że jesteśmy często zmęczeni, bo robimy to zawodowo po 12 godzin dziennie czasem i w moim przypadku już przecież nawet 20 prawie 5 lat, ale... Ale właśnie wciąż trzeba mieć ten entuzjazm dziecka i w sumie przy tej Polce, kiedy podjąłem się tego, no, poczułem tą radość dziecięcą i pomyślałem po prostu, że pobawimy się tym niesamowitym utworem.
0: Dobra, a zawsze jest stres, ja będę komplikował. Czy odległość czasowa ma znaczenie? Mam na myśli, że jak Ania Wyszkoni chociażby przerabiała Manam, czyli swoją wersję Kocham Cię, kochanie moje, to ta odległość czasowa nie była taka duża. To jest nagranie, które ma tam kilkanaście lat, my je pamiętamy. Ale jak ktoś na przykład przerabia Piątą Symfonię Beethovena, a były słynne płyty, chociażby wersje dyskotekowe wydawane jeszcze w poprzednim wieku, to ta odległość czasowa była większa. Polka to jest to kilkadziesiąt lat od momentu, kiedy to skomponowano. Nawet więcej, bo to gdzieś tam XIX
1: wieku. Nieznany jest do końca ten autor jeszcze melodii.
0: Czy to ma znaczenie, czy nie ma? Bo przecież wtedy się zupełnie inaczej pisało. To brzmienia były inne, instrumenty były inne, wszystko było inne.
1: Wszystko było inny czas, był inny percepcji, ludzie byli inni w ogóle, ludzkość, cywilizacja, w ogóle przecież nasze mózgi się niezwykle zmieniły od tego czasu. Więc tak, oczywiście. No wiesz co, to zależy, bo jak do tego podejść? No na pewno jest to trudne, jest to trudniejsze i zwłaszcza przy takim fikuśnym utworze, który ma taki charakter i który jest trochę też ikoniczny, więc jakby oczywiście człowiek naraża się na to, że może go gdzieś tam wykrzywić, nie wypaczyć wręcz nawet, więc jakby są różne lęki i trochę różnych emocji, kiedy mierzy się człowiek z takim starszym i ważniejszym i bardziej rozpoznawalnym utworem. I rzeczywiście, no nawet taka prosta sytuacja, wiesz, że dzisiaj po prostu w aspekcie tych wszystkich social mediów nasza uwaga jest w ogóle bardzo zmieniona. Zaczynamy być takim też cywilizacją, która potrzebuje

0: często zmiany bodźca i tak dalej. Ja trochę tą Polkę też tak w sumie robiłem, że potem złapałem się na tym, że mówię, Boże, ile tu jest zmian, ile tu jest przeskoków, nie? No, to trochę to nawiązuje do oczywiście mojego muzycznego ADHD, ale trochę też w sumie do tego, że żyjemy w takich czasach, że to wszystko tak się miesza i przeskakuje i taki też był mój w tym zamiar.
1: To uwaga teraz, najpierw będzie wersja short, chociaż teraz sobie pomyślałem, że tak, ale ten short ma 21 sekund, a teraz short na przykład w TikToku, to jak tam w 8 sekundach podobno coś się nie wydarzy, to już
0: skroluję. Ja już też jestem z człowiekiem z poprzedniego stulecia, to ja już też tak naprawdę mówię o współczesności, ale to jednak jestem o rocznik 8.1, także trochę za długie, wiem.
1: Ja jestem jeszcze dalej. Uwaga, wersja short, czyli jednak long jak dla tych najmłodszych.

0: Dobra, ile tam instrumentów się pojawia w tle? Próbowałem to policzyć, ale miałem z tym kłopot, bo mi się parę zlewało ze sobą dźwiękowy. Jak to jest? Co tam jest? Co tam było w tej orkiestrze?
1: No, poszliśmy na grubo generalnie tutaj w związku z naszą przyjaźnią z Polskim Radiem i orkiestrą Polskiego Radia. Spotkaliśmy się tutaj wszyscy razem, także mamy tutaj wykonanie, moi drodzy, połączonych sił Rebel Babel, Film Orkiestra i Polskiej Orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, a do tego jeszcze skrecze kultowego DJ-a Dexa, który tutaj jeszcze do tego powyginął nieco właśnie tą polką na plackach, czyli na winylach. A no mamy tutaj oczywiście praktycznie całą orkiestrę, w sensie nie jest to wielka orkiestra, ale mamy kwintet smyczkowy, mamy tutaj fagoty, mamy flety, mamy kontrabasy, mamy po prostu dęciaki.
0: Ale żywe, to nie jest elektronika, to nie jest komputer poskładany.
1: Nie. To jest wszystko, to jest rozpisane, zaaranżowane, nagrane w studiu. Mamy teraz nagrania różne, nagrywaliśmy, więc zaraz pewnie na antenie jedynki też będą pokazywane te fragmenty, bo byliście też z nami, kiedy nagrywaliśmy w sali Brzozowskiego, w sensie WES 2 i S3, S4. Także, no tak, tutaj jest, nawiązujemy do historii tych sal nagraniowych i tego właśnie, że oczywiście, że to można dzisiaj wszystko też zrobić elektronicznie i pewnie takie remiks też powstaną. No ja jestem na takim etapie, że jakby bardzo lubię pracować też z ludźmi, z orkiestrami. To jednak jest wartość w dzisiejszych czasach tego AI, kiedy wszystko może być stworzone w sekundę, to jednak ten moment spotkania, pracy, wspólnej potu. Tak też tworzyliśmy przecież całą identyfikację, całą oprawę jedynki, którą Państwo cały czas słyszą każdego dnia.
0: Tak, znaczy już chwyciła, bo oczywiście był początek, kiedy część tradycyjnych słuchaczy powiedziała: nie, Boże, zszargali świętość, ale teraz już widzę, po tym jak już minęło trochę czasu, że chwyciło i to widać, że także brawo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Natomiast chyba, być może to jest najważniejsze zdanie, które padło w tej rozmowie. Panie i panowie, to nie jest AI, to nie jest sztuczne, to są żywi ludzie. To jest ten pot, to jest ta orkiestra, to jest ten luk, który tam stoi przy nich i ci żywi ludzie, którzy to grają i kombinują i wkładają w to swoje serce. Łukasz Luk Rostkowski. Dziękuję bardzo. Uwaga,
1: dziękuję bardzo.
0: Czas na premierę.
1: Życzę dobrego odsłuchu.
0: Wersja pełna.

powiem tak, co mogę Państwu poradzić. Warto tego posłuchać na dobrym sprzęcie, w stereofonicznej wersji, a nie w monofonicznej, bo tu się rzeczywiście bardzo dużo dzieje. I ja ten klimat tego XIX wieku i tych Austro-Węgier, tego zaboru, nieboszczki Austrii, jak to się tam wtedy mawiało, bo tam powstało to nagranie, tam powstała ta melodia pierwotnie wiele lat temu, gdzieś tu czuję w tym wszystkim rodzaj żartu, rodzaj zabawy muzyką. Luke Łukasz Rostkowski i jego wersja Polski Dziadek, a to jest Kasia Kowalska i jej wersja innego szlagieru. Państwo poznajecie, nie muszę nic tłumaczyć.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
5: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
4: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
5: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
4: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
5: A mówiłam wam, że to świetna gra.
4: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi.

Za 23 minuty będzie godzina 15. To Teddy Swims i Too Much. A za nami kolejna muzyczna premiera. Dziś o godzinie 11 w Lecie z Radiem poleciała w eter kolejna wersja i kolejna wariacja Polki Dziadek, kultowego dżingla kultowej wakacyjnej audycji.

0: Stara, a jednak nowa, Polka Dziadek. Nowe dzieło powstało w studiach nagraniowych Polskiego Radia, a autorem tego dzieła jest autor także nowej oprawy muzycznej Jedynki, czyli Łukasz Luk-Rostkowski. Oto, co autor opowiada o swojej wersji.
1: Traktujemy to jako pewnego rodzaju klasyk i tutaj nie siłuje się na pewno na to, żeby to jakoś niezwykle właśnie na siłę dekonstruować. Nadałem temu takie różne okresowe wspomnienia mojego życia z różnych czasów, z różnych momentów podczas 40 lat z tą Polką.
2: To utwór, który towarzyszy nam od dziecka. Byłem bardzo mały, myślałem, że to jest hymn polski, bo jakoś temu towarzyszyła taka aura, jak się zaczynało lato z radiem, zaczynała ta Polka, też chciało się stanąć na baczność.
1: Tak, właśnie zaczęło się również od tego radia gdzieś u dziadka, jeszcze z kuzynem kręciliśmy tym pokrętłami, wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy pilotami rakiety kosmicznej i lecimy w kosmos. Później był okres oczywiście, kiedy to było podczas mojego dzieciństwa na podwórku, w blokach, jak się wychowywałem, a później był okres oczywiście, kiedy to się stało trochę takie wiesz, obciachowe, że co to jest w ogóle, bo przecież weszła Ameryka i teraz jest Snoop Dogg.
2: Komercja, Ameryka.
1: Tak, tak. I właśnie to jest piękne, że taka cała pętla się stworzyła, w której teraz bardzo sentymentalnie do tego wracamy, znowu z radością, z szacunkiem. Nawet przecież w internecie tyle się ostatnio pojawiło takich aranżacji, adaptacji. Też dlatego właśnie w to idziemy, że chcemy się tym bawić, bo jest czas, w którym zaczynamy bardzo doceniać swoje rzeczy i to jest piękne, no bo zrobiliśmy taką trochę pętlę od tego zbycia w swoich korzeniach do poprzez zachwyt, jakieś zachłyśnięcie się trochę tym zachodem, którego nie mieliśmy i powrót do świadomości bardzo głębokiej swojej kultury. Więc jest to piękny czas, żeby znowu po prostu tym tematem się bawić, przypominać go. Cieszę się, że to się dzieje teraz z Polką i my po prostu jesteśmy teraz już nie kreatorami, tylko jesteśmy tak zwanymi dekonstruatorami, remiksującymi coś, co zostało stworzone dawno, dawno temu.
0: No i w tej wersji słychać hip-hopowe korzenie Luka. Luk to producent, kompozytor i twórca znany z łączenia tradycyjnych polskich motywów z nowoczesnymi formami muzycznymi. W tym projekcie towarzyszyli mu muzycy z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i instrumentaliści z Rebel Babel Film Orchestra. A procesowi twórczemu przyglądał się Maciej Walecki.

życie bym nie skąpił. Po twą spokojność ty piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.

Kasia Stankiewicz i Michał Żebrowski z płyty Pan Michał i kobiety? Michał Żebrowski i kobiety? Pan Tadeusz i kobiety? 2001 rok ten album się ukazał. No oczywiście w roli głównej Michał Żebrowski, a produkcja tego albumu to dzieło Andrzeja Smolika. No to teraz będzie Gabriel. Za 12 minut godzina 15, a po 15 sprawdzimy, co na nowy sezon przygotowała Orkiestra Polskiego Radia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają

0: Edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Po 14 w województwie mazowieckim na trasie S7 między Nowym Dworem Mazowieckim i Płońskiem samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska, ale zakorkowana jest też autostradowa czwórka, o czym mówi nasza słuchaczka.
4: Cześć, witam. Przed chwilą świeża sprawa. Na autostradowej korkownicy Krakowa zderzyły się dwa samochody na lewym pasie na wysokości lotniska w Balicach, więc w kierunku Rzeszowa za chwilę będzie już pewnie od samych bramek ciasno. Natomiast jadę dalej i widzę, że w przeciwnym kierunku, w zasadzie już od Zakopianki, też bardzo duże spowolnienie, więc życzę wszystkim cierpliwość dzisiaj.
3: Dziękujemy za informację i czekamy na kolejne 22 513 11 11. I pozostając jeszcze na A4, drogowcy zakończyli pracę między węzłami Bochnia i Brzesko. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem i od południa nie było możliwości przejazdu w kierunku Rzeszowa. Bez zmian na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim w pobliżu miejscowości Sędziny Huby zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam ranna była jedna osoba i zablokowany był odcinek w kierunku Poznania, ale tam widzimy, że już korek jest coraz mniejszy. Przewężona jest także cały czas trasa A1, odcinek od Bytomia do Częstochowy w obu kierunkach. I ciasno na S8, to trasa z Wyszkowa w kierunku Warszawy. Jak zawsze o tej porze spory ruch jest na ekspresówce, także na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, czyli w samej Warszawie i głównie na pasie prowadzącym do Białegostoku. W województwie pomorskim kierowcy ustawiają się na S6, głównie za węzłem Gdańsk-Karczemki, a w kierunku Gdyni. I utrudniony mamy także zjazd na S6 na węźle Gdynia-Wielki Kack i to akurat utrudnienia w kierunku Łodzi.
2: Jest 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Młody mężczyzna z zachodniopomorskiego podejrzany o popełnienie makabrycznej zbrodni dostał zarzut zabójstwa własnej matki. Właściciel Facebooka reaguje na pytania Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie fałszywych reklam. Jest odpowiedź, tyle że według szefa resortu nikt się pod nią nie podpisał. Dramatyczne doniesienia z Nepalu. Setki turystów zaginęły po powodzi na granicy Tybetu. Zarzut zabójstwa dla 21-latka ze Skalina koło Gryfice w Zachodniopomorskiem według śledczych przedwczoraj zamordował własną matkę. O tym, jak wyglądało przesłuchanie, Aneta Łuczkowska.
5: 21-latek był w prokuraturze milczący. Nie odniósł się do pytania prokuratora o to, czy przyznaje się do winy. Nie ustosunkował się też do możliwości składania wyjaśnień. Do zabójstwa 42-letniej kobiety doszło w Skalinie, pod Gryficami. W poniedziałek wieczorem kobieta zginęła od ciosów siekierą. Niedługo po zgłoszeniu policjanci zatrzymali syna kobiety. W poniedziałek ma odbyć się sekcja jej zwłok. W tym czasie podejrzany będzie przebywać w areszcie. Do sądu trafił już wniosek o umieszczenie go tam na 3 miesiące. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Młodemu mężczyźnie grozi dożywocie. Meta, firma, która jest właścicielem Facebooka i Instagrama, odpowiedziała Ministerstwu Cyfryzacji na pismo w sprawie fałszywych reklam. Jak przekazuje szef resortu Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że problem oszukańczych reklam istnieje i jest na ogromną skalę. Wicepremier zwrócił uwagę, że odpowiedź w tak ważnej społecznie sprawie nie jest podpisana imieniem i nazwiskiem. Poza tym zdaniem ministra pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Gawkowski zapowiada, że sprawa nie skończy się na tym piśmie. W resorcie trwa pogłębiona analiza i konkretne decyzje będą już wkrótce. Około 400 turystów jest zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Co najmniej 291 z tych osób to cudzoziemcy. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są obywatele Polski.
6: Wśród zaginionych jest ponad 100 obywateli Indii, 17 Malezyjczyków i 12 Brytyjczyków. Większość turystów zmierzała do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasarowar w

0: Tybecie. Powódź zniszczyła domy, drogi, mosty i elektrownie wodne. W niektórych miejscach śmigłowce ratownicze nie mogą wylądować. Według wstępnych ustaleń trzęsienie ziemi mogło wywołać lawinę, która doprowadziła do powodzi. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: W Rumunii na plaży Olimp nad Morzem Czarnym odnaleziono fragmenty drona nieznanego pochodzenia. Szczątki maszyny były w pobliżu miasta Mangalia, przekazuje portal Digi24. Plaża została zamknięta dla turystów. Tego samego dnia rosyjskie MSZ poinformowało o wezwaniu na czwartek na rozmowę rumuńskiej charge d'affaires. Wcześniej Rumunia zaczęła działania dyplomatyczne w reakcji na serię incydentów z udziałem dronów naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną.
2: To są aktualności jedynki.
1: Do Wilna dotarło z Polski 850 wyprawek szkolnych. Trafią one do pierwszoklasistów ze szkół polskich na Litwie i są jednym z elementów wsparcia polskiej mniejszości w tym kraju.
3: W skład wyprawek wchodzą plecaki najwyższej jakości, wyposażone w przybory szkolne.
4: Piórnik, farbki, plastylina, jakieś bidony i tak dalej.
3: Mówi Polskiemu Radiu Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna. Pierwszoklasiści otrzymają wyprawki w ramach programu Bon Pierwszaka. Program od wielu lat zapewnia wsparcie rzeczowe i finansowe dzieciom rozpoczynającym naukę w szkołach z polskim językiem nauczania.
4: To wsparcie ma jakby taki podwójny czynnik. Po pierwsze, że odciąża finansowo rodziców, no a druga rzecz niezmiernie ważna. To, że państwo polskie pamięta o dzieciach z polskich rodzin.
3: Dodaje Dzierżyńska. Realizowany jest również program Bon Przedszkolaka, dzięki któremu do 55 placówek prowadzących polskie przedszkola lub polskie grupy przedszkolne trafią zestawy edukacyjne i plastyczne, przygotowane dla blisko 700 dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w języku polskim. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Działają też polskie przedszkole oraz filia Uniwersytetu w Białymstoku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie prawie w całym kraju, pochmurno na Podhalu i tam popada, a temperatura od 16 stopni na ziemi kłodzkiej, 21-22 w centrum, do 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezar. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Żyrardowie umiarkowana. Ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Susza rolnicza występuje na południowych krańcach województwa lubelskiego. Zagrożone są tam uprawy kukurydzy i krzewów owocowych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka.

0: 18. era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
11: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: To grupa Fine Young Cannibals, Suspicious Minds, 14 minut po godzinie 15.
1: Letnisko.
0: Ula Kaczyńska, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Za chwilę wyruszymy do Orkiestry Polskiego Radia, żeby sprawdzić, na jakim etapie przygotowań do nowego sezonu orkiestra jest oraz dyrektor orkiestry. Porozmawiamy także o festiwalu, a właściwie opowiemy Państwu o festiwalu Warszawa Singera, ale najpierw wiadomości od Państwa na naszym profilu na Facebooku. Pani Małgosiu, pięknie dziękuję. Pani Ulu, ten album z utworem Niepewność Michała Żebrowskiego i Kasi Stankiewicz nosi tytuł Lubię, kiedy kobieta. Ja wiedziałam, że tam są jakieś kobiety i że jest pan Michał, ale pięknie dziękuję za sprecyzowanie, o jaki tytuł chodziło. No i jeszcze pan Piotr napisał. Dia, dziewczyna ode mnie z miasta. Pozdrowienia z pięknego Jarosławia. No i pan Piotrek twierdzi, znaczy cieszy się, że ją odnaleźliśmy. To nie my, to świat ją odnalazł. Natomiast życzyłby sobie więcej muzyki z jej repertuaru na antenie radiowej Jedynki. Tak będzie. Jak bum, cyk, cyk. Tak właśnie. A teraz Sienna Spyro, Die on this Hill. To jest przepiękna ballada. Nie wiem, czy na godzinę 15:15 odpowiednia, czy nie za leniwa, ale z drugiej strony ostatni tydzień wakacji możemy się trochę polenić.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 15. Jeszcze przez chwilę nam wybrzmiał Zbigniew Wodecki, do którego mam nadzieję wrócimy, no bo też piękna orkiestra. A teraz porozmawiamy o Orkiestrze Polskiego Radia. Kajetan Prochyra, szef orkiestry, jest razem z nami. Skończyły się wakacje, panie dyrektorze.
2: To jest.
1: No i co teraz? Dzień dobry.
2: I teraz wracamy do pracy. Orkiestra już pracuje. Orkiestra, mamy już, jesteśmy po 14, to już zakończyliśmy na dzisiaj nagrania do płyty, którą nagrywamy z Iwoną Sobotką, ale już w przyszłym, to za półtora tygodnia, właściwie w przyszłą sobotę, zapraszamy na koncert, który zainauguruje nasz kolejny sezon. Koncert nazywa się Weź Głęboki Oddech.
1: No wspaniale, przed nowym rokiem szkolnym wszyscy powinni wziąć głęboki oddech. Dotyczy się to i osób, które wróciły z urlopów, ale też tych, którzy za chwilę będą prowadzić dzieci do szkoły.
2: Bo inne orkiestry to się lenią jeszcze i później zaczynają sezon, a my właśnie
1: kiedy
2: chcemy...
1: się zaczyna takie orkiestrowe granie? Kiedy jest sezon na...
2: No nie ma jakiejś takiej kanonicznej daty. Jedne orkiestry zaczynają, te bardziej leniwe zaczynają w październiku. Nie powinienem tak mówić, ktoś się będzie potem nie czepiał. A my zaczynamy, my z kolei zaczynamy wyjątkowo wcześnie, bo 5 września. Ale no właśnie taki chcemy zrobić taki łącznik trochę między tym czasem wakacji miasta bez korków i jakiejś takiej ulgi, żeby publiczność weszła do naszej sali jeszcze z takim ostatnim oddechem wakacyjnego powietrza. A w nagrodę dostała, no mam nadzieję, bardzo przyjemne, bardzo też poruszające, nieoczywiste muzyczne doświadczenie.
1: No ale jak ktoś się zerknie w program tego koncertu, to może się chwycić za głowę. I
2: jak to?
1: No Dworzak, Sibelius, Agata Zubel. Mówisz, że to takie miłe wkroczenie w nowy rok, a nie są to takie nazwiska, które raczej kojarzą się z hermetyczną, ciężką muzyką.
2: Nie no, Antonin Dworzak jest w ogóle generatorem przebojów, bangerów i to jest ten Dworzak od 9 symfonii Dworzaka, zwanej niekiedy kowbojską, albo...
1: Wspaniale to zrobiłeś, prosimy o powtórkę.
2: I tak, a my zagramy jego koncert wiolonczelowy, który nie jest tak powszechnie znany jak jego 9 symfonia, ale jest fantastyczny. I jest też super ciekawe to, że Dworzak w ogóle nie dowierzał za bardzo w wiolonczele jako instrument solistyczny. A zarazem pracując nad tym koncertem, oczywiście pisząc go dla swojego przyjaciela i tak dalej, wplotła się w tę tkankę muzyczną jego osobista historia, dlatego że on był wtedy w Stanach i dowiedział się, że taka jego wielka miłość zachorowała. W związku z tym jej ulubioną, czy jedną z ulubionych melodii włączył w melodię tego koncertu. A kiedy zmarła, to wtedy zmienił zakończenie tego, czy zmienił ostatnią część tego koncertu na takie właśnie refleksyjne, powolne pożegnanie przed finałem orkiestry.

0: Agata Zubel może nie kojarzy się z muzyką do windy i słusznie, natomiast też chcemy pokazywać, no, czym ta muzyka jest. Że z jednej strony mamy właśnie, czasami mamy taką narrację, jaką możemy teraz sobie dopisać do Dworzaka i opowiedzieć o jego prywatnej historii. I myśleć sobie, że to jest temat, który jest tu gra orkiestra, potem on się odbija, czyli jak to się tam przekłada i jest bardzo dużą też przyjemnością, jeśli ktoś ma na to ochotę śledzić to, jak ten utwór jest skonstruowany. W przypadku muzyki Agaty Zubel, czy w przypadku tego utworu Agaty Zubel jest tak, że tam nie tyle narracja, co brzmienia, przepływanie, różne faktury dźwiękowe. Dlatego też nazwaliśmy ten koncert Weź Głęboki Oddech, bo właśnie chciałbym bardzo, żeby publiczność, która będzie z nami w studiu Lutosławskiego albo będzie nas słuchała na antenie Dwójki, dała się porwać tym kompozytorom. Dała się porwać Agacie Zubel i która zresztą będzie na naszym koncercie, co mnie bardzo cieszy i pozdrawiamy. I tym, jak ona gotuje brzmienie, co potrafi wyczarować z orkiestry. A z kolei finałem tego koncertu będzie siódma symfonia Sibeliusa, która też jest trochę inna niż zwykle, dlatego że symfonie mają części. Najczęściej właśnie też ten motyw tam się powtarza i tak dalej. To znaczy są tematy, rozumiem się bardzo, bla, bla, bla. W każdym razie tutaj mamy znowu symfonię, która jest w jednej części. Utwór w ogóle jak na symfonię dość krótki, bo to jest około 20 minut muzyki, który jest też takim oddechem, takim przeżyciem, takim właśnie siadamy, zapinamy pasy i niekoniecznie w najgłośniejszych dźwiękach, niekoniecznie w jakichś największych właśnie tylko w jakimś takim byciu razem. Ja zawsze o tym byciu razem opowiadam, ale kurczę, po to robimy. I też tym bardziej zapraszam Państwa do studia Lutosławskiego w sobotę, w takim jeszcze powiewie wakacji, żeby dać sobie ten oddech, dać sobie ten taki moment, żeby gdzieś zapomnieć o słowach na chwilę, zapomnieć o zapisanych słowach na jakichś listach zadań i na tym, co trzeba wyprawkę do szkoły, co trzeba wniosek o gruszę złożyć albo co, tylko po prostu dać się tym dźwiękom porwać i posiedzieć sobie w tym naszym pięknym studio i przeżyć emocje zapisane dla nas
1: jeśli
0: przez kompozytorów.
1: Jeśli muzycy będą czarować dźwiękiem, tak jak ty słowami opowiadając o tej muzyce, to to jest...
0: To Ave Marin wtedy.
1: Nie, tobie całkiem nieźle poszło. Więc zachęcam, żeby się wybrać na ten koncert. Czy możemy zdradzić, kto poprowadzi orkiestrę?
0: Tak jest. Orkiestrę poprowadzi basem Akiki, a solistą w koncercie Dworzaka będzie młody, a znakomity wiolonczelista właśnie przez basama wskazany Iwan Karizna. Także i też właśnie bardzo czekamy na to spotkanie z Iwanem, dlatego że ten koncert Dworzaka też jest opowieścią właśnie o relacji solisty z orkiestrą, jak to się będzie przekładało. Jest to fajna przygoda. Bardzo zapraszamy na sobotę.
1: Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, był dzisiaj w naszym studiu, ale coś czuję, że będziemy się częściej widywać. Zapraszam.
0: Bam, bam, bam.

Olivia Dean, Man I Need. To jest moje wspomnienie tegorocznego lata, kiedy artystka przyjechała do Polski. Wystąpiła w Warszawie na koncercie w czerwcu. No bardzo ważne, znaczy może nieważne przeżycie, ważniejsze w życiu przeżycia nastąpiły. Natomiast bardzo był to przyjemny moment i będę długo to lato wspominać właśnie przez pryzmat piosenek Olivii Dean. A jak z Państwa latem? No powoli kończy się. No i tutaj się rodzi pytanie, czy Państwo już wysłali

pocztówkę z wakacji. Jeśli nie, to już jest ostatni moment, żeby wziąć udział w naszej zabawie Pocztówka z radiem. To jest zabawa, która daje możliwości zabawy z rysunkami Andrzeja Milewskiego, który publikuje w sieci jako andrzejrysuje.pl i wysłania dźwiękowej kartki z pozdrowieniami do najbliższych. Co zrobić, żeby wziąć udział w tej zabawie? Wystarczy wejść na stronę pocztówka.polskieradio.pl, wybrać jedną z przygotowanych ilustracji i stworzyć niepowtarzalną pocztówkę z wakacji, którą można pobrać, a potem podzielić się nią w social mediach. Namawiamy Państwa do wzięcia udziału w tej zabawie, bo to też są nasze wspomnienia z wakacji. To czekamy na Państwa pozdrowienia, bo do nas też można je wysłać. A już teraz Sofa i Moje życie to...

0: Za 19 minut będzie godzina 16. Dziś już mówiłam Państwu, że wybierzemy się także na festiwal Warszawa Singera. To jest festiwal, którego 23. odsłona trwa teraz w Warszawie. Festiwal poświęcony szeroko rozumianej kulturze żydowskiej. O teatralnych propozycjach w programie, a te są zawsze bardzo ważnym punktem tego festiwalu, opowie już teraz Martyna Podolska, bo Martyna na teatrze po prostu się zna i wie, co jest dobre.
1: Nie ma festiwalu Warszawa Singera bez teatru, bo przecież to właśnie od niego wszystko się zaczęło. Zatem podczas wydarzenia można nadrobić sezonowe zaległości i wybrać się na przedstawienia prezentowane przez Teatr Żydowski w Warszawie, chociażby jeszcze dzisiaj. Wieczorem pokaz najnowszej premiery teatru, czyli Bujda Granda w reżyserii Joanny Drozdy. Spektakl przeniesie nas do lat 20. ubiegłego stulecia oraz do klimatu legendarnych scen Qui pro Quo i kawiarni Mała Ziemiańska. W nieco podobnym tonie wybrzmiewać będzie spektakl muzyczny Gołda Tęcer zaprasza, szlagiery żydowskiego kabaretu. Mówi nam aktorka Adriana Kieś.
2: Tutaj można się właśnie z taką przedwojenną Warszawą spotkać. Myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo bliskie, bo siedzimy jak w takiej kawiarni przy stolikach i właśnie tu jest taka możliwość spotkania się też z piosenką aktorską czy skeczem, znany Sęk chociażby.
1: Domowa i wzruszająca atmosfera będzie panować podczas sentymentalnego przedstawienia w kuchni mamy Soni, mówi nam Gołda Tęcer, dyrektorka festiwalu i dyrektorka Teatru Żydowskiego.
3: To jest w pamięci naszej mamy, ale to jest o życiu. To jest bardzo taki osobisty program. W tym roku będziemy mówić o książce W kuchni mamy Soni, którą napisał mój brat. Gdzieś tam był mój pomysł. Oczywiście piosenki, które śpiewała nasza mama i szlagiery. I to jest program dla wszystkich mam, które są. Albo jak nie ma, to się pamięta.
1: Zupełnie inne brzmienia będą prezentowane w musicalu M-Faktor Narodziny Piękna w reżyserii Agaty Biziuk. Mówi nam aktor Daniel Antoniewicz.
4: Przed rozpoczęciem tej pracy nie wpadłbym na to, żeby połączyć Maxa Faktora z piosenkami jakimikolwiek. A tymczasem z tym piórem, jakie zaproponowała Agata, z tym ciętym, takim intelektualnym, zdystansowanym, ostrym piórem, z tekstami piosenek Ani Domalewskiej i z bardzo dobrą muzą Staszka Pawlaka. To się tak skomponowało zaskakująco. Mam wrażenie, że to kolejny spektakl w Teatrze Żydowskim, który przełamuje takie stare stereotypy, właśnie w których ludzie wyobrażają sobie teatr żydowski jako coś starego, klasycznego.
1: Klasycznie za to będzie podczas finału festiwalu, bo w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wybrzmi po raz pierwszy w historii opera klezmerska W nocy na Starym Rynku. Do niej muzykę skomponował Frank London, mówi nam Dawid Szurmiej.
5: Chyba jest to jedna z niewielu oper klezmerskich przede wszystkim, więc trudno jest po nie sięgać. Natomiast Frank jest... Jego zespół Klezmatics obchodzi w tym roku 40-lecie swojej działalności. Frank cały czas w duszy ma góra 30 lat, natomiast to, że ten zespół istnieje od 40 lat, oznacza, że miał ogromny wpływ na pokolenia osób związanych z kulturą żydowską i po prostu fanów muzyki na przestrzeni, na przełomie XX i XXI wieku. Szczerze, to jest jedna z najważniejszych postaci muzyki klezmerskiej tego okresu.
1: To tylko część teatralnych i festiwalowych propozycji. Ze wszystkimi mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej wydarzenia, a warto, bo festiwal Warszawa Singera potrwa aż do niedzieli.
0: To ten materiał przygotowała oczywiście Martyna Podolska, a jeśli będą Państwo

0: Za 11 minut będzie godzina 16. Michał Strzałkowski już w naszym studiu. A zatem pytanie, co po 16?
1: A po 16 w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o tym, co się zmieni, jeśli chodzi o przepisy dotyczące żłobków. Na przykład nie będzie można wizerunków dzieci wykorzystywać do reklamy takich żłobków. Bardzo ograniczone to będzie także w przypadku różnego rodzaju profili w mediach społecznościowych, gdzie się zdjęcia
0: umieszcza.
1: Powiedz
0: mi, jest jakaś szansa, że kiedyś ta ustawa dotknie też rodziców, żeby rodzice mieli zabronione udostępnianie
1: wizerunków swoich dzieci? Mówisz o tak zwanym sharentingu, czyli tak, dzieleniu się dziećmi. Pewnie trudno byłoby to zabronić, możemy tylko tłumaczyć, że tego się nie powinno robić absolutnie. Najgorzej, jeśli ktoś jeszcze próbuje na tym wszystkim zarabiać. Ale w tej ustawie także taka zmiana, że żłobki będą musiały obowiązkowo mieć place zabaw, bo chodzi o to, żeby dzieci też spędzały jak najwięcej czasu na dworze. Więc sporo się zmieni, o wszystkim tym opowiemy, ale będzie także, ponieważ dziś Międzynarodowy Dzień Psa, to o naszych

0: czworonożnych przyjaciołach, ale my się zastanawiamy nad tym, czy na przykład w sytuacji jakiegoś długu, jakiegoś takiego, jakiejś bardzo skomplikowanej sytuacji finansowej, to komornik może zająć psa? Czy
1: no,
0: w ogóle
1: nadzieję,
0: można go potraktować
1: nie.
0: jak rzecz?
1: No mam nadzieję, że nie, nawet jeśli chodzi o bardzo drogą rasę, że takie rzeczy się nie
0: drogą nie naszemu sercu.
1: Drogą naszemu sercu, ale też drogą finansowo. Potrafią być rasy, które kosztują.
0: Kundelka znajdę. Był za darmo, ale...
1: Mój był za darmo, ale jak się rozchorował, to już tanio nie było.
0: Tak, bywa.
1: Tak to właśnie bywa. Michał tak Strzałkowski bywa. Po 16, a my pięknie dziękujemy. Monika Góral program wydawała, Filip Wolski go zrealizował. A mówiłam do państwa ja, Ula Kaczyńska. Do usłyszenia jutro.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach.

0: kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Kierowcy informują, że cały czas korkuje się trasa w kierunku Poznania.
10: Dzień dobry, witam. Chciałem zgłosić taki dość poważny karambol A2, 130 km, kierunek Poznań. Autostrada zamknięta, tam co najmniej 4-5 godzin. Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy za informację od naszego słuchacza, chociaż też służby podają najnowszą informację, że na 133 kilometrze odblokowany został jeden pas w kierunku Poznania. Można już przejeżdżać lewym dokładniej, a tam po godzinie 13 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i te utrudnienia są na wysokości miejscowości Sędziny Huby. Cały czas trwają utrudnienia na drodze krajowej nr 79. To odcinek z Woleń Lipsko na 117 kilometrze w województwie mazowieckim, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe i tam niestety też mamy jedną osobę ranną. Od godziny 15 zablokowana jest trasa w obu kierunkach i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 18. S7, również województwo mazowieckie, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki do Płońska. Na 128 kilometrze trwają prace drogowców po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w drodze do Trójmiasta. I jeszcze autostradowa czwórka od węzła Budziszów do węzła Udanin. Cały czas mamy dość spore przewężenie trasy. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe po godzinie 12. Zablokowane cały czas są dwa pasy ruchu w kierunku Zgorzelca. Na miejscu jest także policja, która kieruje ruchem na miejscu zdarzenia. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to też dość spore przewężenie jest na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, czyli w trasie do Katowic i w trasie do Tarnowa. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
11: Jest 16, a to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Politycy koalicji rządzącej wzywają prezesa PiS-u, żeby zareagował na nowe doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. Dziennikarze ujawnili, że rok temu poseł tej partii Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy kryptowalut na Ibizie.

0: Polska proponuje pomoc Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. To m.in. budowa barier granicznych. Kranówka za darmo w niektórych restauracjach na Piotrkowskiej w Łodzi. W aktualnościach o tym, jak ten pomysł oceniają łodzianie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powinien natychmiast odciąć się od Michała Moskala, uważają politycy Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i Jacek Karnowski i wzywają szefa Prawa i Sprawiedliwości do reakcji w tej sprawie. Jak informują TVN24 i Wirtualna Polska, poseł tej partii Michał Moskal spotkał się w sierpniu zeszłego roku na Ibizie z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Po tej wizycie Moskal razem z posłem Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach.
1: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków. Dlatego dzisiaj domagamy się, po pierwsze, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiS-u.
0: Mówił Borys Budka, który razem z wiceministrem funduszy Jackiem Karnowskim zapowiada doniesienie do prokuratury. Michał Moskal twierdzi, że z szefem Zonda Krypto rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami, i nigdy nie podjął z nimi żadnej współpracy. W aferze Zonda Krypto Polacy stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale są też szacunki wskazujące nawet na ponad 2 miliardy. To pieniądze, które ludzie zainwestowali na giełdzie kryptowalut, a potem nie mogli ich odzyskać. Polska oferuje Hiszpanom pomoc w walce z nielegalną migracją. Chodzi o budowę barier granicznych oraz systemu morskich boi sygnalizacyjnych w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie na terytorium Maroka. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk pisze w mediach społecznościowych, że jesteśmy państwem, które zdobyło unikatowe doświadczenie w zakresie ochrony granic. 30 lipca do Ceuty próbowało dostać się ponad 72 tysiące migrantów. Co najmniej 96 osób zginęło. Historyczna decyzja sądu w Libanie to prawne uznanie tożsamości płciowej kobiety, której przy urodzeniu przypisano płeć męską. Zmiana płci i imienia osoby w dokumentach została orzeczona w kwietniu zeszłego roku, ale dopiero teraz upubliczniono sprawę na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzja wywołała w Libanie kontrowersje ze względów religijnych.
2: 37-letnia dziś Rami, która od dzieciństwa czuła się dziewczyną, przeszła wszystkie konieczne zabiegi w 2019 roku w Tajlandii. Po raz pierwszy złożyła wniosek w sądzie w Benchbale rok później, ale został on odrzucony. Sytuacja zmieniła się, gdy sprawę rozpatrzył inny sędzia. Wasim Zahreddin uznał, że podstawą do decyzji są nie tylko międzynarodowe prawa ratyfikowane przez Liban oraz dokumentacja medyczna, ale też dekret z 1932 roku. Przyznaje on sędziemu wyłączne prawo do korygowania wpisów w aktach stanu cywilnego, tak aby odzwierciedlały rzeczywistą sytuację osoby zainteresowanej, o ile zmiany będą nieodwracalne. Cywilny wyrok krytycznie ocenił m.in. sąd muzułmański w Bejrucie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Mamy w Polsce nowy rezerwat przyrody. Nazywa się Dolina Rzeki Małej i został otwarty dzisiaj. Obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zaznaczyła, że tworzenie nowych rezerwatów to priorytet resortu.
4: A ponieważ jako minister mam w wielu obszarach związane ręce decyzją osób pełniących ważne funkcje państwowe, na przykład w zakresie tworzenia parków narodowych, uznaliśmy, że tworzenie rezerwatów to ten element, który w resorcie możemy przyspieszyć.
0: Od 2024 roku powstało już 200 rezerwatów. W restauracjach w centrum Łodzi można darmo zamówić wodę z kranu. Takie rozwiązanie wprowadzają niektóre lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Zdaniem łodzian to dobry pomysł, na którym zyskają restauratorzy i klienci.
5: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
6: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzać tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór.
0: Ministerstwo Klimatu proponowało, aby restauracje miały obowiązek oferowania klientom bezpłatnie pół litra wody z kranu. Ostatecznie resort wycofał się z tego pomysłu. To były aktualności programu pierwszego.

0: Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na torze regatowym Malta w Poznaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie z udziałem ponad 850 zawodników z 79 krajów. Przedpołudniowa sesja była dla reprezentacji Polski udana. Dwukrotny mistrz świata Oleksij Kolijadych pewnie wygrał swój bieg eliminacyjny w konkurencji Kanadyjek jedynek na 200 metrów, a kobieca czwórka kajakowa na dystansie 500 metrów z Sandrą Ostrowską, Dominiką Putto, Katarzyną Kościółek i Julią Olszewską zajęła drugie miejsce, ulegając tylko Niemkom. Awans do półfinałów zdobyła również męska czwórka kajakowa na 500 metrów, zajmując trzecie miejsce w przedbiegu, a także Weronika Marczewska w kajakach jedynkach na 1000 metrów, Wojciech Pilarz w kajakach jedynkach na 200 metrów, Wiktor Głazunow w kanadyjkach jedynkach na 1000 metrów oraz debiutujące w gronie seniorek Maja Różanowska i Amelia Marcinkowska w kanadyjkach dwójkach na 500 metrów. Pierwsze wyścigi medalowe na poznańskim torze odbędą się w piątek. Zelijko Kopić został nowym trenerem piłkarzy Wieczystej Kraków, zastępując zwolnionego po porażce 2-3 z Krakowią Kazimierza Moskala. 48-letni Chorwat, mający w dorobku pracę m.in. w Dynamie Zagrzeb i Hajduku Split, podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Jego celem będzie wyciągnięcie zespołu z przedostatniego miejsca w tabeli, a na ławce trenerskiej zadebiutuje już w sobotnich derbach z Wisłą Kraków. W pierwszej rundzie debla w turnieju tenisowym w Monterrey Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. W walce o półfinał ich rywalkami będą Chinka Xiui Fan oraz Australijka Maja Joint. Chwalińska rywalizuje w Monterrey także w singlu. Jako zawodniczka rozstawiona z numerem trzecim w pierwszej rundzie miała wolny los, a w 1/8 finału zmierzy się z grającą z dziką kartą Amerykanką Alicia Parks. Ten turniej to oczywiście przygotowanie do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, ale na południu Polski duże i całkowite. Na krańcach południowych, głównie w Sudetach oraz w Tatrach, okresami opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Kotlinie Kłodzkiej, 22-23 stopnie w centrum, do 24 na zachodnim Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: lub etykietą.
1: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Reklama. Autopromocja.
9: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
10: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 zaczynamy naszą jedynkową popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I zaczynamy ją, jak słychać, śpiewająco, choć za chwilę temat poważny. Będzie o wielkim treningu reagowania, który przed nami. Takim sprawdzeniu naszej gotowości na kryzysy. Na przykład, jeśli chodzi o to, gdy nagle pojawiłby się sygnał alarmowy.
2: Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
0: Ale będzie można się też nauczyć wielu innych rzeczy. Jak wyglądał będzie ten trening? Opowiemy o tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i będę miał przyjemność być z Państwem do godziny 18.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Dokładnie 17,5 minuty po godzinie 16.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Domy kultury, targowiska, miejskie place, a także biblioteki i remizy OSP zamienią się w sobotę w centra informowania o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przygotowania do dużej akcji informacyjnej, do takiego wielkiego treningu reagowania są już na ostatniej prostej. Jak to wygląda w Poznaniu, sprawdza od rana nasz reporter Maciej Szefer. Witaj, Maćku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I powiedz proszę, na czym polega ów krajowy trening reagowania i dlaczego warto wziąć w nim w sobotę udział?
2: Choćby dlatego, że będą te ćwiczenia, treningi, rozmowy, spotkania organizowane najbliżej mieszkańców. Nie bez kozery mówię najbliżej, bo bliżej właściwie już się nie da. No bo w Wielkopolsce, która jest mi bliska, będzie ponad 40 tego typu spotkań, ale kilka z nich będzie organizowane na przykład przy okazji sobotnich wiejskich dożynek. Ano, to jest idealny moment, żeby spotkać właściwie całą lokalną społeczność i żeby porozmawiać na każdy istotny dla lokalnej społeczności i nie tylko lokalnej społeczności temat. A że jest jeszcze nad czym pracować, to mówiła mi między innymi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
3: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jakie to są sygnały, jak wygląda sygnał, który mówi o ostrzeżeniu, a który o zagrożenia, który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania Państwowej Straży Pożarnej na nich, policji, WOT-u i wszystkich służb zaangażowanych, które będą pokazywały, które będą puszczały te sygnały i mówiły naszym obywatelom właśnie o tym, jak dobrze zareagować na te sygnały.
2: A że z tą interpretacją sygnałów alarmowych jeszcze bywa różnie, to jest fakt, który dziś po prostu zweryfikowałem, rozmawiając z kilkoma osobami takimi losowymi, które mijałem dosłownie na ulicach Poznania. Zapytałem o to po prostu mieszkańców Poznania, jak reagować, kiedy usłyszą syrenę.
4: Wrażenie robi takie sygnały, to dobrze wiedzieć, co ono oznacza, nie?
5: Pierwsze to bym brała najważniejsze rzeczy, no wiadomo, rodzinę ze sobą i no, do schronu pierwszego, jakiego bym w ogóle wiedziała, gdziekolwiek jest.
6: No święto narodowe jakieś jest, powstanie było pewnie i dlatego wyją. Trzeba sprawdzić tylko jakie.
2: To mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiałem o właśnie tych sygnałach, o których będą przypominali i przypominają już od wielu miesięcy samorządowcy, przedstawiciele rządu, a także lokalne społeczności. No i tak, samorządy i organizacje przygotowują tysiące punktów edukacyjnych.

0: operacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. I ten sobotni ogólnopolski trening reagowania będzie przede wszystkim bezpłatny i będzie pokazywał też, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu, gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu, a o znaczeniu tego treningu mówił mi starszy brygadier Tomasz Grelak.
1: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
2: Ale poruszone mają być też kwestie dotyczące dezinformacji.
0: Oj tak, zdecydowanie, bo to jest też palący problem i duże wyzwanie, no bo dezinformacja jest kłopotem i to, gdzie szukać wiarygodnych informacji, to kwestia, o której też rozmawiałem dzisiaj z mieszkańcami Poznania.
3: No na pewno w radiu, w internecie, a najważniejsze to włączenie telewizora i wiadomości słuchanie.
0: A w kwestii wiarygodnych informacji chodzi o to, by sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów, takich jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania, którą powinniśmy mieć na swojej komórce. To jest też nauka o tym, jak docierać do komunikatów służb i które służby i komunikaty są wiarygodne. Służby niemal na każdym kroku przypominają też o znaczeniu tych poszczególnych sygnałów, o których mówimy od początku tej rozmowy. Posłuchajmy strażaka.
1: Mamy sygnał o zagrożeniu, jest to sygnał modulowany, który jest nadawany przez 3 minuty i to jest sygnał, który powinien sprowokować nas do zweryfikowania, co to za rodzaj zagrożenia. Potem w konsekwencji tego, jakie działania powinniśmy zrobić, czy szukać punktu schronienia, czy po prostu włączyć telewizję i nasłuchiwać komunikatów. Natomiast kolejnym sygnałem jest sygnał odwołujący, sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
2: A na spotkaniach o swojej roli w obronie cywilnej będzie przypominać nie tylko straż pożarna, nie tylko władze samorządowe, ale też policja. W jaki sposób?
0: Policja, bo policja właściwie uczestniczy we wszystkich zdarzeniach, które dotyczą naszego bezpieczeństwa i choćby dlatego policjanci akcentowali mi to poza mikrofonem nieco, że należy po prostu się słuchać. Należy słuchać zaleceń służb, zaleceń policji i zawsze stosować się do tych sygnałów, które dają służby mundurowe, ale dlaczego one to robią bardzo często? No bo tam, gdzie dzieje się coś ważnego, gdzie potrzebna jest sprawna komunikacja, tam właśnie pracuje policja i o tym przypomina inspektor Tomasz Barłożek.
4: W sytuacjach kryzysowych policja jest odpowiedzialna za to, żeby również umożliwić działanie innych służb. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby były drożne ciągi komunikacyjne, żeby były kanały transportowe dla i służb ratunkowych, ale również pojazdów zaopatrzenia. To w takich sytuacjach się bardzo liczy, żeby te służby mogły szybko i sprawnie reagować.
0: Sobotnie warsztaty zaplanowano w tysiącach miejsc w całej Polsce.
2: To zachęcamy do uczestniczenia w nich. W Gołdapi lato z radiem przez niemal całą sobotę i tam też przy okazji naszych letnich jedynkowych wydarzeń tego typu szkolenia się odbywają. Warto z nich skorzystać. Maciej Szefer o tym, jak to wygląda w Wielkopolsce, ale podobnie będzie w całym kraju. Bardzo ci, Maćku, dziękujemy. A w Ekspresie Dziękuję. Jedynki za chwilę o tym, jak zmieniają się od teraz przepisy dotyczące żłobków czy innych punktów opieki nad dziećmi do lat 3, a będą rzeczywiście zmiany.
5: Nowo powstające żłobki będą musiały mieć swój własny plac zabaw. Nowo powstające kluby dziecięce i punkty dziennego opiekuna będą musiały mieć dostęp do placu zabaw.
2: Ale to tylko jedna ze zmian, co jeszcze się zmieni. O tym w Ekspresie Jedynki powiemy już za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I Ekspres Jedynki, w którym teraz o nowej jakości opieki nad najmłodszymi i o tym, że żłobek ma być czymś więcej niż miejscem, w którym rodzic zostawia dziecko na czas pracy. Ma być bezpieczną przestrzenią do rozwoju. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. I nowe przepisy zmieniają m.in. zasady pracy opiekunów, to jak dzieci są żywione, to jaki jest dostęp dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. I wreszcie to, jak chroniony jest ich wizerunek. Wprowadzają też nową formę opieki. Punkty opieki dziennej. I o tym wszystkim Izabela Kosteszyn.
2: Podpis prezydenta kończy parlamentarną drogę dużej reformy opieki nad najmłodszymi. Dlaczego prezydent zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3?
3: Ponieważ bezpośrednio zwiększa ona bezpieczeństwo naszych najmłodszych dzieci i wprowadza standardy, które w cywilizowanym państwie powinny być normą.
2: Zmian jest sporo. Jedna z najważniejszych to nowa forma opieki, punkty opieki dziennej. Mają one działać szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby tworzenia dużego żłobka. Jak zaznacza psycholog z Fundacji Rozwoju Dzieci Monika Rościszewska-Woźniak, która brała udział w pracach nad projektem ustawy, punkty opieki dziennej sprawdzą się przede wszystkim w małych gminach.
4: Tam, gdzie nie trzeba budować całego wielkiego kompleksu żłobkowego, który po pierwsze kosztuje strasznie dużo pieniędzy i jego utrzymania, a po drugie wymaga wielu dzieci. A w gminach wiejskich i w małych miasteczkach i też na wsi, no to jest piątka dzieci w tym wieku. I właśnie dla takich dzieci będzie możliwa wysokiej jakości opieka.
2: Ustawa stawia też wyżej poprzeczkę opiekunom.
4: Opiekun staje się funkcjonariuszem publicznym, tak jak nauczyciel. Wprowadzone mają być dodatkowe dni urlopu i co jest szalenie istotne, jest obowiązek doskonalenia, bo do tej pory to było tak, że opiekunki były traktowane jako zmieniaczki pieluch albo karmicielki i powszechnie było rozumiane, że one nie muszą myśleć, a one muszą bardzo myśleć. One muszą mieć ogromne nie tylko umiejętności, ale też one pracują sobą. W związku z tym wymaga to stałego doskonalenia, ale też takiej superwizyjnej pracy.
2: Zmiany obejmą również prozdrowotne aspekty dotyczące dzieci. Będą nowe standardy żywienia. W praktyce oznacza to ograniczenie niezdrowej i wysoko przetworzonej żywności. Placówki będą musiały także zapewnić dzieciom możliwość regularnej zabawy na świeżym powietrzu.
4: Nowo powstające żłobki będą musiały mieć swój własny plac zabaw. Nowo powstające kluby dziecięce i punkty dziennego opiekuna będą musiały mieć dostęp do placu zabaw. Ale istniejące nie muszą się likwidować, jeżeli nawet nie mają placu zabaw. Natomiast na pewno będą musiały wypracować sobie dostęp do bezpiecznego placu zabaw.
2: Nowe przepisy mocniej chronią też prywatność najmłodszych. Placówki nie będą mogły publicznie udostępniać wizerunku dzieci pozostających pod ich opieką, nawet wtedy, gdy zgodę na publikację wyrażą rodzice. To oznacza koniec zdjęć podopiecznych wykorzystywanych przez żłobki na otwartych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.
4: Natomiast nie dotyczy to wewnętrznych portali albo mediów takich, które są w wewnętrznym obiegu między opiekunkami a rodzicami, czyli nadal będą mogli sobie przesyłać zdjęcia, ale nie może to być na publicznej stronie żadnej.
2: Ustawa została podpisana przez prezydenta 19 sierpnia. Nie wszystkie przepisy zaczną jednak obowiązywać od razu. Większość rozwiązań wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, a na przykład zmiany w wyżywieniu dzieci w instytucjach żłobkowych czy zakaz publicznego udostępniania wizerunku dzieci 1 września 2027 roku.
1: O czym mówiła Izabela Kosteszyna w Ekspresie Jedynki, już za chwilę będziemy o cyberbezpieczeństwie rozmawiać. No, takie zasady dotyczące nas codzienne to właściwie już znamy. No, wiemy choćby, że...
5: Jeżeli nie mamy pewności, że wiadomość pochodzi z zaufanego i legalnego źródła, to nie klikajmy w żadne linki i załączniki.
1: Coraz bezpieczniej sami zachowujemy się w sieci, ale... Co jeśli ktoś dysponuje naszymi danymi, ten ktoś jest nieostrożny i dochodzi do wycieku? No właśnie, tak się ostatnio działo nie tylko w Polsce, choćby.

0: gratulację, w ramach której wymienia się rzeczy, które są wyłączone z egzekucji. I tutaj, co ciekawe, co do zwierząt, no musimy pamiętać, że kodeks postępowania cywilnego to jest dosyć archaiczna ustawa, bowiem z 1964 roku. I na przykład egzekucji nie podlega jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów. Jednakże w obecnym stanie prawnym i naszym stanie rozwoju jako społeczeństwa myślę, że najbardziej zasadne byłoby wpisać też tu wyłączenie zwierząt domowych, co najmniej z egzekucji, ale chyba w ogóle zwierząt, bo po pierwsze w praktyce i tak nieczęsto do tego dochodzi, a po drugie no zdajemy sobie sprawę, że z tego, że obecnie zwierzę powinno raczej podlegać deiryfikacji, czyli tego wyłączenia z uczynienia zwierzęcia rzeczą.
1: Kiedy pani mówiła o tym wyłączeniu, kiedy zwierzę, krowa, koza, owca jest jakby niezbędne do przeżycia danej rodziny, no bo to zwierzę na przykład pomaga wyżywić się danej rodzinie, to pomyślałem, że przecież te nasze psy, koty, domowe zwierzęta też są niezbędne. No tu chodzi oczywiście o taki pewien rodzaj komfortu psychicznego, ale bardzo często te zwierzaki no, pomagają na przykład, nie wiem, w wychowaniu dzieci, które potrzebują jakiegoś, powiedzmy, wsparcia terapeutycznego, czy jakiegoś innego wsparcia. No te zwierzaki no, też jakby pełnią bardzo ważną rolę w wielu rodzinach.
0: Tak, to prawda, a też myślę, musimy wziąć pod uwagę taką sytuację, że jak komornik zweryfikuje, czy osoba, która zlicytowała, załóżmy, 5 rasowych psów, jest osobą odpowiednią do ich utrzymania? Co więcej, my nie mamy w Polsce rejestru osób, na których nałożono środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt. I komornik nie zweryfikuje ad hoc tego, czy ta osoba, która zlicytowała te zwierzęta, nie jest na przykład objęta takim zakazem. Więc tym bardziej w mojej ocenie no to powinno się te zwierzęta wyłączyć z tej egzekucji właśnie na drodze prawnej decyzji ustawodawcy.
1: Czy do państwa, do prawników na rzecz zwierząt zgłaszali się ludzie, którzy znaleźli się w takich sytuacjach, o których tu rozmawiamy, potrzebowali pomocy, porady?
0: Na ten moment nie przypominam sobie takiej sytuacji. Częstsze są sytuacje, kiedy zgłaszają się osoby, które rozstały się bądź rozwodzą się, no i właśnie jest tutaj spór na tym tle, przy kim ma zostać właśnie to zwierzę.
1: Bo tak sobie myślę, że pewnie takich spraw będzie przybywać, bo coraz częściej też te psy się stają takimi, no nie wiem, psieckami, jak to się mówi, no takimi trochę towarzyszami życia, czasem zastępującymi dzieci niektórym osobom. Ja nie chcę teraz o tym zjawisku mówić, oceniać go, do niego się w żaden sposób odnosić, tylko to pokazuje, że te zwierzęta się stają bardzo, bardzo bliskie, a ludzie się niestety rozstają i też sporo jest tych rozstań, sporo jest rozwodów, więc domyślam się, że tego typu spraw będzie po prostu przybywać.
0: Tak, niektóre kraje już zdecydowały się na uregulowanie tego, jak wygląda sądowo podział opieki nad tym zwierzęciem, posiadania tego zwierzęcia właśnie po rozstaniach. W Polsce co jakiś czas pojawiają się takie postulaty legislacyjne. Tutaj jest jeszcze druga moneta tego sporu, że jedno to jest, powiedzmy kolokwialnie, przy kim zostanie ten pies czy kot po rozwodzie, ale druga jest taka, że załóżmy pies zostaje przy mężu, no a żona mówi, ale przecież za zakup tego psa zapłaciłam ja, za jego utrzymanie w większości płaciłam ja, ostatni rachunek w lecznicy weterynaryjnej pokryłam ja, no to ja bym teraz chciała zwrotu tego. Więc coraz częściej na wokandę trafiają takie spory, no i bez odpowiednich instrumentów prawnych nasi sędziowie często tutaj mają trudny orzech do zgryzienia.
1: A jak pani mówiła, takie rozwiązania pojawiają się już w niektórych krajach na świecie. Być może pojawią się także i w Polsce. Katarzyna Konopka z organizacji Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: A w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o tym, że coraz mniej przesyłek z Chin trafia do Europy. Dlaczego? No, będziemy to wyjaśniać.

0: tylko nieco ponad kwadrans do godziny 18.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A dziś o tym, że przesyłek z Chin jest znacznie mniej i to potwierdzają najnowsze dane z resortu finansów. Liczba azjatyckich przesyłek o niskiej wartości spadła o połowę po wprowadzeniu dodatkowego cła. Przypomnijmy, od lipca każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej podlega obowiązkowej opłacie celnej, nawet jeśli jest właśnie niskiej wartości. Zakupy z Chin stały się więc droższe, ale rynek unijny jest dzięki temu lepiej chroniony. O tym, jakie są efekty tych zmian i czy to jest jednorazowy spadek, czy jednak objaw nowej tendencji, opowie Justyna Golonko.
2: Od lipca przesyłki z Chin zdrożały. Każda pozycja towarowa w paczce spoza Unii Europejskiej została obłożona ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro. Zmianę odczuwają chińskie platformy zakupowe, a także polscy konsumenci. To widać w danych, bo liczba zamówień w tym czasie lawinowo spadła, wylicza Marta Rosiak, starszy aspirant z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
3: Pierwsze dane ilościowe potwierdzają, że w lipcu 2026 z tego roku nastąpił wyraźny spadek liczby zgłoszeń celnych. W czerwcu odnotowano 4 238 tysięcy zgłoszeń dotyczących towarów e-commerce, natomiast w lipcu ich liczba wyniosła 2 113 tysięcy, czyli oznacza to spadek o 2 124 tysiące zgłoszeń, co stanowi 50% spadek. Jest to duży spadek, natomiast był to pierwszy miesiąc obowiązywania nowych regulacji e-commerce i jest to zbyt krótki okres, aby ocenić, czy ten spadek stanowi trwałą zmianę funkcjonowania rynku, czy też jest efektem krótkookresowym.

0: reakcji przedsiębiorców, platform sprzedażowych, operatorów logistycznych i konsumentów na nowe warunki prawne i ekonomiczne.
1: Tak, duży spadek przesyłek z Chin do Polski cieszy polską branżę e-commerce i choć oczywiście to jest taki okres przejściowy, to jednak, jak mówi Patrycja Sas-Staniszewska, prezeska zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, jest to już bardzo dobry i ważny sygnał dla rynku.
2: Przede wszystkim, że zmiany legislacyjne zaczynają przynosić wreszcie efekt. Dlatego to jest ważne, ponieważ celem tego ruchu jest wyrównanie ram prawnych i konkurencyjnych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z Chin. Polscy przedsiębiorcy działają zgodnie z prawem, dostosowują się do zmian regulacyjnych Unii Europejskiej i jest to kosztochłonne. Natomiast platformy chińskie powinny to robić, ale jednak w większości, jak obserwujemy, unikają tych zmian. W związku z tym Komisja Europejska podjęła się takiego ważnego ruchu, który był też inicjowany między innymi przez naszą organizację. Natomiast w mojej ocenie jedna zmiana od razu nie odwróci wieloletniego przyzwyczajenia konsumentów do skali zakupów na platformach chińskich. Dlatego ważne jest to, że proces zmian już się rozpoczął i przed nami są kolejne rozwiązania.
1: Już jesienią do tych opłat celnych na tanie paczki spoza Unii Europejskiej dołączą kolejne rozwiązania, które mają wzmocnić unijny rynek.
2: Od 1 listopada obowiązkowe staną się identyfikatory produktów, które mają ułatwić organom celnym kontrolę i identyfikację towarów, a później od 1 listopada ma zostać wprowadzona również unijna opłata manipulacyjna związana z obsługą małych przesyłek. To jest kluczowe dla przedsiębiorców polskich, bo chodzi o to, aby finalnie ten sam produkt oferowany polskiemu konsumentowi podlegał tym samym zasadom celnym, podatkowym, produktowym i konsumenckim, niezależnie od tego, czy sprzedaje go firma z Polski, Unii Europejskiej, czy spoza Unii Europejskiej. Także mam nadzieję, że tutaj będą dalsze działania, ponieważ celem jest nie tylko wyrównanie ram prawnych pomiędzy biznesem, ale także ważne jest to bezpieczeństwo konsumenta, o które też jako organizacja zawsze zabiegaliśmy.
1: A takie zwiększone bezpieczeństwo, certyfikacja to są dodatkowe koszty i polski konsument także powinien być tego świadomy, dodaje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Ta zmiana dotycząca przesyłek spoza Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju ulgą i wyrównaniem szans dla producentów europejskich. Oczywiście mogą też trochę narzekać konsumenci, którzy będą widzieli, że te paczki są trochę droższe, no ale też nie przesadzajmy, to nie jest jakieś specjalnie duże obciążenie, jeżeli mówimy o małych paczkach i 3 euro. Zmiana, którą obserwujemy w statystykach teraz, to co się dzieje z paczkami, jest duża. Natomiast faktycznie jest tak, że warto by było przyjąć na razie taką pozycję wyczekiwania i zobaczenia, co się z tym ruchem będzie działo na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, zwłaszcza w końcówce roku, kiedy ten ruch jest większy przed świętami. I wtedy będziemy mogli mówić, w jaki sposób się kształtują te tendencje, czy ten spadek się utrwali. Myślę, że aż tak nie będzie, ale też to nie będzie tak głęboko korekta, jak obserwujemy dziś.
1: Zmiany analizuje już Krajowa Administracja Skarbowa, ale też Izba Gospodarki Elektronicznej, która przygotowuje też w tej sprawie specjalny raport. Dodam jeszcze na koniec, że z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że w ostatnim czasie co piąty ankietowany zdecydował się zrezygnować z zakupów na chińskich platformach właśnie z powodu wyższych opłat.
4: A to wszystko ma w założeniu chronić rynek unijny, zalewany wręcz różnego rodzaju towarami sprowadzanymi z Chin. No oczywiście to wszystko tak całkowicie, jaki miało wpływ na rynek, będzie można podsumować pewnie dopiero w przyszłym roku, ale pierwsze statystyki są już ciekawe, o czym mówiła Justyna Golonko.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9,5 minuty do godziny 18 zostało. Ekspres Jedynki zatem dobiega końca, ale po 18 muzyczna jedynka. Maria Szabłowska już w jedynkowym studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No i będzie powrót do piosenek Stanisława Sojki.
6: Tak, będzie powrót do piosenek Stanisława Sojki po tym, jak w Sopocie na festiwalu w Sopocie odbył się koncert poświęcony jego twórczości, jego pamięci. Wydaje mi się, że w tym koncercie nawet nie wydaje mi się, jestem pewna, że w tym koncercie zabrakło jednego fragmentu życiorysu Staszka Sojki, który wiem, był dla niego bardzo ważny. Był kiedyś taki duet Sojka-Janina.
4: A, Janusz Janina-Iwański.
6: Tak, Janusz Janina-Iwański będzie naszym gościem, niestety telefonicznie, ale porozmawiamy o tym etapie twórczości Staszka, o tych ich wspólnych przebojach, żeby był taki pełny obraz twórczości nieodżałowanego Stacha.
4: To prawda, jednego z najwspanialszych polskich wokalistów.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media

0: Ekspert.pl. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Zupełnie przyzwoite warunki do podróżowania na większości polskich dróg. W wielu miejscach świeci słońce. Zdarza się dość silny i porywisty wiatr, ale jednak to wszystko sprawia, że jedzie się zupełnie dobrze. Autostrada A2, odcinek Michorzewo-Huby w pobliżu miejscowości Sędziny-Huby. Na 133 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, w tym wypadku jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na S3, na odcinku węzeł Legnica Północ, węzeł Legnica Zachód w pobliżu 290 km. Doszło tam do awarii ciężarówki, zepsuty pojazd scholowano i przywrócono ruch na jednym z pasów w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 136 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk w pobliżu miejscowości Szczytniki na 128 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód w pobliżu 72 km, awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Lublin-Rudnik, węzeł Lublin-Tatary w pobliżu miejscowości Turka na 68 km. Po zderzeniu trzech aut osobowych, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Objazd na węźle Lublin-Tatary przez Lublin.
7: Jest 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Łowca skór z łódzkiego pogotowia nie wyjdzie wcześniej z więzienia. Sąd odrzucił wniosek skazanego. Gdzie jest poszukiwany Marcin Romanowski? To pytanie nie schodzi z ust polityków. Głos w tej sprawie zabrał m.in. szef MONU. Rząd wypowiada wojnę potężnym maszynom udającym hulajnogi. Będzie obowiązkowa homologacja. Sanitariusz skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej aferze łowców skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd Okręgowy w Łodzi odrzucił wniosek Karola B. o warunkowe zwolnienie. Mężczyzna ma półroczną przerwę w karze ze względów zdrowotnych. Wyrok w jego sprawie zapadł w 2007 roku.
8: Karol B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Teraz chciał wyjść wcześniej na wolność, ale Sąd Okręgowy w Łodzi się na to nie zgodził. Uznał, że Karol B. nie jest jeszcze gotowy do wcześniejszego wyjścia na wolność. Wskazał też, że skazany nie odnosi się krytycznie do tego, co zrobił. Joanna Karp, Radio Łódź.
7: Karol B. został skazany za zabójstwo Pawulonem kobiety, która miała wysypkę. Miała trafić do szpitala jedynie na

0: obserwacji. Na wszelki wypadek została uśmiercona w karetce. Łowcy skór sprzedawali informacje o zgonach zaprzyjaźnionym zakładom pogrzebowym. Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiej sytuacji nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Polityk wysłał wniosek o list żelazny z prorosyjskiego Naddniestrza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na razie nie ma żadnego potwierdzenia na temat miejsca pobytu Romanowskiego. Prokuratura zamierza postawić posłowi PiS-u zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Ja potwierdzenia jego bytności w żadnym rejonie nie otrzymałem. Te ślady prowadzące do Naddniestrza, o których była mowa, na podstawie listu wysłanego ze stolicy tej części świata, która ma tylko kontakt z Federacją Rosyjską, no budzi oczywiście niepokój.
0: Prokuratura zamierza postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy 18 zarzutów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odnosi się do afery Zonda Krypto i wpisu premiera Donalda Tuska na platformie X. Szef rządu napisał: kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków, a przecież serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Bogucki przekonuje, że Donald Tusk 3 razy przedstawiał złą ustawę w sprawie kryptowalut, dlatego były weta prezydenta, a serial Zonda Krypto rozpoczął na dobre emisję za rządów Donalda Tuska. Jak informują TVN24 i Wirtualna Polska, poseł PiSu Michał Moskal spotkał się w sierpniu zeszłego roku na Ibizie z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Po tej wizycie Moskal razem z posłem Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Zaginionych jest co najmniej 400 turystów, w tym 340 cudzoziemców. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Polski konsul nie ma na razie informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Dyplomata na bieżąco śledzi sytuację.
3: To są aktualności jedynki.
0: Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, a także uregulować działalność wypożyczalni. Polska nie zamierza czekać na unijne wytyczne i wprowadzi własne standardy, zapowiedział w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie, chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
0: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Schyłek sierpnia oznacza nie tylko zbliżający się koniec wakacji. Dla kierowców w Polsce to może być też ostatnia szansa na tańsze tankowanie, oceniają analitycy portalu epetrol.pl. Tylko do końca miesiąca przed skutkami drożejącej ropy naftowej chroni rządowy pakiet CPN. A jutro, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57 zł, oleju napędowego 7,47 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban, kajakarka Anna Puławska wygrała wyścig eliminacyjny jedynek na 500 metrów w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w Poznaniu, a Juliusz i Aleksander Kitewscy, Kacper Sieradzan i Łukasz Witkowski zdobyli awans do finału Kanadyjek czwórek na 500 metrów. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espania, drugi był Belg Jordi Meufs, a trzeci Włoch Vincenzo Albense.

0: Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogačar, który ma 3 minuty i 21 sekund przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem oraz 3 minuty i 32 sekundy nad Hiszpanem Enrikiem Masem. Około 19:50 na stadionie przy ulicy Litewskiej w Szczecinie po raz ostatni w tym sezonie w biegu na 100 metrów wystartuje Ewa Swoboda. Będzie to bieg w memoriale Wiesława Maniaka.
1: No sezon jest bardzo równy, więc bardzo, bardzo jestem z siebie dumna i jestem zadowolona, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę, a trzeba się postarać na ten ostatni start. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2 dni temu było 11:00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Ja pomimo tego zmęczenia już psychicznego całym sezonem, to jak pewnie usłyszę kibiców i wejdę na start, no to będę z uśmiechem, myślę, kończyć ten sezon.
0: Dziś poznamy też 4 ostatnie drużyny, które awansują do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj awans zdobyły Bode Glimt i Las Klints, a dziś zagrają o to AEK Ateny z Lewskim Sofia, NK Celje ze Slovanem Bratysława, Olympic Lyon z Fenerbahce Stambuł i Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. We wszystkich spotkaniach sprawa awansu jest otwarta, gdyż przed tygodniem we wszystkich meczach były remisy. Początek dzisiejszych gier o 21:00.
2: Pogoda.
3: Przed nami pogodna noc. Na południu kraju okresami słaby deszcz. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni, nieco chłodniej na północnym wschodzie, tam lokalnie 6 stopni. Na południowym zachodzie i zachodzie miejscami 13. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, a obecnie na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
2: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w Sulęcinie umiarkowana. 41% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
13: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
14: Muzyczna Jedynka.

Maria Szabłowska, dzień dobry, dobry wieczór. Powitał Państwa w moim imieniu Harry Styles, As It Was, czyli już nie jest tak, jak było. No, trudno się nie zgodzić. A teraz czas na nasz konkurs, w którym wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami. Proszę posłuchać ich fragmentów i napisać, co je łączy. To są trzy naprawdę bardzo znane utwory.

0: Pytamy, co łączy te trzyletnie piosenki Anny German, Mireille Mathieu i zespołu Manam. Czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem SMS-owym 72 151, a dobrą odpowiedź proszę opatrzyć własnym komentarzem. Do wybrania komplet słuchawek bezprzewodowych marki Tonsil.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
2: Polskie Radio.

0: Płyta tygodnia.
1: A na tej płycie zarejestrowane sensacyjne spotkanie gigantów, czyli jazzowy jak nigdy Stanisław Sojka i bezkompromisowy jak zawsze Tomasz Stańko. Album w formie fizycznej zawiera kolekcjonerskie printy portretów obu muzyków autorstwa Andrzeja Tyszki. U schyłku komunizmu w Polsce i niemal całej Europie Środkowo-Wschodniej, w szarej Warszawie, na chwilę przed obradami okrągłego stołu, Sojka i Stańko nagrywają muzykę wspaniałą, wymagającą i zapomnianą na blisko 40 lat. Sojka Stańko to dokument dwóch jednodniowych eksperymentalnych sesji, podczas których trębacz w pełni prezentuje swój kunszt improwizatora, a wokalista udowadnia, jak biegłym i pełnym temperamentu jest pianistą, prawie w ogóle nie śpiewając. No, jest to naprawdę rzecz, którą warto mieć w swojej płytotece, więc gdyby chcieli mieć Państwo egzemplarz tej płyty, to bardzo proszę o SMS-y pod numer 71151. W treści proszę podać swe dane adresowe, a być może ta wspaniała płyta Sojka Stańko do Pana trafi, albo do Pani, albo do Państwa. I jeszcze przy okazji informacja. Czwartkowa Muzyczna Jedynka w całości poświęcona będzie Stanisławowi Sojce, temu już wspomnianemu albumowi, także Stańce, a wśród gości synowie artyści Antoni Sojka i Marcin Sojka oraz artysta fotografik Andrzej Tyszko.

Proszę Państwa, cały czas chyba to jest nieuniknione. Myślę o Staszku Sojce, o tym koncercie, jaki się odbył na festiwalu sopockim, o tym, że z nami Staszka już nie ma. No i chciałabym go powspominać, ale najpierw może zaczniemy od piosenki, która była, wiem, dla Staszka Sojki bardzo, ale to bardzo ważna.

0: Tolerancja, Sojka Janina. Staszka już nie ma z nami, ale chciałabym, żeby Janusz Janina Iwański, który chyba, czyli Janina, jest już przy telefonie. Halo, jesteś?
1: Jestem. Witam cię, Marysiu, witam szanownych słuchaczy Polskiego Radia.
0: Chciałabym, żebyś uzupełnił tę historię niezwykłej piosenki, jaką jest Tolerancja, i opowiedział, jak to było, jak powstał ten utwór.
1: No, rzeczywiście, utwór nagraliśmy wiosną 1991 roku, a historia jest taka, z Staszek byliśmy w długiej trasie koncertowej, graliśmy chyba 70 koncertów w serii i Staszek po śniadaniu mówi: Janina, wpadnij do mnie, i zagrał mi tą, znaczy w hotelu, do pokoju, zagrał mi tę piosenkę i mówi: czy znasz tę piosenkę? Ja mówię: nie, Stachu, słyszę pierwszy raz. A on mówi: ale czy na pewno? Mówię: ja mnie zagraj jeszcze raz. Zaśpiewał ją jeszcze raz i ja mówię: wiesz co, no nie słyszałem. Staszek dobrze wiedział, że dość dobrze znam literaturę piosenkową, właściwie nie tylko polską.
0: Znaczy bał się, że nieświadomie coś, tak? Gdzieś...
1: Myślę, że tak. Myślę, że się tego obawiał, bo piosenka była szalenie nośna, a Staszek mówi: nic ci to nie przypomina? Mówi: ja mówię, nic, kompletnie. Mówi: wiesz, taką piosenkę napisałem. Ja mówię: Stachu, to mamy po prostu hiciora. Weszliśmy 2 tygodnie później do studia, we dwóch, nagrałem 6 partii gitar, Staszek zaśpiewał, 1 solo i piosenka poszła. Tam jeszcze jest chórek zrobiony z aktorów PWST ówczesnych. Chyba Małgosia Korzuchowska śpiewa w tym chórku między innymi.
0: Ale jeszcze powiedzmy, pokażmy tło, że tak powiem, polityczne czy społeczne. Dlaczego w ogóle powstała ta piosenka?
1: Wiesz co, piosenka, Staszek miał bardzo dużą łatwość opisywania świata, miał dużą łatwość opisywania w sposób refleksyjny. No jakby widział to, co się działo dookoła, zresztą później ta piosenka została wykorzystana do, bo piosenka nosiła tytuł Na miły Bóg, ale piosenka została wykorzystana do koncertu Tolerancja, który odbył się chyba w styczniu 1992 roku, czyli prawie rok później. I ta piosenka była jakby hymnem tego koncertu, który odbył się w Kongresowej.
0: To był w sali Kongresowej, jeden z ostatnich koncertów. Pamiętam, bo byłam współprowadzącą ten koncert. To było coś niesamowitego.
1: Był Niemen, była Kora, był tak, Marek Grechuta, był Stańko, był nawet utwór Pendereckiego był zagrany.
0: Ale bo był sam Penderecki. Przyszedł Krzysztof Penderecki też, tak, żeby wesprzeć tę akcję Tolerancji. To wtedy już nie zgłębiajmy się w historię. No, pewne grupy społeczne były prześladowane, można powiedzieć, przez inne grupy społeczne.
1: Tak jest, tak. No zawsze tak było. Ale wracając, przed chwilą słuchałem Stańkę, bo leciał Staszek razem ze Stańką.
0: Tak.
1: Nie ma Stańki, nie ma Staszka, nie ma Kory. Nie ma Marka Grechuty, po prostu nie ma Pendereckiego.
0: Tak, ale jest ich muzyka. No tylko tak możemy się pocieszyć.
1: Nie ma, nie ma. Niemena nie ma również. No.
0: Tak.
1: Ale została ich sztuka, ich twórczość, która jest przepiękna. Ja ze Staszkiem spędziłem dziesiątki tysięcy godzin w podróży, na scenie.
0: Ja z wami też trochę, bo zapowiadałam was, pamiętasz?
1: Wielokrotnie.
0: Tak, tak.

0: Marysia Żabowska była zawsze, gdzie pojawialiśmy się w Warszawie.
1: To prawda, no bo ja od razu rozpoznałam wasz potencjał, że tak powiem. No, mnie się od razu wydawało, że to, co wy tworzycie, jest takie, nie chcę za bardzo tutaj teraz, żebyś się nie rozbestwił, ale że to było takie zupełnie inne niż cała nasza muzyka rozrywkowa, no bo jednak ta muzyka jest częścią rozrywki, prawda, ta wasza.
0: Ale oczywiście. Ja myślę, że trafiliśmy w dobry czas. Poza tym jakby duet to troszeczkę tak jak Paul Simon, czy Patti Patachon, Flippy Flap, rozumiesz? Mm-hmm. Czy na przykład byli zawsze... Ja myślę, że duet jakby spowodował coś niesamowitego, byśmy byli również zaskoczeni. Ale wracając, bo mamy Sopot po prostu, festiwal,
1: tak, no
0: ja bardzo
1: właśnie
0: się ucieszyłem, że jest dzień poświęcony Staszkowi Sojce, natomiast zabrakło mi jego twórczości, bo połowa
1: no właśnie
0: nie była jego, mimo że zaśpiewał przecież te piosenki, zaśpiewał jednorazowo, bo przecież Nicka Cave'a razem zagraliśmy w Teatrze we Wrocławiu, razem zagraliśmy również na festiwalu tym aktorskim we Wrocławiu, zagraliśmy Tadeusza Nalepę. Ale inne standardy jazzowe, natomiast tylko połowa była jego repertuaru. Troszeczkę byłem tym zaskoczony.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja nie byłam tym zaskoczona, byłam tym zadziwiona, muszę powiedzieć, że jednak chyba jeśli odchodzi ktoś taki jak Staszek Sojka, który ma tak niesamowicie bogatą twórczość
0: oczywiście
1: w swoim portfelu, to czemu sięgamy po piosenki innych ludzi, które tylko on śpiewał? Po prostu
0: nie
1: coś
0: rozumiem, nie rozumiem. Poza tym nie ukrywam, że piosenka Fanana, absolutnie nic, tak jak w kinie, Cudnie pamięci, Tolerancja, Są na tym świecie rzeczy, to są utwory, które powstały w duecie Sojka Janina.
1: Tak, no
0: i
1: właśnie.
0: I myśmy w duecie to nagrywali, te utwory po prostu.
1: Dlatego zaprosiłam cię dzisiaj do Muzycznej Jedynki, żeby to przypomnieć tym, którzy zapomnieli, a tym, którzy nie wiedzą, uświadomić, że był taki duet Sojka Janina, który się cieszył ogromnym powodzeniem, to mówię, bo zapowiadałam wasze koncerty i widziałam, jak byliście przyjmowani. I widziałam też, że włączyliście się w tę akcję pomocy, jakby przeciwstawienia się hejtowi chorym na AIDS, bo to wtedy o to chodziło, prawda?
0: Oczywiście, to był koncert Tolerancja, który
1: tak
0: rzeczywiście przyniósł niesamowite wpływy finansowe, bo żeby zadbać, nie wiem, o karetkę pogotowia dla ludzi, bo nie chcieli się nimi zajmować po prostu. A przecież to ludzie, tak samo, jak każdy z nas.
1: A muzyka może właśnie pomagać. Muzyka taka jak wasza, szlachetna, nie wiem, to dosyć szybko powstało, prawda? Bo to jakby z potrzeby chwili powstały te piosenki duetu Sojka Janina.
0: Zawsze one powstawały. Staszek miał dobrą rękę do melodii, dobrą rękę do tekstu. Zresztą już właściwie w 1984 roku w trakcie Sfory nasze piosenki w duecie.
1: Właśnie, przecież jeszcze Sfora.
0: Powstały.
1: Zapomnieliśmy.
0: No, to jest ponad 40 lat temu rzeczywiście były. Mm-hmm. I to było niesamowite. Natomiast powiem ci, bo widziałem, że Zbyszek Zamachowski śpiewał piosenkę tak jak w kinie.
1: Tak.
0: A ja znam jakby tajemnicę tych piosenek, czy Fananana, skąd się wzięło Fananana, ale nie wiem, czy nam starczy czasu, żeby to opowiedzieć.
1: No to tak jak w kinie.
0: W kinie, pamiętam, poszliśmy na czwarte piętro na Tomasza w Krakowie do PSJ-u odebrać honoraria za tam 10, kilkanaście koncertów i spotykamy Magdę Umer i Magda Umer sięga do kieszeni i mówi: chłopaki, mam dla was tekst, wręczając Staszkowi, mm-hmm, i to jest ten tekst, tak jak w kinie. Dwa tygodnie później była muzyka i graliśmy już to na koncertach. Natomiast niestety ten tekst przepowiedział późniejszy los Staszka.
1: No czasami tak jest, że
0: Magda miała czuja po prostu niezamowitego. Nie ma Magdy znowu, też nie ma Magdy z nami. Niedawno odeszła, Urbaniak.
1: No właśnie.
0: Odchodzą tuzy wielkie.
1: Bardzo wielu wspaniałych ludzi odchodzi ze świata piosenki także, ale naszą rolą jest mówić o tym, przypominać ich. I tutaj mam stosowny chyba utwór na zakończenie naszej rozmowy, mianowicie Życie to krótki sen.
0: No to ci powiem też krótką anegdotkę.
1: Proszę.
0: To już nie graliśmy razem. I po wielu latach Staszek do mnie dzwoni, troszeczkę mieliśmy kosę ze sobą i jak to bracia.
1: Wy mieliście kosę ze sobą?
0: Tak, no miewaliśmy czasami. Oczywiście to nie były rzeczy publikowane, ale jak bracia tłukliśmy się czasami na słowa, że tak powiem. Mm-hmm. I Stachu dzwoni, mówi: Janinka, braciszku, mam singla, ale coś mi nie gruwi, mówi. I tylko ty możesz to zrobić. Ja mówię: Stachu, nie przyjadę, nie będę nagrywał z tobą. Mówi: przyjedź, potrzebuję twojej pomocy. I myślę wtedy, że to jest osoba, z którą spędziłem najpiękniejszy, najbardziej szalony i najbardziej popularny

okres w życiu. Mówię, prosi mnie, żebym go wsparł. Wziąłem gitarę, pojechałem do Warszawy. Staszek puścił mi utwór i wiedziałem, co mam zrobić. Nagrałem dwa akustyki i utwór zaczął po prostu jechać. Życie to krótki sen. Ten utwór, który jako ostatni Staszek na próbie zaśpiewał w Sopocie rok temu, który rozciął mi

0: Rozpoczynają się Światowe Igrzyska Nomadów w Kirgizji. Opowiem, jak bada się mieszkające tam ludy koczownicze.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Dosłownie w ostatniej chwili udało nam się, proszę Państwa, spotkać z naszym ekspertem, a w studiu dr Kazimierz Waluch z działu projektów Akademii Finansowania i Biznesu w Istule. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wyjeżdża Pan do Kirgistanu, zwanego też Kirgizją, a to kraj, przypomnę, który leży w Azji Centralnej, ponad 4000 kilometrów na wschód od Polski. Zaraz za nim zaczynają się już Chiny. Jest to kraj majestatycznych skał, głębokich dolin, rwących strumieni turkusowych jezior. No i nie przypadkiem Kirgistan nazywany jest Szwajcarią Azji. Jedzie tam pan nie turystycznie, a zawodowo, bo przed panem misja do wypełnienia. Będzie pan występował jako ekspert UNESCO w jednym z największych wydarzeń sportów tradycyjnych na świecie. No to ja zapytam, co z badań naukowych wiemy o dziedzictwie kulturowym narodów koczowniczych, zapoczątkowanych przecież właśnie tam w Kirgistanie?
2: Dziękuję bardzo za to pytanie, bo tak naprawdę odpowiedź stanowi ogromne tło dla tego wszystkiego, co się nazywa sportami tradycyjnymi. Mianowicie kultura nomadów tak naprawdę Azji Centralnej jest przebogata i ona jest tak duża i żywa, że trudno powiedzieć o zamkniętych badaniach rzeczywiście na ten temat. Ja akurat zajmuję się małym wycinkiem dziedzictwa niematerialnego, jakim jest aktywność fizyczna tak naprawdę tych ludzi, którzy wyrażają swoje różnego rodzaju oczywiście kulturowe wartości, aspekty ich kultury bardzo często lokalnej.
0: A jak właśnie oni poprzez aktywność.
2: Jasne, że są duże miasta, ale żyją przede wszystkim w przestrzeniach tak naprawdę właśnie nomadycznych, czyli właśnie tych przestrzeniach, które są często przestrzeniami ruchomymi, na przykład koczowniczymi. To są ludzie, którzy się bardzo często przemieszczają. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję być, zobaczyć, czy przebywać w Mongolii na przykład, czy właśnie w Kirgizji, no to mógł pewnie takich ludzi zobaczyć.
0: No dobrze, to jak się prowadzi badania na takim poligonie, bo w laboratorium to chyba prościej.
2: Zdecydowanie, to nie jest łatwe. To znaczy UNESCO nazywa to dziedzictwem żyjącym, dziedzictwem żywym i takie to ono właśnie jest. To dlatego właśnie World Nomad Games jest tam, a nie w innym miejscu. Dlatego, że to jest...
0: To są te zawody, tak? Sportów koczowniczych.
2: Dokładnie. To jest treść ich życia, to jest ich codzienność, to jest ich dzień powszedni. To nie jest wypreparowany element kulturowy, który poddawany jest laboratoryjnym eksperymentom.
0: Czyli właściwie każdy dzień to przetrwanie. Skoro są to takie społeczności koczownicze, to oni się przemieszczają. To jest głównie wypas pewno zwierząt. Polowanie, no czyli coś, co dla człowieka z dużej aglomeracji miejskiej, to takie żywe safari.
2: Zdecydowanie. Ta przestrzeń jest po prostu przebogata, aż trudno powiedzieć. Wspomniałem tutaj przed chwileczką o polowaniu. Przecież jednym z na przykład wspaniałych przejawów takiej aktywności jest chociażby trenowanie orłów na rzecz polowania. To jest w ogóle sport, który traktowany jest jako świętość kulturowa w tej przestrzeni Azji Centralnej. Do takich sportów należą te wszystkie sporty, które są związane z jeździectwem na przykład, czy z łucznictwem. One wszystkie jakby w tle mają przetrwanie, polowanie, kształtowanie takiego dnia codziennego, natomiast przekształcone w rywalizację stają się właśnie sportem.
0: W dietetyce byśmy znaleźli tam ogromnie duże pokłady wartościowych rzeczy do badania, bo tam się je prosto, zdrowo. Tak. No i te przepisy na takie naprawdę bardzo proste potrawy, to wywodzą się właśnie stamtąd.
2: Ja właśnie chciałem podziękować panu redaktorowi za to słowo, bo ta prostota postrzegana bardzo pozytywnie sprzyja kształtowaniu bardzo określonych kultury właśnie Azji Centralnej. Ona jest arcyciekawa. Jeżeli kiedykolwiek będziecie Państwo mieli szansę dotknąć tej kultury, to naprawdę bardzo serdecznie polecam.
0: Warunki do życia są zdrowe, żyje się prosto, skromnie, to i ludzie żyją długo.
2: Ale też niełatwo, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że bardzo często my sytuujemy wartości na poziomie materialnym. Oni bardzo często nie. Jakby rozbieżność kulturowa w postrzeganiu wartości jest naprawdę duża.
0: A jakie trzeba zdobyć kwalifikacje, aby zostać ekspertem UNESCO sportów tradycyjnych i co to są za

0: To jest bardzo trudne pytanie, przyznam uczciwie, bo jakiejś takiej ścieżki zawodowej oczywiście w tym wszystkim nie ma. Sporty tradycyjne to jest niematerialne dziedzictwo ludzkości, o którym UNESCO mówi już od lat 80. i ja akurat w tym obszarze pracuję już ponad 10 lat, nawet więcej. Prowadzę badania, prowadzę encyklopedię sportów tradycyjnych, więc jest to taka przestrzeń, która mnie osobiście angażuje bardzo mocno, bo ona łączy kulturę właśnie z aktywnością fizyczną, czyli ze sportem, co było treścią, dużą treścią mojego życia.
1: A efektem tych badań to są, no oczywiście, prace naukowe, które powstają, ale to są jakieś książki, jakieś filmy, no coś takiego bardzo realnego dla nas, żebyśmy mogli skorzystać z owoców pana badań.
0: Zdecydowanie. Zresztą to nie są badania prowadzone przez jedną osobę. W ramach takiego, bym powiedział, knowledge hub, takiego zasobu wiedzy, pracuję z naukowcami z całego świata. Możecie państwo zresztą popatrzeć na rezultaty na stronie traditionalsport.org. Tam można przeczytać artykuły, można ściągnąć książki, można zobaczyć badania. Prowadzimy również encyklopedię sportów tradycyjnych, więc jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się coś więcej o sportach Afryki, Ameryki Południowej, Azji czy Europy, myślę, że warto tam po prostu popatrzeć.
1: Udało się to przebadać, zdokumentalizować, no i mamy gotowe materiały, żeby się po prostu z tym zapoznać, a brzmi to rzeczywiście bardzo ciekawie. To jeszcze ostatnie pytanie. Impreza ma charakter międzynarodowy, na którą pan wyjeżdża. Skąd takie zainteresowanie tym wydarzeniem i dlaczego przyciąga tak wielu naukowców z całego świata?
0: Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. To jest po prostu niezbadany element dziedzictwa niematerialnego ciągle, nadal. Zwłaszcza w tych krajach, gdzie rzeczywiście to jest to dziedzictwo żywe. Dlatego wielu naukowców się po prostu tym zagadnieniem interesuje. UNESCO od wielu lat wspiera właśnie World Nomad Games, które już ma swoją kolejną edycję właśnie w Kirgizji. Zresztą Republika Kirgizji zainicjowała właśnie ten ruch. I ja jestem bardzo szczęśliwy, że przedstawiciel naszego kraju będzie również właśnie w tym wspaniałym gronie, bo to naprawdę jest wyjątkowe wyróżnienie.
1: O sportach tradycyjnych w Kirgistanie i o badaniach naukowych dziedzictwa kulturowego narodów koczowniczych opowiedział w Eurece dr Kazimierz Waluch z działu projektów Akademii Finansowania i Biznesu w Wistula. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
1: Artur Wolski. No i to już wszystko w audycji. Zapraszam na jutro do Eureki, którą też poprowadzę. A więc do usłyszenia.
2: Jedynka.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Moja historia zaczęła się od informacji Agaty Mróz, naszej siatkarki, która zachorowała na białaczkę i to była dla mnie taka inspiracja, żeby dowiedzieć się więcej.
2: Katarzyna Michalska, faktyczny dawca szpiku.
1: Zaraz potem dowiedziałam się o fundacji DKMS i zgłosiłam się po taki zestaw rejestrowy. Dostałam go pocztą, wzięłam wymaz i go odesłałam. Telefon zadzwonił 2 lata temu, pod koniec marca, że moje komórki są potrzebne i tak naprawdę zaczął się proces weryfikacji. Na początku oczywiście pytanie, czy ja nadal jestem chętna. Oczywiście jestem chętna. Kolejne były bardzo takie skrupulatne badania i byłam prowadzona przez pracownika fundacji krok po kroku. Po każdych badaniach była informacja, że przeszłam i co robimy w kolejnych etapach.
2: Misją fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Każda nowa osoba zarejestrowana w bazie dawców zwiększa szanse chorych na życie i zdrowie.
1: No i potem było spotkanie już w szpitalu danego dnia od samego rana. Na sali było nas 2 dawców. Nic nie bolało. To jest jak pobranie krwi. Z jednej ręki krew wychodzi i do drugiej ręki wraca. A pomiędzy tym jest separator, który tak naprawdę oddziela te komórki macierzyste, które są niezbędne dla tej osoby chorej. Mogę jeszcze dodać, że na tej sali był pacjent po przeszczepie i ten pan tak ledwo chodził i tak wstał w pewnym momencie i mówi do nas, dawców, że on nam bardzo dziękuje, że to jest ważne, co my robimy. Takim bardzo delikatnym głosem widać, że człowiek jest bardzo, bardzo chory. Potem przyjechałam do szpitala po 2 tygodniach na kontrolę i widzę człowieka, który prawie że podskakuje idąc do toalety. I pytam się tych pań pielęgniarek, czy to jest ten pan, który z nami leżał na sali i był taki bardzo chory? A one mówią, dokładnie, to jest ten sam, pięknie wszystko się przyjęło, człowiek zdrowieje. I ja tak naprawdę wychodząc z tego szpitala sobie myślę, ja mówię, po to to robię.
2: Fundacja DKMS jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie dkms.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
4: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian niestety na autostradzie A2 na odcinku Michorzewo-Chuby w pobliżu miejscowości Sędziny-Chuby na 133 km, gdzie po zdarzeniu dwóch autosobowych jedna osoba została ranna i zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzełowicz-Węzeł-Skierniewice na 386 km, gdzie po zdarzeniu dwóch aut zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Był, bo w kierunku stolicy jedzie się już A2 bez problemów. Koniec kłopotów na S3 na odcinku węzeł Legnica Północ, węzeł Legnica Zachód w pobliżu 289 km na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Nie ma już też utrudnień na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 136 km jezdni w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S5, odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 km. Awaria autobusu sprawiła, że zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku stolicy Wielkopolski, w kierunku Poznania. Nie ma już utrudnień na S7 na odcinku Cedry Małe Dworek na 22 km na jezdni w kierunku Warszawy i nie ma także utrudnień na S7 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk w pobliżu Szczytników na 128 km. Trasak S11 przed Jarocinem, północny wjazd do tego miasta, S11, kilkusetmetrowy korek.

0: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ciała ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. W czwartek i w piątek sekcje zwłok. Dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego zapowiada szef MON-u. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, informują amerykańskie media. Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś sprowadzone do Polski. Na jutro i piątek zaplanowane zostały ich sekcje zwłok. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie przeprowadzi je Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od przeszło tygodnia równolegle toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie, a sekcje zwłok są ważnym elementem śledztwa, tłumaczy rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendrowska-Matejczuk.
1: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im te sekcje w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
0: Stan zdrowia trzech osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do Polski. W tej sprawie zatrzymany został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, to jest do 18 września. Dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego zapowiada minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dotarły już do nas kolejne czołgi K2 z Korei Południowej, a wkrótce do bazy w Łasku przylecą ze Stanów Zjednoczonych nowe myśliwce F-35.
2: 28 czarnych panter dotarło do 16 Dywizji Zmechanizowanej. To pierwsza dostawa koreańskich czołgów z nowej umowy podpisanej w zeszłym roku, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przychodzą te jeszcze niespolonizowane, ale już następne partie będą polonizowane i produkowane w Gliwicach.
2: Minister Obrony Narodowej przekazał, że w najbliższym czasie w bazie w Łasku wyląduje kolejnych 5 myśliwców F-35 Husarz. Do ich tankowania w powietrzu mają być wykorzystywane samoloty MRTT Airbus A330. 330, na których wspólny zakup zgodził się hiszpański rząd.
3: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerwane.

0: wykorzystywane przez brak dostępnego paliwa.
1: Pierwszy z czterech samolotów może trafić do armii za 2 lata. Polska i Hiszpania wydadzą na ten cel 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Rosja rozważa nasilenie ataków rakietowych na Kijów i obiekty infrastruktury krytycznej na całej Ukrainie. Tak podaje agencja Bloomberg, powołując się na 3 źródła bliskie Kremlowi. Rosjanie mieliby m.in. atakować cele w centrum Kijowa. Według źródeł Bloomberga rosyjskie władze doszły do wniosku, że negocjacje prowadzące do zakończenia wojny znalazły się w ślepym zaułku.
3: To są aktualności jedynki.
2: Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS w hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji telewizji Republika. Takie wątki dotyczące afery dotyczącej upadłej giełdy kryptowalut wyszły na jaw w tym tygodniu. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego. Polityczne komentarze w tej sprawie zabrał Michał Makowski.
4: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
0: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
4: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
5: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
6: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki 3-krotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
4: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po przejściu lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Co najmniej 400 turystów jest zaginionych. Do lawiny błotnej doszło w wyniku trzęsienia ziemi, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Jest to w regionie północnego Nepalu, na granicy między Nepalem a Chinami i wydawało się to właśnie w tych miasteczkach, które jest dosyć popularne pod względem turystycznym.
2: Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska awansowały do finału A w konkurencji dwójek podwójnych w wioślarskich Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Polki zajęły 3. miejsce w półfinale, przegrywając z Irlandkami i Włoszkami. Polskie siatkarki mają już za sobą 3 mecze Mistrzostw Europy. Bilans to 3 zwycięstwa, 9 wygranych setów i 1 przegrany. Ale przed nimi znacznie trudniejsze rywalki, Niemki i Turczynki. Dzisiaj Polki mają wolne. Środkowa Sonia Stefanik opowiada, jak spędzają ten dzień w Stambule.
9: Do południa na szczęście mogłyśmy trochę pospać, zregenerować się. Ten turniej jest na tyle długi, że też potrzebujemy takiego dnia wytchnienia od meczu. Na pewno największe obciążenie mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie non-stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, tak jak dzisiaj, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
8: Następny mecz Polki rozegrają jutro z Niemkami, początek o godzinie 15. Niestety kolejna reprezentantka Polski odpadła w kwalifikacjach do US Open, ostatniego w tym roku tenisowego turnieju Wielkiego Szlema. Linda Klimowiciowa w drugiej rundzie eliminacji przegrała z Holenderką Anną Covermans 3-6 i 5-7. Wcześniej, już po pierwszym meczu kwalifikacji, odpadła Katarzyna Kawa, a wśród mężczyzn Max Kaśnikowski. W grze o turniej główny pozostała jeszcze Martyna Kubka, która dzisiaj około 22 zagra w drugiej rundzie eliminacji z Hiszpanką Mariną Basols. Przypomnę, że udział bez kwalifikacji mają zapewniony Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Tymczasem organizatorzy US Open poinformowali, że dzika karta w rywalizacji deblowej

0: trafi do sióstr Williams, Syriny i Venus. Siostry Williams jako deblistki triumfowały w karierze w 14 turniejach wielkoszlemowych, a US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Pogoda.
2: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na krańcach południowych Polski duże i tam lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Miejscami mgły. Chłodno. Od 6 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 12 na zachodzie. Wiatr słaby. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Klin wyżu nad Skandynawii, Bałtyku i Polski utrzymuje się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, na zachodzie porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr północno-wschodni skręcający stopniowo na południowo-wschodni 4 do 5. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, do północy w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, do północy w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-wschodni skręcający na wschodni do południowo-wschodniego 5 do 4, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, po południu na zachodzie porywy 6. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
9: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio.

Tu program pierwszy Polskiego Radia. Paweł Sztompkę witam w Muzyce Kina. Na początku wakacji mówiłem, że te wakacje będą muzycznie i filmowo związane również z Bondem. I rzeczywiście pojawiły się te piosenki, ale te dawne, bondowskie. Dziś powracamy do tego projektu, aby przypomnieć przełom lat 80. i 90. u Bonda. A więc zaczynamy od licencji na zabijanie. To jest rok 1989, a piosenkę w tym filmie śpiewała Gladys Knight.

To była licencja na zabijanie z piosenką Gladys Knight z Bonda z 1989 roku. Później było sporo lat przerwy i ten następny Bond to jest rok dopiero 1995 i GoldenEye. I muzykę do tego filmu komponuje Rick Serra, natomiast piosenkę śpiewa Tina Turner i to jest jedna z najładniejszych piosenek bondowskich z lat 90.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To była Tina Turner i piosenka z Golden Eye, a później już bardzo szybko Jutro nie umiera nigdy, bo to jest rok 1997, a piosenkę w tym filmie śpiewała Sheryl Crow.

To była Sheryl Crow i film Bonda z 97 roku Jutro nie umiera nigdy, a to jest pierwszy program Polskiego Radia, w którym w muzyce kina przypominamy słynne bondowskie przeboje i piosenki. No teraz był taki Bond i była taka piosenka zespołu Garbage.

To był Garbage i jeszcze jeden, taki nie do końca super udany utwór, Die Another Day, rok 2002, a piosenkę w tym filmie śpiewała nie kto inny, ale sama Madonna. Ale piosenka nie zdobyła jakiegoś większego powodzenia. Dziś ją przypominamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No to był skrót Bonda między rokiem 89 a 2002. Za tydzień powrócę do tych finałowych Bondów XXI wieku, a dziś już na finał pozostawiłem nie Bonda, ale zupełnie inne piosenki i utwory związane z muzyką kina. To jedna z najciekawszych ilustracji kina ostatnich 20-25 lat. Myślę tu o muzyce, która została skomponowana do filmu zatytułowanego American Beauty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość dobre warunki podróżowania na naszych drogach, ale to nie zwalnia nas zmotoryzowanych od odpowiedzialności za to, co robimy, jak się poruszamy. Wszystkich proszę o zachowanie odpowiedniego odstępu.

0: tempo od poprzedzającego nas pojazdu i oczywiście o sprawdzenie, czy nasze dzieci w fotelikach naszych aut są dobrze przypięte. S5, odcinek Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Awaria autobusu, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. 3 kilometry wcześniej na tej samej trasie doszło do dramatycznego zdarzenia. Wypadek, którego skutki są takie, że jedna osoba poniosła śmierć, a dwie są ranne. S5, ten sam odcinek Strumiany-Kleszczewo, ale 3 kilometry wcześniej, czyli 27 kilometr. Druga krewa numer 79, odcinek Sandomierz-Kraków w pobliżu miejscowości Skrzypaczowice na 209 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut droga najpierw była częściowo zablokowana, potem całkowicie zablokowana, a teraz informacja jest taka, że trasą numer 79 jedzie się bez kłopotów.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Jest wstępna zgoda krajów unijnych na wypłatę 5. transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. Polska zrobiła krok na drodze do wypłaty 5. transzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 7 miliardów 900 milionów euro. Wstępną zgodę dali przedstawiciele unijnych krajów z Komitetu Polityki Gospodarczej, ale to jeszcze nie koniec procedur.
2: To pierwszy krok, ale ważny, bo gdyby któryś kraj poprosił o wyjaśnienia, to wydłużyłoby całą procedurę i tym samym wypłata 5. transzy by się opóźniła. Na razie więc zgodnie z planem. Z moich ustaleń wynika, że za niecałe 2 tygodnie spodziewana jest ostateczna akceptacja 2. Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego, a to oznacza, że pieniądze mogą trafić na polskie konto w przyszłym miesiącu. Komisja Europejska zapaliła zielone światło dla wypłaty prawie 8 miliardów euro kilkanaście dni temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponadto m.in. w ramach zobowiązań do Wrocławia, Poznania i Krakowa trafiło 88 nowych tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada Stała Biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Biskupi zaapelowali również do polskich władz o skuteczniejsze zapobieganie incydentom o charakterze narodowościowym przy równoczesnym zapewnieniu przestrzegania prawa przez wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju. Za apel Konferencji Episkopatu Polski podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W prokuraturze, przypomnijmy, działają specjalne zespoły do spraw przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. Pod tym kątem przeszkolono ponad 100 prokuratorów. Po raz piąty rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządu, w tym ministrowie obrony, sprawiedliwości czy energii. W programie przewidziano również spotkania z marszałek Senatu, a także z ekspertami, dziennikarzami i artystami. To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, podkreśla inicjator kampusu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: 120 wydarzeń, 240 prelegentów i co najważniejsze, będziemy tutaj wszyscy, cała strona demokratyczna, mnóstwo ekspertów. Będą bardzo ciekawe dyskusje w 3 głównych osiach tematycznych.
1: Tegoroczny kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli.
4: To są aktualności jedynki.
1: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnianie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu stanów zarzucali firmie, że świadomie projektowała aplikację tak, by przyciągały najmłodszych.
5: Amerykańskie Stany zarzucały koncernowi, że świadomie uzależniał od swoich aplikacji młodych ludzi i łamał przepisy o ochronie dzieci w internecie. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Pieniądze będą wypłacane staną ratalnie przez 10 lat, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poza limitem czasu Meta wprowadzi tryb nocny. Aplikacje będą domyślnie blokowane od północy do 6 rano.

0: Powstanie także specjalny tryb szkolny, wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Ustawienia te będzie mógł zmienić wyłącznie rodzic. Początkowo Meta wypłaci 70% zadeklarowanej kwoty, resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: 8 drużyn z wiosek dziecięcych SOS z całej Polski bierze udział w 13. turnieju piłki nożnej Podaj Piłkę. Takie wydarzenie to zawsze ogromne emocje, mówi dyrektorka programu wiosek dziecięcych SOS w Kraśniku Monika Drozdowska.
2: Propagowanie idei sportowych, walki, fair play, rywalizacji. Dzieci dobrze się bawią, rozwijają pasję, uczą się zdrowej rywalizacji.
3: Dawaj Karola, brawo! Dawaj!
4: Kamil Dydo, Kraśnik, wioska SOS. Jest dużo bramek, dużo emocji, dużo łez. Na razie gramy 2 zwycięstwa, mamy jeden remis, ale to nie o to chodzi. Gramy wszyscy do jednej bramki, także cieszymy się, że tutaj jesteśmy.
1: Turniej odbywa się w Lublinie po raz drugi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na krańcach południowych kraju duże i tam lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 12 na zachodzie. Wiatr słaby.
5: Klimat.
1: Na obszarze większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Sulęcinie umiarkowana. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Autopromocja.
15: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
16: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, że wojna to nie gra komputerowa. Porozmawiamy o tym, co to znaczy wojna przy froncie. Jak wygląda codzienność mieszkańców wielkiego miasta Charkowa, ale także mniejszych miejscowości na Charkowszczyźnie. Co to znaczy być nieustannie atakowanym i metodycznie niszczonym przez Rosję miastem? Dlaczego mieszkańcy nie opuszczają swojego miasta? Jak sobie nawzajem pomagają? Czego potrzebują? Co się dzieje z osieroconymi dziećmi i wewnętrznymi uchodźcami? I dzięki czemu ci ludzie nie tracą nadziei na zwycięstwo? Uruchomimy dziś w tej rozmowie perspektywę małżeńską, bo moimi gośćmi jest małżeństwo Katarzyna Skopiec i Piotr Skopiec z Fundacji Humanosz, z fundacji, która pomaga między innymi Ukrainie. Państwo Skopcowie są także rodzicami czwórki dzieci, w tym dwóch wspaniałych adoptowanych Tybetanek, ale to już prehistoria. Wcześniej pomagali między innymi Białorusinom, którzy po stłumionych w 2020 roku demonstracjach antyreżimowych szukali schronienia w Polsce. Babcia Kasi w czasie II wojny

0: Światowej uratowało 39 Żydów, których przez 2 lata ukrywała we własnym domu w Drohobyczu, we własnym domu pod podłogą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy, zapytam Was o motywację, o to, co każe Wam pomagać Ukrainkom i Ukraińcom.
1: Wydaje mi się, że głęboko wierzymy oboje w to, że nie można zostawić człowieka samego, że nie można nikogo zostawić bez pomocy. Tak jak wspomniałaś o mojej babci, ona też nie zostawiła tych ludzi przez 22 miesiące, ryzykowała w dużym, większym stopniu niż my ryzykujemy swoim życiem.
0: Groziła, niż wy teraz, tak, mówisz skromnie.
1: Groziła śmierć, można było ją zabić 39 razy, jak dziadek powiedział, ale nie chcemy tych naszych już podopiecznych przyjaciół, którzy są na tej Ukrainie, zostawić samych. I najważniejsze moim zdaniem jest to, że tam jeździmy regularnie.
0: Regularnie? Tak. Mniej więcej co 2 miesiące?
1: No nawet co miesiąc, półtora. Bo przyjmujemy zarówno pacjentów, jak i jeździmy z pomocą humanitarną. I ci nasi pacjenci na nas czekają. Oni wiedzą, że my przyjedziemy. I sam fakt, szczególnie dla tych wewnętrznych przesiedleńców, o których Piotr może bardziej szczegółowo opowiedzieć, dla nich fakt, że się pojawimy i że wrócimy, jest taką nadzieją na to, że oni tam dalej będą.
0: Skąd teraz wróciliście?
2: Tak, wróciliśmy teraz z okolic Charkowa, z najbliższych miejscowości podcharkowskich, do których dojeżdżamy obwodnicą Charkowa, która już w tej chwili jest przykryta siatką przeciwdronową, ponieważ drony rosyjskie dolatują już do obwodnicy Charkowa i stanowią znaczące niebezpieczeństwo. Jeździmy do pobliskich wiosek, do Małej Daniłowki, do Czerkaskiej Łozowej. Tam przyjmujemy zarówno mieszkańców, którzy boją się w ogóle pojechać do Charkowa, do lekarza czy do szpitala. Przyjmujemy, tam też mieszkają wewnętrzni przesiedleńcy, czyli osoby przymusowo przesiedlone z terenów przyfrontowych bądź frontowych wręcz. Oraz jeździmy do miejscowości Sachnowszczyna, która jest mniej więcej pośrodku między Charkowem, Połtawą a Dnieprem. I to jest miasteczko, w którym do wojny mieszkało 12 tysięcy ludzi. W tej chwili jest 8 tysięcy mieszkańców plus 10 tysięcy wewnętrznych przesiedleńców i bardzo duża ilość żołnierzy, którzy przyjeżdżają tam na rotację z linii frontu.
0: Czyli duże zagęszczenie, właściwie 2 razy większe.
2: Tak.
0: Dobrze, Piotrze, dokładnie. Słuchaj, ale przecież ty nam nie powiedziałeś, dlaczego ty to robisz.
2: Uważam, że Ukraina jest naszym najbliższym sąsiadem i wiemy, jak działa Rosja, wiemy, jakie są jej zapędy i uważam, że jeżeli nie zatrzymamy tej fali terroru, to ona rozleje się tak jak po II wojnie światowej po całej Europie. Musimy też pamiętać o tym, że to jest najdłużej toczący się konflikt na terenie Ukrainy. Jeżeli przyjmiemy 2014 rok jako datę początkową, no to jest w ogóle 12 lat, ale nawet przyjmując 2022 rok jako początek tej wojny, no to nadal to jest 4., za chwilę 5. rok wojny. To jest najdłużej tocząca się wojna na terytorium Ukrainy. I uważam, że jeżeli nie będziemy pomagać tym ludziom, nie będziemy pomagać cywilom, którzy tam zostają, bo boją się przejechać gdzieś dalej, to jeżeli nie będziemy im pomagać, to oni po prostu stracą swoją nadzieję. Komfort, jaki my mamy, to jest to, że przyjeżdżamy tam na tydzień, kilka dni do pracy i możemy stamtąd wyjechać, więc to zagrożenie i ciągłe takie napięcie, że coś przyleci, że coś leci, coś słychać, coś wybuchło, u nas trwa chwilę, a tam tym ludziom to zagrożenie towarzyszy cały czas, 24 godziny na dobę.
0: No dobrze, ale czy wy się nie boicie?
2: Czy my się nie boimy? Jakbyśmy się nie bali, to chyba bylibyśmy
0: głupcami.
2: Głupcami, kamikadze czy coś takiego, więc zawsze staramy się jechać w takie miejsca, które są sprawdzone, które są bezpieczne. Jak jeździliśmy na Zaporoże, prowadziła nas policja. Tutaj jeździmy albo z którymś z wolontariuszy z Mista Dobra, z naszej partnerskiej organizacji, albo jedziemy w takie miejsca, które już znamy i wiemy, którędy jechać, którędy jest bezpiecznie, żeby się niepotrzebnie nie narażać.
0: Kasia, ale jednak zostawiacie tutaj swoją rodzinę, swoje dzieci, wprawdzie już dorosłe.
1: Tak, ale nasze dzieci też, po pierwsze, nasze dzieci jeździły z nami na Ukrainę od początku konfliktu. Franek, nasz najmłodszy,

0: Młodszy syn jeździ bardzo często, też czuję taką potrzebę. Ja się zastanawiałam nad twoim pytaniem, czy my się nie boimy. No ja się akurat nie boję. Ja po prostu o tym nie myślę. Ufam Bogu i ufam temu, że jesteśmy razem i robimy coś dobrego. No i też kierują nas tam ludzie w takie miejsca, które są no, w miarę okej, tak. No chociażby to, że tam są ci wewnętrzni przesiedleńcy. W Charkowie jest trochę gorzej, ale z drugiej strony tam mamy przyjaciół Wiktora i Olę. Ola jest teraz w ciąży i urodzi niedługo dziecko w listopadzie. I też jej zadałam pytania. Mówię, Ola, no wiesz, no możesz przyjechać do Polski,
1: tak.
0: Możesz pojechać do Szwajcarii, do naszych przyjaciół. Ona mówi, że nie, że nawet do Kijowa. Ona mówi, no dobrze, no co ja w tym Kijowie będę robiła? Będę leżała na podłodze pod łazienką i też atakują Kijów. I tam będę spała albo będę spała w bloku w piwnicy. No i jest w tym Charkowie i też ufa Bogu i ufa temu, że to się wszystko, że tak powiem, uda.
1: Ciekawa jestem, jak wygląda tam życie. Teraz Rosjanie metodycznie niszczą to miasto.
2: Obserwując Charków, można odnieść wrażenie, że życie toczy się zupełnie normalnie, bo praktycznie nikt nie zwraca uwagi na alarmy przeciwlotnicze, które są praktycznie co chwila. Ludzie już kompletnie nie zwracają na to uwagi. Pracują sklepy, pracują restauracje, pracują bary. W miarę możliwości wszystko, co się udało uruchomić, jest uruchomione. Często szyby są zasłonięte płytą OSB, ale zaraz na tym jest namalowane, że my pracujemy i po prostu działamy, żyjemy. Charków żyje, Charków trwa.
1: Właśnie, a często ludziom tutaj w Polsce wydaje się, że skoro czynne są restauracje i kawiarnie, to znaczy, że wszystko jest okej, okay, że żadnej wojny i żadnego większego niebezpieczeństwa tam nie ma. Straciliśmy wrażliwość, tracimy wrażliwość taką społeczną, ludzką, ale o tym może za chwilę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia. Nie pytaj.

0: sobie. Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj zbliżamy się do wiedzy na temat tego, co dzieje się przy froncie w Ukrainie. Moimi gośćmi są Katarzyna i Piotr Skopcowie, małżeństwo, które regularnie jeździ na te tereny, nieść pomoc medyczną, humanitarną. Zostawiliśmy Państwa z taką myślą, że tutaj w Polsce czasem nam się wydaje, że skoro ludzie chodzą do kawiarni, to znaczy, że nie jest tak źle. Ale przecież skoro są te kawiarnie, skoro jest taka możliwość, żeby spotkać się w kawiarni, to tak jakby pokazać, my żyjemy i chcemy żyć, prawda?
1: Tak, dokładnie. To jest taki objaw, może działanie skierowane na to, żeby namiastkę normalności w tym nienormalnym świecie, w tym mieście, które jest ciągle pod ostrzałem, zachować. To warto popatrzeć na organizację, która nazywa się Dobrobat. Ona natychmiast po uderzeniu czy drona, czy rakiety przyjeżdża na miejsce, sprząta, czyści szkło, zaszywa płytami USB okna i stara się przywrócić okolice i do jakiegoś stanu takiego, żeby to nie raziło i nie kłuło w oczy, żeby ci mieszkańcy, którzy tam jednak są, a jest ich sporo, bo mimo że część wyjechała, to z kolei przyjechali wewnętrzni przesiedleńcy, żeby ci mieszkańcy nie czuli wzrokiem
0: tej destrukcji,
1: tego ogromu wojny. Trzeba pamiętać, że w tej chwili Rosjanie zniszczyli wszystkie stacje benzynowe pomiędzy Połtawą a Charkowem. To jest 150 kilometrów, gdzie nie ma ani jednej stacji. Każda ze stacji benzynowych jest rozbita, zniszczona, spalona. Coraz częściej atakują stacje benzynowe na terenie Charkowa po to, żeby utrudnić i zniechęcić ludzi do tankowania, do podjeżdżania w ogóle na stacje.
0: To jak nie ma tych stacji, to jak oni żyją?
1: No, mimo wszystko te stacje w różnych miejscach są, więc są przykryte siatkami przeciwdronowymi, no i jakoś funkcjonują. Mhm. Natomiast no, niebezpieczeństwo jest ogromne dla osób, które pracują na tych stacjach benzynowych. To są najczęściej kobiety.
0: Tak, bo mężczyźni na froncie.
1: Mężczyźni są na froncie, chociaż teraz już też kobiety idą do okopów, idą, walczą z karabinami w ręku, bo po prostu nie ma ludzi na rotację. Mają systemy, które informują o tym, że zbliża się jakaś czy rakieta, czy dron i po prostu zamykają stację. Czy zamykają, to jest dużo powiedziane. Po prostu
0: zostawiają
1: stację, wychodzą i oddalają się od niej, czy do jakiegoś schronu, czy po prostu odsuwają się od niej jak najdalej się da.
0: Słuchajcie, stacje benzynowe to jedno, ale szkoły to drugie. Przecież tam od lat dzieci nie uczą się w szkołach, nie ma tych szkół.
2: Teraz byliśmy miesiąc temu zwiedzaliśmy szkołę, która jest cała wybudowana pod ziemią, cała. Jest tylko mała taka budka na zewnątrz. Mhm. I tak samo wygląda przedszkole obok. Wszystko jest pod spodem, wszystko jest w schronie.
0: Nieprawdopodobne.
2: Ale ja chciałam jeszcze nawiązać inaczej do tego twojego pytania dotyczącego, jak to jest możliwe, że tam ludzie są w kawiarniach i że źle to odbieramy.
0: My tutaj w Polsce.
2: Tak, ale my tutaj w Polsce dobrze odbieramy wojenną Warszawę i to, co się działo w czasie Powstania Warszawskiego. I też wtedy były i śluby, były i wesela. I ludzie się bawili, ludzie się śpiewali, byli po tańcówki. Inaczej, nie wiem dlaczego, patrzymy na tą rzeczywistość wojenną też i tą naszą. A dopiero się skończyła rocznica powstania i wszystkich fascynuje to powstanie warszawskie. Tak samo jest przepiękna książka i Biła miłość w getcie. Ja gdzieś przeczytałam, że jak wybuchło powstanie warszawskie, to było na początku bardzo dużo ślubów, takich, takich tuż przed śmiercią tych młodych ludzi, bo oni potem w wielu przypadkach poginęli. Więc jakoś inaczej patrzymy na siebie, a inaczej na sąsiadów. I wydaje mi się, że gdybyśmy kochali bliźniego jak siebie samego,
0: otóż to.
2: To by wystarczyło.
0: To by wystarczyło, a jakoś tak abstrahujemy. Właściwie kierujemy się takimi wartościami.

0: wartościami, które niektórym się wydaje, że są wartościami związanymi z patriotyzmem, ale przecież nienawiść to nie patriotyzm. Upokarzanie ludzi to nie patriotyzm. Udawanie, że nie widzimy, że cierpią. Chociaż faktycznie jest tak, że czasem nie widać, że człowiek cierpi. No nawet ci ludzie, którzy przyjechali tutaj jako uchodźcy wojenni, przecież nie chodzą wiecznie z marsowymi minami i nie obnoszą się ze swoim cierpieniem, chociaż wielu z nich potraciło całą swoją przeszłość, domy bliskich, ale też częściowo swoją przyszłość, swoje plany, bo musieli je drastycznie pozmieniać. A jednak no, starają się żyć, starają się trzymać twarz. My tak jakbyśmy nie uruchamiali w ogóle wyobraźni. Oczywiście nie chciałabym krzywdzić tych, którzy są na to otwarci i czuli, prawda? Wróćmy do tych dzieci. Czy macie kontakt z ludźmi, z dziećmi, które są już sierotami?
1: Bezpośrednio kontaktujemy się z fundacją, która się zajmuje sierotami lub półsierotami wojennych, czyli wojskowych żołnierzy, również z dziećmi wojskowych, tak? Bo one są trochę też porzucone,
0: tak.
1: Bo tych ojców bardzo długo nie ma w domu. Ta matka zostaje tylko z dziećmi. Pracujemy z taką fundacją, to się nazywa Objęcia Skrzydła Bociana. I pracujemy z nimi i oni bezpośrednio współpracują z tymi dziećmi. Ale oczywiście będąc tam w Charkowie, widujemy dzieci na ulicach grające w piłkę, chodzące do szkoły i te dzieci tam są. To nie jest tak, że tych dzieci nie ma. Oczywiście są zaopiekowane, na przykład jeżeli ktoś mieszka w bloku na ostatnim piętrze, bo nasi przyjaciele mają takie mieszkanie na ostatnim piętrze, tak naprawdę w strefie już strzału tych ruskich dronów i bardzo atakowanym, no to oni po prostu dzieci z tego ostatniego piętra przynieśli do babci, ale to dalej jest Charków.
0: Wiem, że prowadzicie akcję polegającą na organizowaniu przerzutu plecaków wyposażonych w przybory szkolne właśnie dla tych dzieci w tym obszarze przyfrontowym. Rok szkolny zaczyna się właściwie zaraz.
2: Chwilę, tak.
0: Czy ta akcja jest ciągle aktualna?
2: Tak, będziemy ją prowadzić do 11 września. Zbieramy plecaki w miarę możliwości z materiałami piśmienniczymi, jeżeli ktoś ma taką wolę, chęć i możliwość. I dostarczymy je tam do tej partnerskiej naszej organizacji, żeby dzieciom, które zgłosiły potrzeby, a tych potrzeb pozgłaszało się naprawdę dużo, więc żeby można było im te plecaki dostarczyć. Może nawet ociupinę spóźnione, no ale zawsze lepiej późno niż wcale. I również prowadzimy akcję, w której zbieramy piłki. Piłki dla Charkowa, piłki do piłki nożnej, do koszykówki, siatkówki, rugby, wszystkie piłki, które sobie wymyślimy, bo jeżdżąc do Charkowa obserwujemy, że te dzieci próbując zachować jakąś normalność idą w sport i dzięki temu też spotykają się, bo nauczanie jest głównie dystansyjne i online, więc rzadko mają możliwość kontaktu z rówieśnikami, a w ten sposób poprzez sport, poprzez takie spotkania na boisku mogą się ze sobą spotkać, zobaczyć. Jest to o tyle ciekawe, że nawet jeżeli nie ma światła, to rodzice oświetlają te boiska z reflektorami samochodów.
0: Serio?
2: Tak, żeby dzieci mogły grać czy w kosza, czy w piłkę, łącznie z tym, że nawet w okolicach Kupiańska, do którego wcześniej jeździliśmy, są kluby sportowe, które nadal, mimo że Kupiańsk jest praktycznie zniszczony, nadal funkcjonują, więc ta chęć dzieci do takiej chwili normalności, takiej namiastki normalności tego meczu i oderwania się od tej historii wojennej.
0: Skupienia się na grze fizycznej, tak, nie na komputerowej.
2: Dokładnie.
0: Prawda?
2: Kopnięcia przeciwnika, podcięcia go, czy zderzenia się z nim w tym realnym świecie, no to naprawdę jest im bardzo potrzebna i na pewno sprawia im ogromną radość i pozwala oderwać się od tych koszmarnych chwil, które tam rozgrywają się na co dzień.
0: Słuchajcie, ale czy widzicie, że te dzieci są jakoś psychicznie zmęczone, że się tak wyrażę, straumatyzowane? Czy widać, że są zalęknione, wycofane?
2: Te dzieci są bardzo różne. Część jest zlękniona i każdy niepokojący odgłos powoduje płacz albo zamknięcie się w sobie, albo zdenerwowanie, ale to wszystko zależy od, jakby od indywidualnych cech charakteru. Nasz przyjaciel Paweł Kukiz-Szczuciński, który też jeździ z nami na Ukrainę, który jest psychiatrą i pediatrą, uważa, że dzieci w strefie wojny absolutnie nie powinno być. Że niewywiezienie takiego dziecka ze strefy wojny i

0: narażanie go na widok zniszczonych domów, rannych
1: śmierci,
0: ludzi,
1: tak.
0: śmierci, to jest coś, czego nie, do czego się nie powinno dopuszczać i on jest absolutnie zwolennikiem tego, żeby te dzieci wywozić. Myśmy przez pół roku przyjeżdżali do mieszkania w piwnicy na Sałtiwce i próbowaliśmy namówić takie rodziny do wyjazdu.
1: Bezskutecznie, jak rozumiem.
0: Tak.
1: Myślę, że nie chcą zrywać więzi. Ci ludzie nie chcą zrywać więzi. To też jest zrozumiałe, ale nie nam osądzać. Przypominam, że blisko coraz bliżej goszczy dzisiaj małżeństwo Kasi i Piotra Skopców z Fundacji Humanosz do rozmowy o tym, co dzieje się przy froncie w Ukrainie. Wrócimy za chwilę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Anna Maruszeczko, wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Moimi gośćmi są Kasia i Piotr Skopcowie z Fundacji Humanosz. Fundacja Humanosz od wielu lat pomaga różnym ludziom, często uchodźcom. W ostatnim czasie pomaga Palestynie, ale pomaga obecnie przede wszystkim Ukrainie. Małżeństwo Skopców regularnie jeździ na tereny przyfrontowe. Powiedz

0: Zdarzają nam się różne przypadki i dolegliwości samochodowe i zawsze znajdzie się ktoś, kto nam pomoże bezinteresownie. Jak usłyszą, że jedziemy do Charkowa, czy dalej gdzieś na Donbas, czy na Zaporoże, to zawsze ta pomoc jest udzielana natychmiast, łącznie z tym, że bywały chwile takie, że części samochodowe, których brakowało do naszego auta, były zabierane z auta, które akurat stało na warsztacie i było to montowane w nasz samochód, żebyśmy mogli jechać dalej, pomagać. To są bardzo dzielne kobiety, bardzo dzielni mężczyźni, którzy bronią swojego kraju i nie chcą oddać ani kawałka ziemi ukraińskiej, za którą tyle krwi już zostało przelane. Nawet te starsze osoby, które spotykamy, schorowane, są zawsze pogodne, zawsze się cieszą, że przyjeżdżamy, że jesteśmy, że niesiemy taką informację, że nie zapomniano o nich, że po prostu gdzieś są ludzie, którzy o nich myślą, którzy im przywiozą kulę, czy laskę, czy okulary i wystarczy z nimi posiedzieć na ławce, wypić herbatę, porozmawiać, zapytać, kiedy urodziny, jaki będzie tort, co u dzieci. No te pytania o dzieci są często nietrafione i staramy się ich unikać, bo...
1: Dlaczego?
0: Bo w rodzinach po prostu jest bardzo dużo strat i każde pytanie o dziecko to jest płacz i wspomnienie kogoś, kto właśnie zginął, kto jest na froncie, o kim nie ma żadnych wiadomości, więc takie pytanie jest trudne. Natomiast cała linia frontu dowiaduje się natychmiast, jak tylko przyjeżdżamy, czy jesteśmy gdzieś w pobliżu, że przyjechali Polacy, będą nas badać, dadzą pomoc, sprawdzą ciśnienie, cukier i tak dalej. I to ich bardzo też podbudowuje, więc taka obecność nasza, nawet tylko na chwilę, na pewno wspomaga ich morale, wspomaga ich siłę i chęć do zwycięstwa.
1: Mieliśmy takie spotkanie w Szwajcarii z naszymi partnerami, którzy bardzo dużo humanitarki przygotowują, skutecznie wspierają Ukrainę.
2: Czyli wy pracujecie w taki sposób, działacie w taki sposób, że często dostajecie też jakieś dobra materialne, medyczne.
1: Większość pochodzi z Szwajcarii. Mamy w Szwajcarii partnerów, z którymi współpracujemy. Jak pytasz o Ukraińców, to jeden z bardzo bogatych Szwajcarów, który tam jest w tej grupie, która nas wspiera, powiedział, że jego po prostu oczarowuje. On po prostu podziwia Ukraińców za swoją niezłamność, że jak tylko im rozwalą kawałek mostku, albo tak jak Piotrek mówił, wywalą ściany, to oni natychmiast to naprawiają, malują i wszystko jest gotowe. I ten szwajcarscy nasi przyjaciele podziwiają to naprawdę. I są po prostu jak szwajcarski zegarek. Czasami my już nie mamy siły, a oni mówią, dobra, już jest kolejny tir. Tam jest Tomasz Schmidt, który jest moim kuzynem, który z nami współpracuje. W ogóle mamy tam taką piękną grupę, tak? Ludzi, którzy nas tam napędzają. To są wiejskie tereny Szwajcarii, ale oni są naprawdę niezawodni.
2: Świetnie słyszeć, ale wiecie co? Ja też pamiętam, że po 22 roku, kiedy zdarzało mi się być w Ukrainie, to też widziałam no nieprawdopodobny porządek w mniejszych i większych miejscowościach. Rzeczywiście oni mają taką potrzebę, żeby w tym całym chaosie wojennym jednak robić wszystko, żeby było czysto i porządnie. Czynią kosmos z tego chaosu i myślę, że dobrze by było, żeby do Polaków też to dotarło, że to, że uchodźcy tutaj w Polsce są ładnie ubrani, dbają o siebie, to też wynika z tego, że chcą normalności.
0: Tak, dokładnie. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że widok samochodu na ukraińskiej rejestracji, który jest jakiś bardzo kosztowny, wzbudza jakąś niechęć, ale spotykałem się wielokrotnie z takimi ludźmi i rozmawiałem z nimi na ten temat. Oni mówią, Piotr, ale to jest wszystko, co nam się udało zabrać z domu. Myśmy wsiedli w samochód i uciekli. Ten samochód przyjechał z nami, my go nie możemy w Europie sprzedać, my nie możemy nic z nim zrobić i po prostu on jest z nami, więc też pamiętajmy o tym, że nie zawsze ta piękna fura świadczy o tym, że to jest ktoś niezmiernie bogaty, tylko to jest czasami to wszystko, co mu się udało zabrać z domu i uciec. Także...
2: Otóż to muszę Państwu powiedzieć, że gdy widzę dobry ukraiński samochód w Polsce, to myślę sobie, że te numery teraz są jak piętno, że to jest niebezpieczne. Boję się też, myślę, że tak jak oni, że mogą dostać tym kamieniem czy nie wiem czym, może już nie jajkiem, ale kamieniem.

0: Ja mam nadzieję, że ta fala, która się pojawiła, ona szybko minie, tylko my musimy po prostu więcej wiedzieć o tym, co ci ludzie czują, co przeżywają, jak jest tu, jak jest tam naprawdę. A tymczasem no, przyklejamy się do takich relacji, które są populistyczne, są interesowne. Ktoś zbija kapitał polityczny na tym.
1: No też to są ruskie trolle. No,
0: to
1: musimy
0: też są boty i
1: trolle.
0: Tak jest.
1: Ile Rosja zainwestowała.
0: I cały czas inwestuje.
1: W media społecznościowe i w całą tą propagandę. I to jest robione od 2014 roku.
0: Żona naszego ministra spraw zagranicznych, Ann Applebaum, już bardzo dawno temu mówiła o farmach ruskich troli, którzy zajmują się propagandą i dezinformacją. Jak się okazuje, bardzo, bardzo skutecznie. Powiedzcie mi jeszcze coś o kobietach. No bo teraz te miejsca, do których jeździcie, podejrzewam, że w dużej mierze są zdominowane przez kobiety. Powiedziałeś, Piotrze, że no na stacjach benzynowej pracują one, prawda? Tak. Bo mężczyzn teraz tam jak na lekarstwo.
2: No i to widać w całej strukturze miasta, że na stacjach benzynowych pracują kobiety, autobusy, trolejbusy, tramwaje prowadzą kobiety. Ten dobrobat to też praktycznie są kobiety, które usuwają skutki ataków rakietowych i dronowych. I no to ewidentnie widać na ulicach i to jest też taki objaw tego,
1: że... I kobiety są niezłomne, są też w wojsku, rodzą dzieci, po prostu żyją.
0: Tak, opiekują się, troszczą.
1: Tak. Mhm.
2: Tak, mają na pewno też duży problem z osobami, które wróciły z wojny, z najbliższymi, z mężami, braćmi, którzy są straumatyzowani, mają PTSD, budzą się z krzykiem w środku nocy, śpią z bagnetem pod poduszką i no, czasami pewnie są też niebezpieczni dla swojego najbliższego otoczenia i te osoby trzeba objąć jakąś pomocą. Myśmy razem właśnie z Tomkiem Schmidtem ze Szwajcarii i Ignacem Derungiem wymyślili, że przewieziemy warsztat stolarski i w tym warsztacie będą mogli pracować żołnierze inwalidzi, którzy są na tyle sprawni, że mogą tą pracę podjąć. No i żeśmy się zastanawiali, co ten warsztat ma robić. No i trochę szalony mój pomysł był, który podchwycili, żeby ci chłopcy produkowali trumny, bo będą produkować coś dla swoich pobratymów, dla swoich braci.
1: Zrobią piękną trumnę, pożegnają ich.
0: A dla Ukraińców jest to bardzo ważne, żeby te ceremonie, tak jak kiedyś ślubów, tak teraz pogrzebów,
1: myślę,
0: były
1: dla
0: godne.
1: Polaków? Tak, akurat
0: tak,
1: to
0: też
1: ma bardzo
0: tak
1: wspólne. Bardzo.
0: Tak. Słuchajcie, to niesamowite, co powiedzieliście. Rzeczywiście tam jest bardzo wiele osób już mocno straumatyzowanych, a tymczasem tej opieki, pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, jak na lekarstwo. Pamiętam rozmowę z jeńcem wojennym, który po 2 latach niewoli rosyjskiej wrócił do kraju. On teraz jeździ po Europie i opowiada, jak to było, chociaż sam mówi, że trudno o tym opowiadać, że czasami lepiej tych ludzi nie pytać. I wyobrażam sobie, że jak wracają do domu, to trudno o normalność, o normalną komunikację z żoną. Ta żona nie rozumie do końca, co się tam wydarzyło. A on nie potrafi normalnie żyć. Kasiu, Piotrze, musimy puentować, musimy kończyć. Natomiast chciałabym, żebyście na zakończenie tej naszej rozmowy powiedzieli, co waszym zdaniem sprawia, że Ukraińcy wciąż, w 5. roku tej strasznej wojny, nie tracą nadziei na zwycięstwo, na powrót do normalnego życia.
2: To jest na pewno miłość do swojej ojczyzny, miłość do niezależności. Dzień Niezależności obchodziliśmy 2 dni temu. To, że udało się utworzyć państwowość ukraińską po tylu latach, to jest coś, co jest na pewno tym, co ich motywuje i pragną zwycięstwa, pragną pokoju i życia w normalności. My jako fundacja też staramy się, tak jak już mówiliśmy, wspomagać je, jak tylko potrafimy. Plecaki, piłki. Będzie też na Watrze Łemkowskiej w Żdyni festiwal Pejzaż, który będzie wspierał działania naszej fundacji.
0: Jeszcze w tym roku?
1: Tak.
0: Coś takiego, zapraszamy. Ja myślałam, że to już po.
1: Zapraszamy. 19-20 września. 18-19-20 Pejzaż.
0: Wspaniale, zapamiętamy. Watra Łemkowska, proszę Państwa.
2: Na terenie Watry Łemkowskiej w miejscowości Żdynia, 8 km od granicy ze Słowacją.
0: Tam też macie swoje...

0: swoje źródełko, swoje miejsce, prawda?
1: Tak, a to akurat młodzież nasza, wolontariusze postanowili stworzyć taki event, taką imprezę, w której sami będą mogli spełniać swoje marzenia i działać.
0: Wspaniale. Proszę Państwa, moimi rozmówcami byli dzisiaj Katarzyna i Piotr Skopcowie z Fundacji Humanosz. Warto wchodzić na stronę fundacji i dowiedzieć się, co aktualnie robi, gdzie pomaga i dowiedzieć się także, jak pomagać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza.
2: W kolegiacie Stanisławowskiej stał na środku kościoła wysoki katafalk, rzęsiście obstawiony świecami. Na nim leżał w dwóch trumnach ołowianej i drewnianej Pan Wołodyjowski. Wieka były już zabite i właśnie odprawiano pogrzeb. Życzeniem serdecznym wdowy było, by ciało spoczęło w Chrebtiowie, lecz że całe Podole było w rękach nieprzyjacielskich, więc tymczasowo miano je pochować w Stanisławowie. Do tego bowiem miasta odesłani zostali pod konwojem tureckim kamienieccy Eksules i tu wydani w ręce wojsk hetmańskich. Wszystkie dzwony biły w kolegiacie. Kościół zapełniony był tłumem szlachty i żołnierzy, którzy ostatni raz chcieli rzucić okiem na trumnę Hektora Kamienieckiego i pierwszego Rzeczypospolitej kawalera. Szeptano, że sam hetman ma na pogrzeb przyjechać, że jednak nie było go dotąd widać, a lada chwila mogli nadejść czambułem Tatarzy, przeto postanowiono nie odkładać ceremonii. Starzy żołnierze, przyjaciele lub podkomendni nieboszczyka stanęli wieńcem koło katafalku. Byli między innymi obecni pan Muszalski, łucznik, i pan Motowidło, i pan Snitko, i pan Gromyka, i pan Nienaszyniec, i pan Nowowiejski, i wielu innych dawnych oficerów ze stannicy. Dziwnym trafem nie brakło prawie nikogo z tych, którzy niegdyś zasiadali wieczorami ławy przy ognisku chrypciowskim. Wszyscy wynieśli cało głowy z tej wojny, tylko ów, który im był wodzem i wzorem, ów rycerz dobry i sprawiedliwy, straszny dla nieprzyjaciół, słodki dla swoich, tylko ów szermierz nad szermierze z sercem gołębia, leżał oto wysoko, wśród światła, w chwale niezmiernej, ale w ciszy śmierci. Zatwardziałe przez wojnę serca kruszyły się z żalu na ów widok. Żółte błyski od świec oświecały srogie, strapione twarze wojowników i odbijały się błyszczącymi skrami we łzach płynących z oczu. W środku żołnierskiego koła leżała krzyżem na podłodze Basia.

0: obok niej stary, zniedołężniały, złamany i trzęsący się pan Zagłoba. Ona przyszła tu piechotą z Kamieńca, zawozem wiozącym najdroższą trumnę, a teraz właśnie przyszła chwila, że trzeba było tę trumnę oddać ziemi. Przez całą drogę, idąc nieprzytomna, jakby nie do tego świata należąca i teraz przy tym katafalku powtarzała bezświadomymi usty: nic to. Powtarzała, bo tak jej kazał ten ukochany, bo to były ostatnie wyrazy, które jej przesłał. Ale w tym powtarzaniu i w tych wyrazach były tylko dźwięki bez treści, bez prawdy, bez znaczenia i otuchy. Nie nic to było, jeno żal, ciemność, rozpacz, martwota, jeno nieszczęście niepowrotne, jeno życie zabite i złamane, jeno błędna świadomość, że już nie ma nad nią ni miłosierdzia, ni nadziei, a jest tylko pustka i będzie pustka, którą wypełnić może jeden Bóg, kiedy śmierć ześle. Dzwony biły. U wielkiego ołtarza kończyła się msza. Na koniec zabrzmiał wysoki, jakby z otchłani wołający głos księdza: Requiescat in pace. Drgania febryczne wstrząsnęły Basią, a w nieprzytomnej głowie zerwała się tylko jedna myśl: już, już mi go zabiorą. Lecz nie był to jeszcze koniec ceremonii. Rycerstwo przygotowało liczne mowy, które miały być wypowiedziane przy spuszczaniu trumny w dół. Tymczasem zaś wyszedł na ambonę ksiądz Kamiński, ten sam, który dawniej w Chrebtiowie często przesiadywał i który w czasie choroby Basi na śmierć ją dysponował. W kościele poczęli ludzie chrząkać i kasłać, jako zwykle przed kazaniem. Po czym ucichli i wszystkie oczy zwróciły się na ambonę.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
4: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trasą, o której można powiedzieć, że jest najniebezpieczniejszą dzisiejszego wieczoru, bez wątpienia jest droga S5. Na szczęście skończyły się kłopoty na odcinku Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze. Tam doszło do awarii autobusu, zablokowany był jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania od

popołudnia problemy były w tym miejscu. Natomiast około 20 na S5 na odcinku Strumiany-Kleszczewo w pobliżu 29 kilometra, który jest w rejonie miejscowości Kleszczewo, doszło do zdarzenia ciężarówki i busa. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, dwie osoby zostały ranne. Droga w kierunku Poznania jest wciąż zablokowana, natomiast ruch udało się poprowadzić przez parking trasy ekspresowej Siekierki. Skończyły się kłopoty w rejonie Jarocina na drodze ekspresowej S11. Tam przez kilka godzin utworzył się przy wjeździe od północy korek do tego miasta. Teraz do Jarocina wjeżdża się S11 bez jakichkolwiek problemów.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Nie byłoby to porządne podsumowanie, gdybyśmy nie powiedzieli o aferze Zonda Krypto i kolejnych ludziach prawicy w nią zamieszanych.
2: A kto tym razem?
1: Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać giełdzie kryptowalut kawałek stacji. A co na świecie?
2: Niestety, tragiczna w skutkach błyskawiczna powódź w Nepalu, która zaczęła się od niewielkiego trzęsienia ziemi w górach. Ale w programie też dalsze komentarze po wizycie szefa CIA w Moskwie.
1: Czy wiadomo już, co chciał załatwić na Kremlu?
2: Nie, ale teorii jest wiele.
1: Słowem, dzisiaj się działo. Podsumujemy ten dzień już za chwilę, ale najpierw najnowsze informacje w skrócie.
3: Marzena Godon, zapraszam. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odwiedził Centrum Operacji Powietrznych. Jest ono odpowiedzialne za monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej i koordynuje działania obrony powietrznej. Sprawność tego mechanizmu ma bezpośrednie znaczenie dla Polski i całego NATO, podkreślił Bartosz Grodecki. Dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego zapowiada minister obrony narodowej. Dotarły już do nas kolejne czołgi K2 z Korei Południowej. Wkrótce do bazy w Łasku przylecą ze Stanów Zjednoczonych nowe myśliwce F-35. Serial Zonda dopiero się rozkręca, ocenia premier Donald Tusk. Na jaw wychodzą nowe wątki dotyczące afery upadłej giełdy kryptowalut. Jej prezes rozpoczął współpracę z prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego. To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy. Rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom zaangażować się społecznie i politycznie, podkreśla inicjator wydarzenia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Wśród nich jest ponad 340 zagranicznych turystów. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach.

0: A my, magazyn Polska i Świat, rozpoczynamy od afery i od zagadki. Michale, co to jest? Renomowana giełda aktywów cyfrowych z czołową pozycją na rynku europejskim.
1: Ale to jest podchwytliwe pytanie.
0: No dobrze, to spróbujmy jeszcze raz. Co to jest? Niezależna polska stacja telewizyjna dostarczająca rzetelne informacje.
1: No to zaczynam podejrzewać, dokąd zmierzasz. Ta renomowana giełda kryptowalut zdaje się chciała kupić akcję tej rzetelnej stacji.
0: Brawo, brawo, brawo. Tak jest. Jak donosi Onet.pl, Zonda Krypto chciała zainwestować w telewizję Republika, ale to nie wszystko, bo jednocześnie dowiadujemy się dzisiaj, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się rok temu z prezesem Zonda Krypto i to na Ibizie.
1: A też liczył na inwestycje?
0: No, na coś najwyraźniej liczył. Wygląda na to, że generalnie ludzie prawicy żywili do skarbca Zonda Krypto ciepłe uczucia.
1: Skarbca, dodajmy, zapełnionego przez klientów tej giełdy kryptowalut, którzy w efekcie stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych.
0: Te sprawy ujawnili dziennikarze Onetu, TVN24 i Wirtualnej Polski, a komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Według TVN24 i Wirtualnej Polski poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Po tej wizycie Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13

0: 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Publikacja wywołała reakcję między innymi polityków Koalicji Obywatelskiej. Złożyli oni zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiSu.
1: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
0: Mówi europoseł KO Borys Budka. To już nie jest afera Zonda Krypto, ale afera PiSu, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego, który trzykrotnie wetował rządowe przepisy mające uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Uważa szef klubu Unii Centrum Mirosław Suchoń.
2: Na Ibizie, szanowni państwo, spotykali się, rozmawiali i dziwnym trafem ta współpraca nie miała później miejsca, ale przecież sam pan Moskal wysyłał pisma do instytucji państwowych w interesie Zonda Krypto, w interesie rynku walutowego. Później składali poprawki. Prezydent Nawrocki wetował ustawę. To jest, szanowni państwo, zorganizowana ośmiornica polityczna, której celem było zatrzymanie zmian korzystnych dla obywateli.
0: Zdaniem wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u, poseł Moskal utracił instynkt samozachowawczy.
3: Pan Kral to nie jest pacjent NN. To nie jest postać, która jest nierozpoznawalna. Było o nim głośno i to w kontekście raczej negatywnym. Więc jeżeli ktoś dostaje zaproszenie od takiego pana na wyspę, która słynie z rozpusty i dyskotek i nocnego życia, no to powinna mu się tak racjonalnie w głowie zapalić czerwona lampka.
0: Michał Moskal odpiera zarzuty dotyczące spotkania z Przemysławem Kralem. W rozmowie z Polskim Radiem zapewnia, że z prezesem Zonda Krypto rozmawiał raz w życiu. Przekonywał, że ani on, ani jego fundacja nie podjęli współpracy z tą firmą i jej prezesem oraz, że nie przyjęli od nich żadnych środków. Dopytywany o poprawki, które później zgłaszał podczas prac nad przepisami regulującymi rynek kryptowalut, powiedział, że przygotował je Janusz Kowalski.
4: Były to poprawki dobre, zresztą jak Janusz Kowalski bardzo dokładnie i merytorycznie wyjaśnia na swoim X, co polecałbym przeczytać każdemu. Te poprawki uderzały w takie firmy jak Zonda, czyli w firmy działające na rynku kryptoaktywów, a będące zarejestrowane poza granicami Polski.
0: A to poseł Moskal mówił o rządowym projekcie kryptowalutowym podczas konferencji prasowej we wrześniu ubiegłego roku.
5: To jest projekt, który narusza w sposób bardzo zdecydowany zasady państwa prawa i proporcjonalności. Proponuje rozwiązania takie jak chociażby stworzenie rejestru domen zakazanych, w której arbitralną decyzją urzędnika będzie można wyłączyć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na rynku kryptoaktywów, ze swojej działalności, usuwając jego stronę z internetu, blokując do niej dostęp i nie gwarantując żadnej ścieżki odwoławczej.
0: W wyniku upadku giełdy Zonda Krypto obywatele stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych.
6: A my o komentarz poprosiliśmy naszego gościa. Z nami Krzysztof Luft, wieloletni członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykładający na Uniwersytecie Civitas prawo i etykę mediów. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
6: No, musi pan przyznać, że historia Zonda Krypto zwija się i rozwija przed nami jak włosy meduzy. Tylko myślę, że trzeba przypomnieć, że to były wężowe włosy, bo mamy tak. Zaginionego od kilku lat szefa tej firmy, pana Suszka, zastąpienie go jego własnym prawnikiem, panem Kralem, pieniądze dla Ziobry, 40 tysięcy na zegarek dla Piesiewicza, próba kupna akcji TV Republika, spotkanie z posłem PiS na Ibizie, pieniądze wspierające kandydaturę Karola Nawrockiego, 3 weta do ustawy i jeszcze rosyjskie wpływy, a potem bankructwo Zonda Krypto, ucieczka Krala, milion ludzi bez pieniędzy, a premier mówi, że to nie koniec serialu. Pan rozumie te powiązania? Dlaczego to się wszystko tak ze sobą, no właśnie, jak wężowe włosy meduzy, łączy i wynika?
7: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że rozumiem z politycznego punktu widzenia. Jako obywatel patrzę na to z przerażeniem. Po prostu to są jakieś mafijne powiązania, które polegają na powiązaniach i przemieszaniu, nietransparentnym pomieszaniu polityki i biznesu, a przy okazji także również i mediów, bo i ten wątek tutaj
6: wchodzi w grę.
7: I on mnie szczególnie, że tak powiem, zajmuje i czuję się w jego sprawie najbardziej kompetentny.
6: To o tym porozmawiajmy, bo dzisiaj Onet.pl donosił, że 2/3 budżetu reklamowego Zonda Krypto w 2025 roku poszło do telewizji Republika. To są miliony złotych. I zastanawiam się, czy pan rozumie, dlaczego Zonda Krypto wyróżniła akurat tę stację?
7: No prawdopodobnie rzeczywiście tutaj splatały się pewne interesy biznesowe, propagandowe, polityczne.

0: Natomiast wie pani, sam fakt, że jakiś podmiot kupuje reklamy, a z kolei jakaś stacja sprzedaje przestrzeń reklamową, jest rzeczą no, w miarę normalną. Wszystkie media żyją z reklam, czy większość mediów żyje z reklam i na tym to polega, prawda, że sprzedaje tak. przestrzeń reklamową i są reklamodawcy, którzy za to płacą. Natomiast tutaj rzecz po pierwsze, to o czym pani mówi, że cały ten budżet reklamowy został, czy prawie cały został tam
1: Dwie
0: skierowany,
1: trzecie.
0: Co oczywiście jest zastanawiające, co jest zastanawiające, ale może być taki wybór, że tak powiem, model biznesowy, no jeżeli na przykład byłaby jakaś firma, która się zajmuje sportem i chce to reklamować, to będzie bardzo duży budżet kierowała do programów sportowych, prawda, na przykład, a nie do innych.
1: A jak ktoś chce wyciągnąć od innych pieniądze, to wybiera akurat, no można sobie zadać pytanie, dlaczego wybrano akurat TV Republika, zresztą sam Tomasz Sakiewicz twierdzi, że to była w ogóle prowokacja i być może Kral chciał coś zyskać wśród jego widzów. Jakby przerzuca piłeczkę.
0: Osobiście nie mam wątpliwości, na czym to polegało. To po prostu było sprzężenie interesów politycznych i biznesowych. No ale to jest inna kwestia. Natomiast z punktu widzenia przepisów prawa dotyczącego mediów, czyli głównie ustawy o radiofonii i telewizji, no to sam fakt, że jakiś podmiot decyduje się kupować reklamę u jakiegoś nadawcy, to jest jego prawo, prawda? Natomiast są inne przepisy, które dotyczą promowania rozmaitych przedsięwzięć gospodarczych, które tutaj zostały bardzo głęboko naruszone. To znaczy prawo polskie, ustawa o radiofonii i telewizji w artykule 16 bardzo precyzyjnie opisuje, na czym polega, w jaki sposób te reklamy mają być nadawane. One są oczywiście, przede wszystkim podstawowa zasada tego jest, że mają być transparentne. To znaczy widz musi wiedzieć, że to są reklamy, a to nie jest przekaz nadawcy. Tymczasem tutaj zostało wszystko pomieszane. Dlatego, że oprócz tego, że oczywiście znajdowały się tam w blokach reklamowych prawdopodobnie reklamy Zonda Krypto, to poza tym była cała wielka kampania taka, że tak powiem, na rzecz tego podmiotu, przedstawiająca go jako podmiotu, w który warto inwestować, jako podmiotu, który buduje nową jakość w gospodarce czy w życiu finansowym. I temu było poświęconych mnóstwo materiałów o charakterze informacyjnym, materiałów publicystycznych, materiałów dziennikarskich.
1: Ale nie oznaczonych jako materiały sponsorowane.
0: O to chodzi, tylko że widz nie wiedział, że ta stacja bierze za to pieniądze. No to jest rzecz absolutnie karygodna i w tym jest największy problem, jeśli chodzi o Telewizję Republika, ja uważam.
1: A co ciekawe, bo myślałam, że pan powie, że ten drugi wątek, próba kupna przez Zonda Krypto części akcji TV Republika, że tu pan będzie się doszukiwał jakichś nieścisłości, dziwnych sygnałów. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że Tomasz Sakiewicz tłumaczy, że wycofał się z tej transakcji, bo pojawiły się sygnały, że UOKiK i prokuratura się interesują Zonda Krypto, ale nie wycofał tych reklam ze swojej telewizji. One dalej były nadawane.
0: No nie wycofał, bo one były wykupione tu akurat.
1: No ale chyba rzetelność.
0: Nie widzę problemu. No, jeżeli ktoś zapłacił za te reklamy, to oni muszą je
1: nie,
0: nadawać.
1: Nie, ale chyba
0: prawda?
1: Firm, o których myślimy, że mogą mieć problemy z prawem, to chyba nie musimy reklamować. Czy nadal jest jakiś... Możemy przecież zwrócić
0: pani,
1: pieniądze.
0: No raczej nie ma takich obyczajów, bardzo jest to rzadkie, żeby zwracać pieniądze, które zostały wpłacone. No nie słyszałem o takich przypadkach, żeby firmy mediowe z jakiegoś powodu zwracały, prawda, bo nie chcą dalej reklamować danego podmiotu.
1: No ale wie pan, Tomasz Sakiewicz nie chciał takiego inwestora, tak twierdzi przynajmniej, bo coś czuł, że z nim coś jest nie tak, ale nie przeszkadzało mu to, że ten inwestor zachęca swoich widzów do inwestowania w tę dziwną giełdę.
0: To jest oczywiście nawijanie makaronu na uszy, że co on opowiada teraz, że chciał zrezygnować. Chcieli po prostu, oni wyciągają pieniądze z każdej możliwej strony. Namawiają tych nieszczęśliwych widzów po prostu w każdej audycji i przed audycją i między audycjami, i w trakcie audycji podają ten numer konta, gdzie tu wpłacać, jak te zbiórki robić. Więc oni po prostu te pieniądze zbierają na wszelkie możliwe sposoby i również i by mogli to zrobić i w taki sposób, żeby ktoś tam po prostu inwestował formalnie jako inwestor w to. To teoretycznie jest możliwe, natomiast dlaczego akurat ta firma miałaby to w to pompować? No tak się składa, że ten inwestor, że ta firma była bardzo, bardzo mocno promowana.

0: pana przez tą stację. I to jest cały problem.
1: A co pan odpowiedziałby studentowi, który by na pana zajęciach zapytał...
0: Wie pani, ja powiem jeszcze tak, jeśli chodzi o to inwestowanie, to ja uważam, że w ogóle to nie jest zdrowa sytuacja, jeżeli właścicielami mediów są podmioty, które równocześnie prowadzą działalność w jakichś innych obszarach i tym samym zachodzi podejrzenie, że no, gdzieś mogą się te interesy splatać. To dotyczy wielu rozmaitych instytucji. Zawsze uważam, że to nie powinno mieć miejsca, a już zwłaszcza tam, kiedy dotyczy to obszaru gospodarczego, który jest silnie regulowany przez państwo. To już zdecydowanie w ogóle jest sytuacja patologiczna. No a tutaj mielibyśmy z czymś takim do czynienia.
1: A jak to jest możliwe, to już króciutko, że taka sytuacja patologiczna się utrzymuje?
0: Wie pani, no ja pani powiem tak, z tą wiedzą, jaką dzisiaj już mamy, to ja bym, gdybym był członkiem KRIT-u w tej chwili, to domagałbym się wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji. To nie byłoby łatwe postępowanie, ale tak bym robił. Natomiast ja doskonale sobie zdaję sprawę, że KRIT w obecnym składzie palcem nie kiwnie w tej kwestii.
1: KRIT, czyli oczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
0: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
1: Jej były już, ale wieloletni członek Krzysztof Luft, wykładowca na Uniwersytecie Civitas, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A my teraz przejdziemy do wydarzeń na świecie, a konkretnie w Nepalu. Michale, mówiłeś na początku programu, że doszło tam do śmiertelnej w skutkach powodzi i do małego trzęsienia ziemi. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane?
3: Tak, są. Najpierw ziemia zatrzęsła się niezbyt silnie, ale jednak w wysokich górach. To wywołało lawinę. Lawina z kolei pociągnęła za sobą powódź, bo spadające z góry zwały ziemi i kamieni, kiedy wpadają do wody, no to tę wodę wypychają. Efekt był taki, że w dół na tereny zamieszkane popłynęła właśnie taka masa wody, błota i skał. Co najmniej 150 osób nie żyje. Tyle ciał do tej pory wydobyto, ale zaginionych są setki, więc ofiar będzie prawdopodobnie więcej. Wśród zaginionych także zagraniczni turyści.
1: A więcej o tym wszystkim w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Nagrania monitoringu z granicy chińsko-nepalskiej nie pozostawiają złudzeń. Dziesiątki ciężarówek i autokarów, budynki, ogrodzenia, mury. W ciągu kilku sekund znikają pod naporem błota i skał jak filmowa scenografia. Skala katastrofy naturalnej budzi przerażenie. To, co znajdowało się na drodze powodzi błyskawicznej, nie miało żadnych szans na przetrwanie. Władze Chin i Nepal obawiają się, że liczba ofiar śmiertelnych może dramatycznie wzrastać. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, w tym wielu z USA, Indii, Wielkiej Brytanii czy Korei Południowej. Co mogło spowodować tak wielkie osuwisko? Dziś w tym rejonie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,4. Zazwyczaj jest na tyle mała, że nie powoduje poważniejszych strat. Tu prawdopodobnie wystarczyło, aby doszło do osunięcia części góry, bloków skalnych, które potem porywały za sobą wszystko, co stało na ich drodze. W Nepalu przestała istnieć część infrastruktury. Mosty, drogi, budynki położone w dolinie, wzdłuż zazwyczaj spokojnych potoków. Chińskie władze przyznają, że wciąż nie udało się nawiązać łączności z punktem granicznym w Girong. Choć o wiele bardziej ucierpiał prawdopodobnie Nepal, straty są także w Tybecie. Ponad 200 zaginionych, zniszczona infrastruktura. To niezwykle trudna akcja ratownicza, która będzie trwała najprawdopodobniej wiele tygodni. Część miejscowości znajduje się pod wielometrową warstwą muł i skał. W wielu miejscach osoby czekające na ratunek nie mogą być podjęte przez śmigłowce, które nie mają gdzie nawet na chwilę lądować, a ukształtowanie terenu uniemożliwia podjęcie ocalałych z powietrza. Nepal to jedno z najbiedniejszych państw Azji. Dekadę temu doszło tam do trzęsienia ziemi, którego skutki odczuwalne są po dziś dzień. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Po obu stronach granicy trwa ustalanie list zaginionych. Do Katmandu napływają informacje o osobach, z którymi najbliżsi stracili dziś kontakt. To listy już teraz z kilkuset pozycjami, które wydłużają się. Specjalnie dla magazynu Polska i Świat, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Więcej świata.
1: Nagły lot, potem kolumna amerykańskich aut w stolicy Rosji i spotkanie. To wszystko było wczoraj.
3: Ale emocje nie opadły do dziś po tym, jak niespodziewanie szef CIA John Ratcliffe pojawił się w Moskwie.
1: Ale co on tam właściwie robił?
3: No i to jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, że z nami jest ekspert Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam państwa.
3: Pojawiło się wiele obaw, bo tego typu wizyty to nie jest coś zwykłego, a poprzednia wizyta szefa amerykańskiej CIA jeszcze w czasach rządów Joe Bidena, jak się później dowiedzieliśmy, była ostatnią dramatyczną.

0: dramatyczną próbą powstrzymania Rosjan przed inwazją na Ukrainę. Ale Trump, po tym jak mniej więcej dobę trwały różnego rodzaju spekulacje, stwierdził, że ta wizyta była półrutynowa i nie ma w niej nic sensacyjnego. To uspokajające? Co to w ogóle znaczy półrutynowa? To lepiej niż rutynowa, czy gorzej?
1: Znaczy, wiedzą Państwo, no, trudno jednoznacznie oceniać słowa Donalda Trumpa, bo po nich można często różne błędne wnioski wyciągać z tego, co on mówi. Natomiast rzeczywiście nam te spotkania nigdy dobrze się nie kojarzą, dlatego że albo odbieramy je jako jakieś spiskowanie poza naszymi plecami, albo ratowanie jakiejś sytuacji, która no, przerodzi się w coś znacznie gorszego. Natomiast pamiętajmy, że polityka globalna, w której są zaangażowani Amerykanie i też Rosjanie na wielu płaszczyznach, to nie jest tylko Ukraina, to nie jest tylko Europa Środkowa, to są też inne obszary, które z perspektywy amerykańskiej są istotne do zarządzania.
0: Iran na przykład, jest, prawda? Tutaj Amerykanie są mocno zaangażowani, a Rosja też.
1: Oczywiście, to może być Iran, to może być Korea Północna. Tych obszarów, w których Rosja ma swoje wpływy, jest więcej, więc myślę, że to też jest jakby jeden z elementów, który jest podnoszony w tych rozmowach. Po prostu Amerykanie widzą, w jakiej sytuacji się znaleźli, jeżeli chodzi o konflikt z Iranem. Wiedzą, że ta sytuacja w dłuższej perspektywie wpływa negatywnie na amerykańską gospodarkę, na amerykańskie społeczeństwo. A pamiętajmy, tam w listopadzie odbędą się wybory połówkowe do kongresu, które są kluczowe z perspektywy Donalda Trumpa. Wszystko wskazuje na to, że Republikanie mogą przegrać albo stracić dużą część miejsc w amerykańskim parlamencie. No i to jest niestety z perspektywy Donalda Trumpa może popychać i Donalda Trumpa, i administrację obecną w Stanach Zjednoczonych do jakichś form komunikacji z Rosją. Myślę, że to jest główny element, główny wątek, chociaż na pewno Ukraina też padała w różnych rozmowach, bo pamiętajmy, że jeżeli Rosjanie mieliby się na coś zgodzić w kontekście Iranu, no to oczywiście wystawią sowity rachunek, który będzie w głównej mierze dotyczył Ukrainy.
0: No właśnie, i czy ten rachunek zapłaci Ukraina i zapłaci Europa, to jest na pewno kluczowe pytanie. Porównuje się tą wizytę do tej wspomnianej już wizyty Williama Burnsa z 2021 roku, ówczesnego szefa CIA, tylko wtedy dowiedzieliśmy się o tej wizycie w Moskwie po fakcie. A teraz oczywiście wizyta była nagła, zaskakująca, ale można było śledzić samolot, którym leci szef CIA do Moskwy, potem zobaczyć zdjęcia tej kolumny aut w Moskwie, więc obie strony, i amerykańska, i rosyjska, aż tak bardzo tego w tajemnicy nie trzymały, jak to było 5 lat temu.
1: No tak, no, czy takie rozmowy, czy takie spotkanie nie są niczym nadzwyczajnym. Patrząc z perspektywy ostatniej historii, mieliśmy przecież często wizyty specjalnych wysłanników Trumpa do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, czyli i Stevena Witkoffa, i Jareda Kushnera. Oni też relatywnie często wizytują w Moskwie. Mieliśmy informację o tym, że Kate Patel, czyli szef FBI, ma się pojawić w Moskwie, tylko to było anonsowane na wrzesień, czyli prawdopodobnie we wrześniu takie spotkanie też może na wysokim szczeblu być przeprowadzone. No tu w przypadku Radcliffe'a tych informacji wcześniej nie było, natomiast tak jak pan redaktor mówi, to nie była jakaś bardzo tajna, uciszona rozmowa czy wizyta, dlatego że i odbywała się w drodze lotniczej. Ciekawy jest tutaj, to jest akurat dosyć ciekawe, ten samolot wykorzystany, bo szef CIA poleciał typowo wojskową jednostką transportową, nie jakimś bizjetem czy samolotem VIP-owskim.
0: Choć wszystko wskazuje na to, że taką trochę przystosowaną do wożenia jednak nią osób o powiedzmy wyższym statusie, że to nie taka, co wozi żołnierzy zwykłych.
1: No tak, ona oczywiście jest bardziej ucywilizowana, bo nikt nie siedzi na podłodze jak żołnierze w tej maszynie. Natomiast no nie jest to samolot, który zazwyczaj służy do tego rodzaju transportu. Amerykanie mają sporą flotę transportowych samolotów do przewozu VIP-ów i zazwyczaj z niej korzystają. No tutaj to jest pewna jakaś tajemnica, która gdzieś się za tym kryje.
0: Że może coś jeszcze było na pokładzie na przykład?
1: Mogło być coś transportowane. No to jest samolot, który kilkadziesiąt ton ładunku może przewieźć i jeżeli przewoził kilku ludzi, no to raczej miał jeszcze zasób do tego, żeby coś przewieźć. No to

0: Natomiast no tutaj mamy, tutaj nawet trudno mi spekulować, co to by mogło być. Mogło to być samochody na rzecz amerykańskiej ambasady, bo czasami też się tak przewozi, natomiast tutaj trudno powiedzieć. Natomiast no, rzeczywiście takie rozmowy, takie spotkania są interesujące z naszej szczególnie perspektywy, bo pamiętajmy, że jednak te kanały komunikacji w dużej mierze są gdzieś tam zamrożone, aczkolwiek one wciąż są, bo na przykład mówiło się wcześniej o, i tu niektórzy widzieli tą rolę tego samolotu transportowego jako samolotu do przewozu więźniów, czy samolot do przewozu właśnie wymiany więźniów rosyjskich na amerykańskich. No, natomiast nic nie było o tym mowy, możliwe, że się dowiemy po jakimś czasie ewentualnie. Natomiast takie głosy też padały, że Amerykanie mogą chcieć wymieniać kogoś, natomiast wątpię, żeby to się odbywało, czy musiało angażować szefa CIA. Takie rozmowy raczej są na niższych szczeblach.
1: A może tu chodziło o coś powiązanego z tym, że pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią teraz zrobiło się gorąco. No Amerykanie jednak Brytyjczyków traktują jako takiego swojego szczególnego sojusznika w Europie, po tym jak brytyjski premier Andy Burnham w Kijowie poinformował, że Ukraińcy dostaną technologię do produkcji pocisków Storm Shadow na własnym terenie, a tymi pociskami Ukraińcy no, bardzo boleśnie ugodzili Rosjan wielokrotnie. No to wywołało dosyć dużą rosyjską złość, no i wręcz groźbę pod brytyjskim adresem. Może Amerykanie to próbowali uspokoić?
0: No, widzimy wzrost, wzmożoną aktywność rosyjskiego wywiadu w Europie i te działania w ciągu miesiąca, cztery próby, część udanych, część nieudanych, podpaleń różnych instalacji związanych z produkcją przemysłową, głównie na rzecz Ukrainy. Dzisiaj przecież na Słowacji udaremniona jedna z tego typu prób podpalenia. Kilka dni wcześniej na Łotwie udaremniona. Kilka tygodni wcześniej udana próba podpalenia w Estonii fabryki dronów, więc no, na pewno dużo się dzieje i myślę, że musimy, to jest ten moment, w którym musimy być szczególnie ostrożni. No Rosjanie, czy będą grozić Brytyjczykom? No na pewno tak i na pewno będą chcieli podnosić ten strach na Zachodzie. Natomiast ja bym bardziej patrzył na nasze podwórko, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ta aktywność rosyjskich służb w ostatnich tygodniach znacznie przyspieszyła i obawiam się, że jeszcze nie widzieliśmy apogeum.
1: I tu się boją też bardzo państwa bałtyckie tego, no mówił pan o tych różnych incydentach, które miały miejsce tam. W ogóle ten rejon bałtycki wydaje się być taki kluczowy, jeśli chodzi o jakiś rodzaj konfrontacji między NATO a Rosją.
0: No tak, no to jest większość analityków ocenia, że to właśnie tam, jeżeli miałoby dojść do jakiejś konfrontacji zbrojnej pomiędzy Rosją a NATO, właśnie to tam do tego dojdzie, ze względu na to, że są to relatywnie prości czy łatwi w pokonaniu, do pokonania przeciwnicy, przynajmniej na papierze. Rosja nie powinna mieć z nimi problemu, natomiast to właśnie no, te państwa bałtyckie mogłyby stać się takim papierkiem lakmusowym testowanie reakcji NATO. Jak NATO zareaguje? Czy rzeczywiście będzie bronić każdego członka tak samo i z każdym będzie tak samo zaangażowanym, jeżeli chodzi o jego zaangażowanie w obronę? No, czy jednak nie? No, na razie widzimy, że NATO angażuje się. Widzimy, że jednak te podrywane samoloty, zaangażowane siły, czy marynarki wojennej, czy wojsk lądowych w tych obszarach, no nie słabnie, wręcz rośnie. No i to jest pewien pozytywny sygnał w tej całej beczce, no niestety nie miodu, ale jednak dziegciu.
1: Pozytywnych sygnałów myślę, że bardzo nam tutaj w tej części Europy trzeba. Bardzo dziękuję. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Dziękuję za rozmowę. A teraz porozmawiamy o wysadzeniu rurociągu Nord Stream 2.
2: Michale, to jest podsumowanie dnia, a wysadzenie rurociągu Nord Stream 2 miało miejsce w 2022 roku.
1: No tak, ale wciąż wokół tego jest wiele tajemnic. Od tamtej pory Wołodymyr Zełenski, ukraiński prezydent, powtarza, że jego kraj w tej operacji nie uczestniczył, ale dziennikarskie śledztwo Wall Street Journal pokazuje, że tę największą od lat operację sabotażową można obejrzeć też w nowym świetle. I o kulisach zniszczenia rosyjsko-niemieckiego rurociągu Magdalena Skajewska rozmawiała z Bojanem Panczewskim, głównym korespondentem politycznym Wall Street Journal w Europie i autorem książki Wysadzić Nord Stream – sabotaż, który wstrząsnął światem.
3: Please tell us. Proszę powiedzieć, czego dokładnie.

0: Nie dowiedziałeś się o tym, co się wtedy stało.
1: So I've researched this story for over 3 years now. And what I found is that it was planned and executed by an elite unit of the Ukrainian armed forces.
2: Badałem tę historię przez ponad 3 lata. Ustaliłem, że operację zaplanowała i przeprowadziła elitarna jednostka ukraińskich sił zbrojnych. Ludzie, którzy ją wymyślili i zorganizowali, byli weteranami ukraińskich służb wywiadowczych. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać cywilnych nurków, ponieważ w ukraińskich siłach specjalnych nie znaleziono wówczas ludzi zdolnych do nurkowania na tak dużą głębokość. Była to więc mieszanka żołnierzy, oficerów wojska i wywiadu oraz cywilów, mających kwalifikacje do nurkowania około 100 metrów pod powierzchnią. To tak zwani nurkowie techniczni. W operacji Nord Stream uczestniczyło 4 takich nurków, w tym jedna kobieta. Wszyscy byli profesjonalistami z odpowiednimi certyfikatami.
1: People in their profession.
3: Well, in Poland we're kind of used to stories of Ukrainians being.
0: W Polsce przyzwyczailiśmy się trochę do informacji o Ukraińcach, którzy, jak wskazują eksperci, są werbowani przez Rosję do przeprowadzenia różnych aktów sabotażu. Co sprawiło, że w tym przypadku uznałeś, że za operacją stoi państwo ukraińskie władze?
3: This time the state of Ukraine, so the authorities of Ukraine, were behind it.
1: Well, you see, I was very familiar with the special services and military of Ukraine because I had been reporting from and about Ukraine since 2014.
2: Bardzo dobrze znałem ukraińskie służby specjalne i wojsko, ponieważ relacjonowałem wydarzenia na Ukrainie i pisałem o tym kraju od 2014 roku, czyli od początku wojny. Byłem na froncie, gdy walki zaczynały się we wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Nawiązałem wiele kontaktów w ukraińskich służbach i wiedziałem, jak działają, do czego są zdolne i jak odważne potrafią być. Często znacznie bardziej niż służby zachodnie. Kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia po eksplozjach, te ogromne wyrzuty gazu na Bałtyku, moją pierwszą myślą było, że to mogli być Ukraińcy. Trzeba pamiętać, że tego gazociągu nie lubił właściwie nikt. W książce porównuję tę historię do morderstwa w Orient Expressie Agaty Christie. Mamy ofiarę i całą grupę ludzi, którzy jej nienawidzili. Każdy może więc być podejrzanym. Teoretycznie podejrzany mógł być niemal każdy poza Niemcami, Polska, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W zachodnim obozie istniał szeroki konsensus, że Nord Stream, a szczególnie Nord Stream 2, był z punktu widzenia geopolityki czymś złym dla NATO i Europy. Niemcy patrzyły na to oczywiście inaczej. Moja pierwsza myśl była więc taka: to muszą być Ukraińcy. To oni najbardziej nienawidzili tego gazociągu. Toczyli wojnę o przetrwanie z Rosją, a ich strategia już wtedy zakładała niszczenie infrastruktury służącej do eksportu rosyjskiej ropy i gazu. To właśnie te surowce finansowały machinę wojenną Putina. To było dla mnie logiczne. Jeśli spojrzymy na obecną strategię Ukrainy, jest ona dokładnie taka sama. Dzisiaj Ukraińcy mają bardzo rozwinięte zdolności dronowe, więc atakują rafinerie, tankowce i terminale eksportowe nad Bałtykiem. Robią to samo, co zrobili z Nord Streamem, tyle że teraz nie potrzebują już grup sabotażowych, bo mają drony. I mój pierwszy trop okazał się trafny. W tamtym czasie pojawiały się oczywiście tezy, że gazociągi mogła wysadzić Rosja. Rosja jest państwem agresywnym, napada na swoich sąsiadów, jest znana z sabotażu i wywoływania problemów w Europie. Ale w tym konkretnym przypadku zniszczenie własnego gazociągu nie miałoby dla Rosji żadnego sensu. Nord Stream był flagowym projektem geopolitycznym Władimira Putina w Europie. Budował go przez 16 lat, a cały system kosztował około 20 miliardów dolarów. Byłoby więc dość szalone, gdyby Putin sam zniszczył własne dziecko.
1: So it would be kind of crazy for him to destroy his own baby, so to speak.
3: Small costs, small operation, but at the same time it was an operation of great risk for people involved.
0: Małe koszty, niewielka operacja, ale jednocześnie ogromne ryzyko dla ludzi, którzy w niej uczestniczyli. Mam na myśli przede wszystkim nurków, którzy wysadzali gazociąg. Co powiedzieli ci o swoich motywacjach? Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w tej operacji i ryzykować własnym życiem?
3: To do it.
1: So I spoke to several of the divers and they all say the same thing. They were approached by this elite unit and they were, so to say, recruited and they accepted.
2: Rozmawiałem z kilkorgiem nurków i wszyscy mówią właściwie to samo. Skontaktowała się z nimi elitarna jednostka. Zostali w pewnym sensie zwerbowani i zgodzili się wyłącznie z pobudek patriotycznych. Stało się to prawdopodobnie w kwietniu albo w maju 2022 roku, a więc niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Zgodzili się zrobić to dla swojego kraju. Nie dostali pieniędzy i nie obiecano

0: im żadnego wynagrodzenia. Zrobili to z patriotyzmu. Mieli potrzebne umiejętności i czuli, że ich ojczyzna ich potrzebuje. Powiedziano im również, że zniszczenie gazociągu będzie miało realne znaczenie, ponieważ ograniczy dopływ pieniędzy do Rosji. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie Unia Europejska jako całość, a szczególnie Niemcy, przekazywały Federacji Rosyjskiej miliardy euro. Z jednej strony wspieraliśmy Ukrainę i finansowaliśmy jej obronę, a z drugiej, jako Europa, nadal finansowaliśmy Rosję. Płaciliśmy więc obu stronom. To była dość paradoksalna sytuacja. Myślę, że nurkowie byli po prostu przekonani, że w ten sposób pomagają swojemu krajowi.
1: Polska i świat.
2: A my teraz wracamy myślami do tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, wioszącego pielgrzymkę z Medjugorje. Ciała 12 ofiar są już w Polsce.
3: Zostały przewiezione do Krakowa, gdzie na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie zostaną przeprowadzone sekcje zwłok. Relacja Mateusza Czmiela.
4: Transport ciał wymagał przede wszystkim wcześniejszego skompletowania dokumentów i uzyskania odpowiednich zgód. Pomagały w tym służby konsularne oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Ostatnich formalności dopełniono wczoraj po południu. Ciała, które po tragedii znajdowały się w prosektorium szpitala w Miszkolcu, zostały następnie przewiezione na lotnisko w Budapeszcie. Po przetransportowaniu do Krakowa trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcje mają pomóc m.in. w dokładnym ustaleniu przyczyn śmierci poszczególnych osób. Krośnieńska prokuratura przygotowała także wniosek o przejęcie śledztwa prowadzonego obecnie na Węgrzech. Podstawą jest polsko-węgierska umowa podpisana około 70 lat temu, tłumaczy rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: Wniosek o przejęcie ścigania śledztwa w tej sprawie jest już gotowy w naszej jednostce. On będzie wysłany do ministra najprawdopodobniej w tym tygodniu. No i oczywiście następnie pan minister będzie decydować, czy dalej ten wniosek przekazywać pani minister sprawiedliwości na Węgrzech.
4: Na Węgrzech wciąż przebywają też trzy osoby, które odniosły najcięższe obrażenia. Ich stan nadal nie pozwala na transport do Polski. Poszkodowani oraz bliscy osób, które zginęły, mogą natomiast cały czas korzystać z pomocy psychologicznej. Pierwsza psycholożka pojechała na Węgry już w pierwszej dobie po tragedii. I to wsparcie będzie kontynuowane tak długo, jak jest to konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Mamy numer telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin bliskich kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
4: Do tej tragedii doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3 na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami głównie z Podkarpacia wracał z Bośni i Hercegowiny. Na prostym odcinku drogi pojazd zjechał do rowu i się przewrócił. Kierowca autokaru pozostaje tymczasowo aresztowany na Węgrzech. Tamtejsi śledczy podejrzewają, że mógł zasnąć za kierownicą z powodu zmęczenia. Mężczyzna po zatrzymaniu nie złożył wyjaśnień. Jeśli Polska przejmie śledztwo, będzie możliwe również sprowadzenie tego kierowcy do kraju. A w tym tragicznym wypadku zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych.
1: Polska i świat.
2: A pamiętasz, jak to było, jak Koalicja Obywatelska obiecała postawić na młodych?
3: Ale za którym razem, bo nie wiem, czy pamiętam wszystkie.
2: No właśnie. Młodzi nie doczekali się spełnienia tych obietnic, ale za to mogą po raz piąty w Olsztynie wziąć udział w kampusie Polska Przyszłości. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Kampus Polska Przyszłości to największe wydarzenie polityczno-społeczne w naszej części Europy.
8: Piąta edycja, już 5000 uczestników uczestniczyło w Kampusie Polska Przyszłości. W tym roku kolejnych 1000 osób będzie z nami tutaj w Olsztynie. 120 wydarzeń, 240 prelegentów. Naprawdę będzie się działo.
7: Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że jej zdaniem wydarzenie stało się inspiracją dla innych polskich ugrupowań politycznych.
9: Cały czas pracować z młodymi ludźmi, cały czas włączać ich w politykę. To się nam realnie udało. Dzisiaj widzicie twórców i twórczynie piątej edycji. Kampus stał się w Polsce w pewnym wzorcem do naśladowania, a przecież jak państwo doskonale wiecie, naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa.
7: Znacznie surowiej akcję ocenia politolog Kamil Smogorzewski z Res Futura. Kampus Polska Przyszłości w obecnej formie nie budzi już takich emocji jak kiedyś, uważa ekspert. Kamil Smogorzewski mówił w Polskim Radiu 24, że kampus miał większe znaczenie zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
10: Nie ma tych silnych emocji, które łączyły.

tych ludzi wcześniej. Tam będzie dużo ludzi i będą ważne tematy poruszane. Natomiast czy to będzie miało realne przełożenie na notowania koalicji, na notowania nawet samego Rafała Trzaskowskiego? No.

0: Opady deszczu rano, lokalnie mgły. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu.
1: Teraz to już wszystko. Agata Kowalska
0: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Sylwia Urban. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika sportowa.
3: Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska awansowały do finału A w konkurencji dwójek podwójnych w wioślarskich Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Polki zajęły trzecie miejsce w półfinale, przegrywając z Irlandkami i Włoszkami. Tymczasem w Poznaniu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarskim sprincie. O tym Rafał Bała.
6: To był bardzo pracowity dzień dla wszystkich uczestników mistrzostw, bo rozegrano aż 69 wyścigów eliminacyjnych. Biało-czerwoni spisali się dobrze, przechodząc do kolejnych rund. Wiktor Głazunow jako pierwszy z reprezentantów Polski wystartował w tych zawodach. W konkurencji C1 na 1000 metrów zajął w eliminacjach czwarte miejsce i awansował do półfinału. Broniąca mistrzowskiego tytułu w jedynce na 500 metrów Anna Puławska wygrała swój przedbieg.
7: Wiedziałam, że chcę popłynąć ten wyścig tak, żeby jak najmniejszym kosztem wygrać. Jednak te pierwsze wyścigi kosztują dużo takiego stresu i to chyba mnie tak zmęczyło, ale kolejne zawsze są lepsze, także cieszę się, że udało się tutaj wygrać.
6: O krok od bezpośredniego awansu do finału A była polska osada K4 500 metrów kobiet. Polki płynące w składzie Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Julia Olszewska i Katarzyna Kościółek finiszowały tuż za Niemkami i będą musiały popłynąć w półfinale. Kłopotów z awansem do półfinału nie miała Dorota Borowska w C1 na 500 metrów, choć ten start traktuje bardziej rozgrzewkowo przed swoim koronnym dystansem 200 metrów.
7: Starałam się nie nabyć kontuzji na tym lewym wietrze, więc tak bardzo, bardzo rozsądnie i wystartowałam i gdzieś tam w środku jechałam taki tlenowy swój przejazd. Gdzieś na końcu złapałam chwalę, no i trochę sprawa się pokomplikowała, ale to już w sumie nie pamiętam od ilu lat mój pierwszy wyścig na 500 metrów na jedynce, także cieszę się, że tutaj mogę pokazać.
6: Kanadyjkarz Aleksander Kitewski w dość krótkim odstępie czasu zaliczył dwa starty. W jedynce na 500 metrów był drugi w wyścigu kwalifikacyjnym. W czwórce na 500 metrów bracia Kitewscy, a także Sieradzan i Witkowski zajęli trzecią lokatę w premierowym wyścigu, co dało im bezpośredni awans do finału. Pierwsze finały zaplanowano na piątek, a zakończenie mistrzostw w niedzielę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Drugi był Belg Jordi Meuws, a trzeci Włoch Vincenzo Albense. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który ma 3 minuty i 21 sekund przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem oraz 3 minuty 32 sekundy nad Hiszpanem Enriquem Masem. Polskie siatkarki mają za sobą już 3 mecze w Mistrzostwach Europy. Bilans to 3 zwycięstwa, 9 wygranych setów i tylko 1 przegrany. Ale przed nimi znacznie trudniejsze rywalki Niemki i Turczynki. Dzisiaj Polki miały wolne. Środkowa Sonia Stefanik opowiada, jak spędziły ten dzień w Stambule.
8: Do południa na szczęście mogłyśmy trochę pospać, zregenerować się. Ten turniej jest na tyle długi, że też potrzebujemy takiego dnia wytchnienia od meczu. Na pewno największe obciążenie mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie na stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, tak jak dzisiaj, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
3: Dziś Niemki przegrały z Turczynkami 1-3, a jutro z Niemkami zagrają Polki o 15. Również jutro o 20 polscy koszykarze zmierzą się z Izraelczykami w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze, a 3 dni później w Gdańsku podejmą Niemców. Zelijko Kopić został nowym trenerem piłkarzy Wieczystej Kraków, zastępując zwolnionego po porażce 2-3 z Krakowią Kazimierza Moskala. 48-letni Chorwat, mający w dorobku pracę m.in. w Dinamie Zagrzeb i Hajduku Split, podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Jego celem będzie wyciągnięcie zespołu z przedostatniego miejsca w tabeli, a na ławce trenerskiej zadebiutuje już w sobotnich derbach z Wisłą Kraków. Krystian Bielik przeszedł z West Bromwich Albion do Cardiff City FC, który również występuje w Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywek w Anglii. 28-letni piłkarz podpisał kontrakt na 3 sezony. Kwoty transferu nie ujawniono. Dziś poznamy cztery kolejne drużyny, które awansują do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj awanse zdobyły Bode Glimt i Las Klints, a dziś grają o to AEK Aten.

0: Eny z Lewskim Sofia, NK Celje ze Slovanem Bratysława, Olympic Lyon z Fenerbahce Stambuł i Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. We wszystkich spotkaniach sprawa awansu jest otwarta, gdyż przed tygodniem we wszystkich meczach były remisy. A dziś AEK prowadzi już z Lewskim 4-0, więc 3 minuty do końca meczu i awans jest już prawie gotowy. Celje remisuje ze Slovanem 1-1, tu może być dogrywka. Lyon przegrywa z Fenerbahce 1-2 i tu Fenerbahce też ma szansę awansu już za moment. A Viking Stavanger prowadzi z Dinamem Zagrzeb 3-1 i raczej też awansuje do Ligi Mistrzów. Natomiast jutro 4 polskie drużyny staną przed szansą awansu do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok do Pucharu Europy, a Raków Częstochowa i Górnik Zabrze do Ligi Konferencji. Lech, Jagiellonia i Górnik zagrają na wyjazdach, a Raków u siebie. Lech jest już w Szwajcarii, gdzie jutro zmierzy się z FC Thun. Jest tam także Grzegorz Hałasik.
1: Nie ulega wątpliwości, że Lech Poznań jedną nogą jest w Lidze Europy. Wprawdzie w tym sezonie dał już plamę, bowiem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów roztrwonił 3-bramkową zaliczkę i odpadł z rywalizacji z duńskim Orchus, ale teraz mistrz Polski zaliczkę ma i jeszcze większą. W zeszłym tygodniu kolejarz pokonał u siebie mistrza Szwajcarii FC Thun 7-0 i przed rewanżem może być spokojny. Niemniej trener Nils Frederiksen jest ostrożny i ma swoje cele na jutrzejszy rewanż.
2: To byłoby bardzo, bardzo głupie, gdybym tak myślał, ponieważ w piłce nożnej nigdy niczego nie możesz być pewien. Nasz punkt wyjściowy naturalnie jest świetny, jest kapitalny, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Do rewanżu przygotujemy się dokładnie w taki sam profesjonalny sposób, jak do tego pierwszego spotkania, w pełni skoncentrowani, w pełni zmotywowani. Poza tym, dlaczego byśmy nie mieli sięgnąć po 2 zwycięstwa w tym dwumeczu? I oczywiście, jeżeli ten dwumecz w dalszym ciągu będzie się układać dość bezpiecznie dla nas w rewanżu, no to już będziemy mogli z tyłu głowy mieć takie zarządzanie kadrą, piłkarzami, także tym rewanżem, żeby trochę też wziąć pod uwagę ten mecz, który przed nami w Ekstraklasie w Dwidzewem.
1: A zatem pierwsza jedenastka w jutrzejszym meczu będzie optymalna. Oczywiście ona może się różnić od tej z zeszłego tygodnia, ale nie będzie słabsza. Mogą się w niej znaleźć m.in. Gustav Berggren, który w pierwszym meczu ze Szwajcarami zadebiutował w Lechu, wchodząc na boisko w drugiej połowie, oraz Janik Aniero. Iworyjczyk nie zagrał w zeszłym tygodniu, bowiem wcześniej ponad tydzień nie trenował, czekając w Afryce na nową wizę. Młodych wychowanków klubowej akademii można spodziewać się na placu gry bliżej końca spotkania. Z powodu kontuzji ze znaczących zawodników w kraju zostali Mikael Liszak, Leo Bengston i Filip Jagiełło. Jutrzejszy mecz zostanie rozegrany na sztucznej trawie. W przeszłości Lech męczył się na takiej m.in. w Islandii i Gibraltarze, ale potrafił też nastrzelać goli w Sztokholmie czy niespełna 2 tygodnie temu na Wyspach Owczych. Początek wyjazdowego meczu Lecha z FC Thun jutro o 20:00.
0: Jagiellonia wyjechała do Gruzji, gdzie spotka się z Iberią Tbilisi. O tym Jerzy Kłakowski.
3: Trudno sobie wyobrazić, żeby Jagiellonia roztrwoniła w Tbilisi 4-bramkową zaliczkę z własnego stadionu. Tym niemniej w białostockiej drużynie nikt nie mówi o tym, że rewanż będzie tylko formalnością. Bramkarz Sławomir Abramowicz przypomina, że w futbolu zdarzały się już niespodziewane zwroty akcji, choć oczywiście wie, że jego drużyna jest zdecydowanym faworytem do awansu. Mówi, że to byłby kolejny duży krok w rozwoju klubu i drużyny.
4: Apetyt też w miarę jedzenia rośnie i graliśmy z Kopenhagą, z Betisem. Wielkie drużyny przyjeżdżały do Białegostoku, ale oczywiście musimy się rozwijać jako drużyna i cieszymy się, że udało nam się też wyeliminować tak trudnego rywala, jakim są Rangersi, żeby w tej Lidze Europy się znaleźć, czy nawet walczyć o tą Ligę Europy. Oczywiście jeszcze w niej jesteśmy. Zrobiliśmy pierwszy bardzo ważny krok do tego, żeby tam być. Każdy chce się rozwijać i chcemy dać temu miastu, temu klubowi coś, czego jeszcze tu nie było.
3: Jego zdaniem dużym atutem Jagiellonii jest doświadczenie zebrane w Lidze Konferencji.
4: Zmiany personalne, ale bardzo duża rola ogólnie sztabu, bo jeżeli chodzi o też poziom przygotowania do meczu, taktyczny poziom przygotowania, fizyczny, to już jest inny level niż to było rok czy 2 lata temu, więc pracy też, której nie widać na pierwszy rzut oka, to jest bardzo duży rozwój i też my to czujemy jako piłkarze.
3: Ze spokojem do meczu w Tbilisi podchodzi trener białostockiej drużyny Adrian Siemieniec. Podkreśla jednak, że Iberii w żadnym momencie nie wolno lekceważyć.
5: Uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik był groźny z przodu i musimy być czujni. Fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, ale to jest dwumecz. Musimy starać się to spotkanie przede wszystkim wygrać, a nie dowieść tego wyniku, bo wiadomo, że tam na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby zagrać intensywny, dobry, otwarty, ofensywny mecz, wygrać spotkanie, a naszym celem jest nie dopuścić do tego, żeby dać przeciwnikowi taką nadzieję, że może ten dwumecz odwrócić, tak że będziemy musieli korzystać ze swojego doświadczenia, też ze swojej jakości, żeby cieszyć się z awansu. Jedziemy tam z dobrym wynikiem, ale z koncentracją do samego końca.
0: Początek tego meczu jutro o 18:00. Z kolei Raków zagra jutro u siebie o

0: 19 z Hajdukiem Split nastroje w drużynie sprawdzał Tomasz Gancarek.
1: 6 tygodni wysiłku w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy nie może iść na marne. Raków Częstochowa na szczęście w tychże prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w lidze. Wyeliminował Maltańczyków z Valletty, poradził sobie z Hammarby, a przed tygodniem zremisował w Splicie z Hajdukiem 2-2. Jutro na własnym stadionie musi postawić kropkę nad i. Jednak rywalizacja w Splicie nie rozwiała moich wątpliwości względem obu drużyn. Częstochowianom przytrafił się fatalny moment przestoju na początku drugiej połowy. Jednocześnie w pierwszej zespół Dawida Kroczka prezentował się długimi fragmentami zdecydowanie lepiej od rywali. Chorwaci potwierdzili, że mają problemy z obroną. Za to w ofensywie potrafią prezentować się i znakomicie, i wyjątkowo bezbarwnie. A gdy do tego dołożymy grę w dziesiątkę przez ponad 30 minut, o Hajduku mogę powiedzieć, że niewiele wiem. Natomiast tuż po meczu na stadionie Poliut Władysław Koczergin, pomocnik Rakowa, był optymistycznie nastawiony do rewanżu.
2: Ta bramka w ostatniej minucie daje nam jeszcze takiej siły psychologicznej. I myślę, że to musimy wejść na ten mecz drugi z taką jeszcze bardziej motywowaniem, no bo teraz mecz pokazał, że my jesteśmy w stanie wygrać to drugie spotkanie i wejść dalej.
1: Dziś na przedmeczowej konferencji prasowej trener Rakowa Dawid Kroczek przede wszystkim cieszył się z możliwości odpowiedniego przygotowania do rywalizacji z Chorwatami, a to za sprawą przesunięcia meczu z Górnikiem.
3: Przygotowaliśmy się normalnie, jeżeli chodzi o mecz. Mieliśmy pełny mikrocykl. Od pierwszego dnia już realizowaliśmy naszą strategię, jak będziemy chcieli wyglądać w meczu rewanżowym i tak wyglądały poszczególne dni. Myślę, że wykonaliśmy dobrą pracę w tym tygodniu. Nieczęsto mamy możliwość korzystania z całego tygodnia pracy z racji intensywności rozgrywek, więc chcieliśmy ten czas jak najbardziej poświęcić na to, żeby tych drobnych rzeczy, detali, tego jak będziemy chcieli funkcjonować na jutrzejszym meczu, zrobić jak najwięcej. Przede wszystkim przygotować piłkarzy do tego, co nas czeka.
1: Moim zdaniem jutro to Raków będzie faworytem. Wie już, jakie są dobre strony rywala, wie też, w jaki sposób najłatwiej rozmontować defensywę Hajduka. Mam nadzieję, że nie będzie czekać na to, co zaproponują Chorwaci, ale piłkarze pokażą to, co prezentowali już pod wodzą Dawida Kroczka w końcówce poprzedniego sezonu. Jeśli od początku spotkania czerwono-niebiescy pokażą głód goli, będę spokojny o wynik końcowy.
0: A Górnik zagra na wyjeździe z Monako, z którym przegrał u siebie przed tygodniem 2-3. Tadeusz Musiał donosi jednak, że wśród piłkarzy Górnika jest optymizm.
4: Monako miało być gigantem, który z łatwością pożre Górnika Zabrze. Tymczasem okazało się, że nie taki rywal straszny i w pierwszym spotkaniu Zabrzanie napędzili rywalowi mnóstwo strachu. A wprawdzie przyjezdni wygrali tamto starcie 3-2, ale sprawa dwumeczu pozostaje otwarta, o czym mówi trener Michal Gaszparik.
5: Ten zespół jest głodny, chce mieć udany sezon, czy już to będzie w lidze, w pucharach albo w Europie, a trochę trudniejsze jeszcze zadanie, bo nie gramy w domu ten drugi mecz, a potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków po to zadanie, ale wszystko jest możliwe.
4: Warto jednak zauważyć, że Monakijczycy do Zabrza nie przywieźli kilku swoich gwiazd. W domach pozostali m.in. Koulibaly i Gołowin, którzy jutro będą do dyspozycji trenera.
5: Nie jest łatwo przygotować się na przeciwnika, który jeszcze nie gra w lidze, nie miał wcześniej eliminacji, a właśnie pierwszy ten ważny mecz zagrał z nami. A teraz już widzieliśmy i potem w lidze, jak myślę, że będą mocniejsi, grają w domu, na swoim murawie, na swoim stadionie, prawdopodobno z nowymi piłkarzami. Nikt się tutaj nie boi, a idziemy pracować od pierwszej minuty.
4: Piłkarze z Księstwa w Zabrzu rozegrali pierwszy w tym sezonie mecz o stawkę. W miniony weekend wygrali ligową inaugurację z Le Havre, co Philippe Louis traktuje jako dobrą wróżbę. Zabrzanie odpoczywali, myśląc o przeciwniku z ligą.
5: Chłopacy wypoczynuli, byli ze swoimi rodzinami. Myślę, że mają taką jeszcze dodatkową energię i trochę się zmieni ta wejściowa jedenastka. A mamy jakieś tam warianty, jakby był korzystny wynik dla nas. Wszystko nam pokaże potem ten mecz, jak się będzie układał i który zespół strzeli, a są przygotowani wszyscy.
4: W Zabrzu odczuwalny jest pucharowy niedosyt. Startując w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, liczono, że przynajmniej w jednym z pucharów uda się osiągnąć fazę główną. Czuć żal po meczach z Ferencvaroszem, ale rozpamiętywanie nie ma żadnego sensu. Niewielu spodziewa się jutro sensacji i wyeliminowania Monako, ale przecież futbol bywa piękny, bo niesie za sobą niezwykłe rozstrzygnięcia. Może będzie takie jutro na stadionie Ludwika II.
0: A ten mecz rozpocznie się o 18.45. Tymczasem piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec przegrały z Ocha Leuven 1-4 w trzeciej, ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzyń. Rewanż odbędzie się 2 września w Belgii. Natomiast AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Viking Stavanger

0: awansowały przed chwilą do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W meczu Celje ze Slovanem potrzebna jest dogrywka, bo po 90 minutach remis 1-1.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Już tylko 4 dni pozostały do rozpoczęcia US Open, ostatniego w tym roku tenisowego turnieju Wielkiego Szlema. Pewny udział mają w nim Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Chcieli w nim zagrać także Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski, ale odpadli w eliminacjach. Szansę ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś po 23 czasu w Polsce zagra w drugiej rundzie kwalifikacji z Hiszpanką Mariną Baslos. Ale jeśli wygra, to i tak będzie musiała pokonać jeszcze jedną przeszkodę, by znaleźć się w turnieju głównym. Tymczasem w Warszawie trwa turniej tenisowy dla 16-latków Tomaszewski Cup, którego twórcą był słynny sprawozdawca radiowej Jedynki Bogdan Tomaszewski. To, co działo się dziś na kortach warszawianki, sprawdzał Piotr Dąbrowski.
2: 57. już Tomaszewski Cup wkracza powoli w decydującą fazę. Największa w tej części Europy tenisowa impreza dla zawodników do lat 16 dostarcza wielu niezapomnianych emocji. W ćwierćfinale zawodów zameldował się najwyżej rozstawiony z Polaków, Oliwier Krupa, który po niezwykle zaciętym, twardym spotkaniu uporał się z rodakiem Oliwierem Kowzanem, wygrywając 6-4, 6-4. Tuż po spotkaniu Krupa nie krył wielkiego szczęścia z triumfu.
3: Kolega gra bardzo dobrze, bardzo solidny tenis. Oboje gramy bardzo dokładnie, bardzo agresywnie, więc powiedziałbym, że taka solidność, taka więcej takiego wytrzymania zwyciężyło nad tym, że udało mi się dzisiaj wygrać.
2: W 1/4 finału zagrają także Łukasz Maliszewski, Mateusz Doliński, Antonio Teherina wśród chłopców, czy Anna Idaszewska oraz Olimpia Jagodzińska wśród dziewcząt. Jagodzińska pokonała w 3 setach świetnie prezentującą się ostatnio nadzieję czeskiego tenisa, Denisę Dudlową, 5-7, 6-3, 6-4. Jak sama przyznaje, na kortach warszawianki czuje się wyśmienicie.
4: Ogólnie bardzo mi się to podoba, jest dobra organizacja, nawet fajna atmosfera, ładne korty i ogólnie dobrze mi się tutaj gra. Ja się ogólnie nie stresuję, jest pełen luz, czujesz tutaj dobrze, gram też dobrze. Także uważam, że będzie dobrze i mam nadzieję, że przejdę do finału.
5: Kronika sportowa.
1: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trasa ekspresowa S5. Skończyły się kłopoty na odcinku Strumiany-Kleszczewo w pobliżu miejscowości Trzek na 31 kilometrze, gdzie zepsuty autobus blokował jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. S5 przez jej 31 kilometr idzie się już teraz bez utrudnień. Natomiast wciąż są problemy w innym miejscu, 2 kilometry dalej, wcześniej. Odcinek węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo w pobliżu 29 kilometra, to jest rejon Kleszczewa, doszło do zderzenia ciężarówki z busem, dramatycznego. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, 2 zostały ranne. Droga S5 na jezdni w kierunku Poznania jest zablokowana, ruch odbywa się przez parking trasy ekspresowej Siekierki. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód w pobliżu Szczodrowa na 72 kilometrze. Scholowano zepsutą ciężarówkę i odblokowano zablokowany pas. Teraz nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i północnym wschodzie okresami umiarkowane, a na krańcach południowych także duże i tam lokalnie możliwe słabe przejście.

0: przelotne deszcze. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 12 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby, północno-wschodni.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiada prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym. To reakcja po sobotniej tragedii na krakowskim Zabłociu. Na ulicy Solnej samochód wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił młodych rodziców z 8-miesięcznym synem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał prokuratorom wytyczne, by domagali się tymczasowych aresztowań dla zatrzymanych kierowców z już orzeczonymi zakazami prowadzenia.
2: Bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu, żeby te zakazy były skuteczne. Rekordzista ma ponad 20 zakazów. Do tej pory ignorowano to. Teraz prokuratorzy wiedzą, że mają chodzić na salę rozpraw, domagać się bezwzględnego pozbawienia wolności. Będziemy też konfiskować samochody i będziemy też surowo karać, bo moim zdaniem te przepisy, które już są, pozwalają na takie karanie. Ważna jest skuteczność.
1: Sprawca wypadku w Krakowie to 26-letni Hubert B. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Kolejnych 5 F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa z szefem sztabu lotnictwa USA rozmawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.
3: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów. Będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działania.
1: Generał Wiesław Kukuła podziękował także amerykańskiemu wojsku za znaczący wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Tymczasem Słowacja wesprze Polskę w ochronie przestrzeni powietrznej. Słowacki minister obrony Robert Kaliniak zapowiedział wysłanie do naszego kraju nowoczesnego systemu radarowego wraz z obsługą.
4: Chodzi o pozyskany niedawno przez słowacką armię radar 3D, mogący wykrywać obiekty w odległości do 350 km. Minister Robert Kaliniak powiedział, że taki sam sprzęt trafi również do Rumunii. Chcemy pomóc przede wszystkim w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów. To wkład w solidarność na wschodnim skrzydle sojuszu, a dla naszych żołnierzy możliwość zdobycia doświadczeń w ramach obrony powietrznej. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Po 6 latach od głośnego rozstania z rodziną królewską Harry i Meghan znów zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Sussexowie wylądowali dziś w Birmingham razem z dziećmi.
6: Rodzina Sussexów rozpoczyna teraz przeprowadzkę do nowego domu, który według brytyjskich mediów znajduje się w Cotswolds. Nie wiadomo też, ile dokładnie potrwa ten pobyt. Para nie rezygnuje z posiadłości w Kalifornii ani z domu w Portugalii. Harry i Meghan chcą dzielić życie między trzema krajami. Pozostaną prywatnymi, niepracującymi członkami rodziny królewskiej. Nie będą reprezentować króla ani łączyć działalności komercyjnej z oficjalną pracą dla pałacu. W lipcu Sussexowie spotkali się z królem Karolem III i królową Kamilą w Highgrove. Na razie nie ma jednak przełomu w relacjach Harry'ego z Williamem. Brytyjska prasa donosi, że bracia nadal nie utrzymują osobistego kontaktu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Teraz informacja ze Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles zmarł aktor Tim Curry. Miał 80 lat. Znany był m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku.
7: W 2012 roku aktor przeszedł udar mózgu. Od tego czasu poruszał się na wózku. Pozostawał jednak aktywny zawodowo. Ostatni raz na ekranie zobaczyliśmy go w 2024 roku.
8: I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism.
7: Nietuzinkowy brytyjski aktor, który zasłynął z kreowania postaci ekscentryków, takich jak uwodzicielski naukowiec transwestyta Dr. Frankenfuture w The Rocky Horror Picture Show oraz złowieszczych czarnych charakterów, w tym klauna Pennywise'a z powieści Stephena Kinga, napisał we wspomnieniach słynny The Hollywood Reporter. Kariera Carego była udana i różnorodna. Aktor starał się zerwać z wizerunkiem szalonej postaci, z którą był przede wszystkim kojarzony, z Miami dla Polskiego Radia. Jan Bachlowski.
1: I jeszcze wracamy.

0: Do kraju w poniedziałek, 7 września, na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie zostanie pochowany aktor Jan Frycz. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, będzie to uroczystość świecka. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na krańcach południowych Polski duże i tam lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 12 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
10: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Zanim to zespół Jam z ostatniej płyty Sobie Potrzebni, ta grupa była gwiazdą festiwalu Blues na świecie, z którego wróciłem kilka dni temu zachwycony zresztą tym, co tam zobaczyłem i co tam usłyszałem. Fantastyczne koncerty m.in. Adama Douglasa, ale także Blues Against the Machine, połączone siły z Retro Funk Horns i z Big Daddy Wilsonem. No i oczywiście poprzedni dzień to 25-lecie JJ Bandu, a zaszczycił swoją obecnością gość specjalny ten koncert, czyli Maciej Balcar. Fantastyczna atmosfera spotkania z jedynkowymi również słuchaczami i przede wszystkim miłośnikami bluesa. Marcin Kusy, kłaniam się, tak rozpoczynamy nasze spotkanie w środowej audycji. Do północy będziemy razem na antenie programu pierwszego. Trochę nowości, tak jak ten Jam, bo w sumie to nagranie ani singlowe, ale ono bardzo dobrze wypadło na koncercie. Zapamiętałem je i postanowiłem odtworzyć je tutaj w radiu. Piosenka nosi tytuł Zanim, ale przyniosłem też nową piosenkę zespołu Komety. Tylko ty.

Tu jedynka, tu Polskie Radio, tylko ty. Nowy singiel zespołu Komety, ale też zwiastun, bo już coraz bliżej do premiery ich nowego albumu. Bardzo się cieszę, bo to zawsze zacna muzyka od Lesława i jego kompanii. Piękne nawiązanie, bo Lesław puszcza do nas niejednokrotnie takie popkulturowe oko i umieszcza w swoich piosenkach pewne drogowskazy. Uwielbiam to wychwytywać, między innymi tutaj. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że użył określenia tak jak w piosence sprzed lat, musisz przejść następny róg. A ten róg występuje w utworze Oddziału Zamkniętego. Odmienić los.

Colors i Black Pumas. Fantastyczna grupa i też taki żywy dowód na to, że cały czas ta muzyka soulowa, funkowa, te wzorce z lat 60., 70., one przetworzone odpowiednio, także świetnie działają współcześnie. Program pierwszy Polskiego Radia Colors, znakomity utwór, którym zresztą tak nawiązuje jeszcze do festiwalu Blues na świecie, zakończył swój występ Adam Douglas, przezdolny Amerykanin, który od wielu lat mieszka w Oslo w Norwegii. Tam wygrał mnóstwo konkursów, włącznie z talent show wokalnym. Nagrywa płyty, 6 albumów już na koncie, śpiewa fantastycznie gdzieś między Johnem Mayerem a Kubą Badachem. Tak żartowaliśmy podczas festiwalu, polecam Państwu także jego twórczość. A propos festiwali, proszę Państwa, to 25 sierpnia rozpoczynał się w 1970 roku 5-dniowy festiwal na wyspie Wight w Wielkiej Brytanii, a na scenie występują i takie folkowe gwiazdy jak Joni Mitchell czy John Baez, jest jazz, Miles Davis między innymi, ale jest soul, czyli Sly and the Family Stone, jest blues rock, The Who, ale także Free, jest rock progresywny, Emerson, Lake and Palmer i The Moody Blues, jest pośród tych wszystkich wykonawców także Jimi Hendrix i Jimi Hendrix daje bardzo porywający koncert, aż do drugiej nad ranem publiczność jest wzburzona, a o drugiej ma wyjść na scenę Leonard Cohen i wszyscy zastanawiają się, co Cohen zrobi z tą wzbudzoną publicznością, niekoniecznie bardzo przychylnie nastawioną do folkowego pieśniarza. Okazuje się, że już ta introdukcja, kiedy Leonard Cohen wspomina pewien wiersz, a potem sięga po akustyczną gitarę i zaczyna grać, ona już w tym momencie wycisza publiczność, a dalsza część koncertu, no to już prawdziwa magia. I są ballady, ale są też piosenki dynamiczne. I prosto z tego koncertu, bo później ukazywały się rozmaite bootlegi, ale też oficjalne wydawnictwa, i prosto z tego koncertu mam dla Państwa w tę rocznicę dwa nagrania. Najpierw ten słynny niebieski prochowiec, a potem już diamenty w kopalni, czyli Famous Blue Raincoat, a potem Diamonds in the Mine. To Leonard Cohen z festiwalu na wyspie Wight, rok 1970.

Leonard Cohen, Diamonds in the Mine, a wcześniej Famous Blue Raincoat, jego występ legendarny już na wyspie White w 70 roku. Przypomnę dzisiaj rocznica początku tego pięciodniowego festiwalu. Był większy niż Woodstock. Policzono, że szacowano, że było tam ponad 600 tysięcy widzów. A system nagłośnieniowy niestety nie dał rady. Między innymi Kris Kristofferson, który miał swój recital podczas festiwalu, niestety pada ofiarą tego nagłośnienia i zostaje wygwizdany przez publiczność. Donovan i John Baez także nie mają łatwo, ale przychodzi na szczęście z pomocą grupa The Who, która dysponuje potężną aparaturą, pożycza ten system nagłośnieniowy i na szczęście już ci, którzy występują na tym nowym sprzęcie, dają radę. Dochodzi też do zamieszek. Część publiczności nie chce zapłacić za bilet i tysiące ludzi rozbija obóz w pobliskim Afton Down z widokiem na teren festiwalu i z zamiarem darmowego uczestnictwa w festiwalu. Ochrona próbuje ich przymusić, że muszą za to zapłacić, ale wpłat pieniędzy jest bardzo niewiele. Na festiwalu uniknięto większych zamieszek, ale dość powiedzieć, że kolejny festiwal na wyspie White odbywa się dopiero w 2002 roku. Piękny jest film, który trafia do kin w 1997 roku. Nazywa się Message to Love, The Isle of Wight. Myślę, że to jest jeden z najlepszych i w ogóle najlepiej udokumentowanych festiwali w historii muzyki. To od festiwalu na chwilę odejdziemy, ale powrócimy do niego w końcówce programu, bo mam dla Państwa jeszcze fragment, i to piękny fragment, tej najnowszej płyty Wojciecha Baranowskiego.

0: Lektury jedynki.
1: Józef odebrał w bibliotece Livingstonów telefon od swojego kuzyna, u którego miał się zatrzymać. Jego uwagę przykuła szafa. Znalazł w niej różne dokumenty. Posłuchajmy 10 fragmentu powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Pomiędzy papierami stały dwa wielkie kartonowe pudła. Wyjął z nich dokumentację medyczną całej rodziny. Wziął do ręki akta Oskara i przebiegł je wzrokiem. Chłopiec urodził się w Paryżu w 1925 roku, nie w klinice, ale w domu, i poród odbył się bez komplikacji. Od razu po narodzinach rodzice zaniepokoili się jednak z powodu żółtaczki noworodka. Z listów wynikało, że zasięgali rady lekarza ze szpitala Bretonneau, profesora Debré. Pediatra ich uspokajał, mimo to Florence i Julian, obawiając się potencjalnie śmiertelnej choroby hemolitycznej noworodka, uparli się, żeby Oskara poddano serii badań. Chodziło jednak o zwykłą żółtaczkę, częstą u noworodków, spowodowaną niedostatecznym wykształceniem wątroby. Choroba przeszła po tygodniu, ale Livingstonowie zatrzymali wyniki badań. Na jednej z kartek Józef zauważył grupę krwi dziecka, AB. Zamyślony zamknął drzwi szafy. Przez długą chwilę stał nieruchomo, nie wiedząc, jak wykorzystać te informacje. Wrócił do biurka i usiadł. Zadzwonił do Marsylii, do siedziby brygady. Odebrała córka nadkomisarza Renauda, która prowadziła sekretariat. Dzień dobry, Eponin. Józef cenił tę młodą kobietę. Spędzali ze sobą dużo czasu w kurii i u Renauda, który zapraszał go czasem na weekend do wakacyjnego domu ukrytego wśród skalistych zatok. Józef czuł, że Eponin, z błogosławieństwem ojca, czeka, żeby zaangażował się poważniej. Ale on nie miał siły na nowy związek. Co by było, gdyby nagle fala szaleństwa porwała go i zatopiła? Lepiej, żeby w takiej chwili nikogo ze sobą nie pociągnął, a już na pewno nie chciałby na to narazić tak wspaniałej dziewczyny jak Eponin Renaud. Wyparł te myśli i spokojnie przedstawił jej postępy, jakich dokonał w śledztwie. Eponin często potrafiła udzielić dobrej rady, choć przede wszystkim była doskonałą dokumentalistką, a teraz jeszcze lepszym detektywem na odległość. Józef był przekonany, że sprawdziłaby się w terenie, gdyby tylko przepisy pozwalały kobietom wstępować do czynnej służby.
1: Wojciech Masiak przeczytał 10 fragment powieści Guillauma Musso Zbrodnia w raju w tłumaczeniu Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe. A może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
1: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Na początek o nowych wątkach dotyczących afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A są to m.in. spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem Prawa i Sprawiedliwości w hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika.
1: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
2: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
1: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
3: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
4: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
1: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po raz piąty rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele rządu, eksperci, dziennikarze i artyści. To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, podkreśla inicjator kampusu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: 120 wydarzeń, 240 prelegentów i co najważniejsze, będziemy tutaj wszyscy, cała strona demokratyczna, mnóstwo ekspertów. Będą bardzo ciekawe dyskusje w trzech głównych osiach tematycznych.
0: Tegoroczny kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Stopnie alarmowe drugiego i trzeciego stopnia Bravo i Charlie przedłużone do 30 listopada, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Drugi stopień alarmowy Bravo będzie obowiązywał od 1 września na terenie całego kraju. Trzeci stopień Charlie będzie obowiązywał na terenach kolejowych zarządzanych przez PKP. Ten sam stopień będzie obowiązywał też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Na dziś i na piątek zaplanowane zostały ich sekcje zwłok. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie przeprowadzi je Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Czynności nadzorowała prokuratura okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju. Anna Orzeł, Polska Radio.
0: Dodajmy, że zatrzymany w tej sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, to jest do 18 września.
7: To są aktualności jedynki.
0: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnianie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu stanów zarzucali firmie, że świadomie projektowała aplikacje tak, by przyciągały najmłodszych.
8: Amerykańskie stany zarzucały koncernowi, że świadomie uzależniał od swoich aplikacji młodych ludzi i łamał przepisy o ochronie dzieci w internecie. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Pieniądze będą wypłacane stanom ratalnie przez 10 lat, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poza limitem czasu Meta wprowadzi tryb nocny. Aplikacje będą domyślnie blokowane od północy do 6 rano. Powstanie także specjalny tryb szkolny, wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Ustawienia te będzie mógł zmienić wyłącznie rodzic. Początkowo Meta wypłaci 70% zadeklarowanej kwoty, resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: I jeszcze wracamy do kraju. Kolorowe balony.

0: One znów wypełnią niebo nad Lesznem. Rozpoczęła się 35. odsłona Enea balonowego Pucharu Leszna. Jak podkreśla Ewa Prawicka-Linkę z leszczyńskiego klubu balonowego, tegoroczne zawody zapowiadają się wyjątkowo, zarówno pod względem sportowym, jak i widowiskowym.
1: Sportowo będzie udział brało 28 pilotów zarówno z Polski, jak i z Litwy, Węgier, Austrii i Niemiec. A do tego dochodzi bardzo duża fiesta, która z naszej strony i ze strony lotniska Leszno będzie liczyła prawie 80 balonów. Trzymajmy kciuki za pogodę, bo ona niestety bardzo rozdaje karty w tym sporcie.
0: Jeśli pogoda pozwoli, dzisiejsze zmagania rozpoczną się około godziny 6 rano, a w piątek i sobotę odbędzie się Leszczyńska Noc Balonowa, w której weźmie udział ponad 100 balonów.

0: Pogoda.
1: W nocy tylko na krańcach południowych Polski możliwe słabe przelotne opady deszczu, miejscami mgły. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 12 na zachodzie kraju. W dzień zachmurzenie na ogół pogodnie będzie, na krańcach wschodnich tylko możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest czwartek, 27 sierpnia, 239 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:38, zajdzie o 19:36. Dzień będzie trwał 13 godzin i 58 minut. Krótka kartka z kalendarza. 450 lat temu zmarł Tycjan, czołowy przedstawiciel weneckiego renesansu, jeden z największych malarzy w dziejach. 132 lata temu urodził się Kazimierz Wierzyński, poeta, współtwórca grupy Skamander. 85 lat temu urodziła się Cezaria Evora, wokalistka z Wysp Zielonego Przylądka. 82 lata temu podczas Powstania Warszawskiego Niemcy po ciężkich walkach zajęli katedrę. 2 lata temu zmarła Rena Rolska, aktorka i piosenkarka, gwiazda estrady i kabaretu. Dziś święto narodowe Mołdawii, a także Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. A imieniny obchodzą Amadeusz, Cezary, Dominik, Józef i Monika. Najlepsze życzenia od jedynki.
0: Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Folk on.

0: To jest Folk On w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Audycję wydaje niezastąpiona Izabela Żukowska, a my od razu łączymy się z Grodem Rycerskim pod Byczyną, gdzie niebawem eksploduje fenomenalny, na pewno pod względem nazwy, chyba najpiękniejszy w galaktyce festiwal Kocham Cię, który reprezentuje Wojciech Komosa. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Cześć, witaj.
0: Cóż to za idea? Powiem ci, że nie słyszałem wcześniej o festiwalu Kocham Cię, a na pewno skierowałbym tam swój radar, bo to urzekająca nazwa. O co chodzi?
1: No, o festiwalu Kocham Cię dowiadują się ludzie wtedy, kiedy mają się dowiedzieć, wtedy, kiedy są też gotowi przyjechać, bo niektórych ta nazwa przeraża, wzbudza różne emocje, a jest to przepiękna i nazwa, i festiwal. No jest to wydarzenie niespotykane, ponieważ jest ono bardzo rodzinne, jest ono bardzo otwarte, bardzo edukacyjne i przede wszystkim taka zasada, która od 2018 roku nas obowiązuje, dbamy o nią razem z uczestnikami. Jest to wydarzenie trzeźwe, bawimy się na maksa, ale na trzeźwo, bez alkoholu i dzięki temu tworzy to ten niesamowity, magiczny, bajkowy klimat. No jakbyśmy się przenieśli do wioski Smurfów.
0: No zupełnie, zupełnie tak się czuję. Powiedz, gdzie to się odbywa i kiedy?
1: Startujemy już w ten czwartek, 27 sierpnia do niedzieli.
0: Czyli dzisiaj właściwie my emitujemy audycję już w czwartek, mamy już czwartek po północy, także już się to dzieje.
1: To już jest dzisiaj. No my tu od paru dni intensywnie pracujemy pod Byczyną w Grodzie Rycerskim. Jest to nasza również

0: Kiba, stowarzyszenia, które organizuje ten festiwal. I już tutaj od paru dni stawiamy 6 scen równolegle, przestrzenie healingowe, wykładowe, warsztatowe, przepiękne pole namiotowe w Lowelasie. W lesie będziecie mogli rozbić namiot i zobaczyć, co tu się wydarzy. Program jest naprawdę obfity.
1: To jeszcze, żeby zlokalizować dokładnie na mapie, Gród Rycerski pod Byczyną, na jakie miasto się trzeba kierować większe?
0: To jest Opolszczyzna, obok Kluczborka. Jak wpiszecie Gród Rycerski, to w zasadzie wam od razu wyskaczy, albo Festiwal Kocham Cię na mapach. Też się pokazuje już od lat.
1: Wojtek Komosa, Festiwal Kocham Cię, 9. odsłona. Zostańcie państwo z nami, z Jedynką.

czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen, ziemia czeka.

stan ten, jedno ciało, wiatru dotyk.

0: Folkon, jedynka Polskie Radio, Wojtek Komosa na łączach. Za chwilę eksploduje, za kilkanaście godzin festiwal Kocham Cię, kto uświetni 9. już edycję tej zacnej, pięknej imprezy.
1: Prawie 6 scen warsztatowo-wykładowych i 17 koncertów chyba w tym roku naliczyliśmy. Startujemy już od czwartku. Moribaya, Betel, Góral z Leszczyńskim, Gong Spudża, całonocna, do 6 rano można odprężyć się pod gołym niebem. El Buo, kapela ze wsi Warszawa z basałykami, DJ Pleszłan i cała masa innych, których znajdziecie na naszej stronie. No, jest to tak duża lista, że trudno wszystkich wymienić po kolei.
0: Jaka strona internetowa?
1: festiwalkochamcie.com.
0: Wojtku, trzymamy kciuki. Mam nadzieję, pojawimy się tam z naszym radiowym desantem, by przyjrzeć i przysłuchać się tym dźwiękom w ramach festiwalu Kocham Cię w Grodzie Rycerskim pod Byczyną, na który zapraszał Wojciech Komosa. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

W audycji Folk On w Jedynce Polskim Radiu. Już teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu koncertu formacji El Alba z Korsyki, grupy znanej między innymi z festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. To jedna z najważniejszych grup muzycznych pochodzących z Korsyki. Zespół wywodzi się z tradycji śpiewu wielogłosowego korsykańskiej polifonii. Łączy go z instrumentalnym mariażem brzmień śródziemnomorskich. Tam słychać wpływy i północnej Afryki, i Włoch, Grecji czy Portugalii. Muzycy podkreślają, że korsykańska tradycja nie jest dla nich skansenem, ale żywym, ewoluującym, tworzywem, materią, gdzie obok tradycyjnych pieśni a cappella wybrzmiewają bardzo bogato zaaranżowane utwory wokalne. Używają klasycznych głosów wspieranych przez bardzo nietypowe zestawienie instrumentalne. Tam słuchać m.in. harmonium indyjskie, klarnet, flet, piwana, gitary, mandole czy skrzypce. To ósma płyta w dorobku zespołu i pierwszy w historii album koncertowy wydany nakładem cenionej francuskiej oficyny Buda Musique. Już teraz zespół El Alba i przepiękne pieśni wielogłosowe prosto z serca Korsyki.

programie Folk On w jedynce polskim radiu, formacja El Alba. Koncertowo płyta, która wysoko zawędrowała w ramach comiesięcznej selekcji World Music Charts Europe, którą prezentujemy w programie pierwszym Polskiego Radia. Spokojnej nocy, wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Maciej Szajkowski. Dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 1:00, tu program 1 Polskiego Radia.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejnych 5 myśliwców F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
1: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów, będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych.

0: Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działań.
1: Generał Wiesław Kukuła podziękował także amerykańskiemu wojsku za znaczący wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Stopnie alarmowe drugiego i trzeciego stopnia Bravo i Charlie przedłużone do 30 listopada poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Drugi stopień alarmowy Bravo będzie obowiązywać od 1 września na terenie całego kraju. Trzeci stopień Charlie będzie obowiązywać na terenach kolejowych zarządzanych przez PKP. Ten sam stopień będzie obowiązywał też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Donald Trump nazwał półrutynowym spotkaniem przedwczorajszą wizytę szefa CIA w Moskwie. Zaprzeczył, by chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus.
2: O wizytę szefa CIA w Moskwie Trump był pytany w wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Glenna Becka. Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Dodał, że przykro mu, iż rozczarowuje ludzi. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Ratcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przedwczesne mówienie, czy wizyta wpłynie na relacje z Waszyngtonem. Amerykanie uprzedzili o podróży stronę ukraińską i poprosili o wstrzymanie uderzeń na Moskwę na czas jej trwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Tymczasem agencja Bloomberg podaje, że Rosja rozważa nasilenie ataków rakietowych na Kijów i obiekty infrastruktury krytycznej na całej Ukrainie. Rosjanie mieliby m.in. atakować cele w centrum Kijowa. Według źródeł Bloomberga rosyjskie władze doszły do wniosku, że negocjacje prowadzące do zakończenia wojny znalazły się w ślepym zaułku i jest mało prawdopodobne, by Władimir Putin zakończył wojnę. 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie mogę potwierdzić, że w dniu wczorajszym skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
1: Od ponad tygodnia toczą się dwa postępowania polskie i węgierskie. Stan zdrowia 3 osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Tamtejsza policja odnalazła 157 ciał na terenach zniszczonych przez lawinę błotną. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Za nami kolejna muzyczna premiera. W lecie z radiem zabrzmiała kolejna wersja Polki Dziadek, kultowego dżingla wakacyjnej audycji. Jej autorem jest Łukasz Luk-Rostkowski i muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Rebel Babel Film Orkiestra. Kompozytor mówi, że nie chciał jednak całkowicie zmieniać oryginalnego motywu.
6: Traktujemy to jako pewnego rodzaju klasyk i nie siłuje się na pewno na to, żeby to jakoś niezwykle właśnie na siłę dekonstruować. Nadałem temu takie różne okresowe wspomnienia mojego życia z różnych czasów, z różnych momentów podczas 40 lat z tą Polką.
1: Efekt nagrań w trakcie audycji Lato z radiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.

0: W nocy w północno-wschodniej Polsce i kotlinach górskich mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie kraju. W czwartek na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Rano też lokalnie mgły. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum do 26 na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyrzuł nad Skandynawii, Bałtyku i Ukrainy utrzymuje się. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, na zachodzie porywy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-wschodni skręcający stopniowo na południowo-wschodni. 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, początkowo porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, przejściowo słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich 5 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra, miejscami umiarkowana do bardzo słabej w zamgleniach i we mgle. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5. Na południu, na zachodzie porywy 6 w skali Beauforta. I Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
3: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Każdy marzył o zaśpiewaniu pełnym głosem ulubionego utworu, a co dopiero z kimś, kto zachwycił swoim mistrzostwem. Ulubieni artyści, z którymi chcielibyśmy wystąpić w duecie, nawet na największej scenie. Taki dzisiaj jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Do wskazań naszych słuchaczy dołączymy przebojowe podpowiedzi, a jeśli chodzi o recitale, też piękne. Przed godziną drugą Anna German odeszła 44 lata temu. Przed trzecią Dolly Parton odeszła wczoraj. Zapraszam do słuchania, bo muzyka została z nami. Będziemy się tą muzyką cieszyć zawsze, dopóki tylko zechcemy słuchać. Zbigniew Wodecki po Madonnie. Do Madonny jakoś nikt się nie dopisał, że chciałby zaśpiewać, ale do Wodeckiego to i owszem. Pan Baltazar w duecie zaśpiewałbym ze Zbigniewem Wodeckim. Chałupy Welcome To to śpiewałem z nim wielokrotnie w zaciszu samochodu, chociaż było głośno. Znam to. Podejrzewam, że wiele osób ma to samo wrażenie. Kiedy jadąc samochodem, można się drzeć w niebo głosy albo po prostu nastrojowo mruczeć. No to tak, Andrzej Zaucha, wcześniej Andrzej Dąbrowski, a za moment Zbigniew Wodecki.

To muzyka nocą jeszcze przez moment Andrzej Zaucha, a już Państwa propozycje, z kim chciałbym zaśpiewać w duecie. Jak napisał pan Marcin, Jim Morrison. I od razu dołączył pan Witold. To ja się dopisuję do tego i będzie trio. Tak napisał pan Witold. No i tych propozycji jest więcej. My dajemy swoje podpowiedzi. Phil Collins, Tina Turner i Cher.